0: życia to wiesz. A więc
1: alt pop, rap, co? Z tak chaotycznym bytem nie obcuje radio. Ten wers to placeholder, kiedy odkrywam kołdrę. Muszę jechać już do Wawy, eksportuję ten folder. Przypinanie metek jest moją wielką trwogą. Wstaję z łóżka i już pytają, którą nogą. I nieważne dla nich na co, ważniejsze jest na kogo. A teraz mój przyjaciel patrzy na mnie jakoś wrogo. Czy mogę być Polakiem, a próbować żyć bez troski? Czy mogę wierzyć w Boga, a wysuwać własne wnioski? W końcu wybuduję dom, jeśli przydzielą mi kredyt. Na razie muszę przeżyć.

gościa i mu przyznać, to jest świeże. Gdy z miliona pustych krzeseł wybudował sobie wieżę, sam nie wierzę. Ale tam go już nie zobaczycie, teraz leży gdzieś na trawie i rozkminia swoje życie, a na szczycie zostawił kartkę z życzeniami, żyjcie dobrze, IRL. Nie przejmujcie się głupcami, to był tylko kiepski dzień, a nie złe życie.

Mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest. I czy to już słabszy sztos, bo bledszy głos i rzadszy włos, i na tym karku już lat czy coś. I taki się powoli tobie tu sączy kwas. Czy nie za dużo lat 90. w nas i dręcz cię zadra, czy 2000. nie nadmiar. I co my komu chcemy czym udowadniać? I co my ugramy w tych nowych rozdaniach? Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania, więc

Młodszych już gardeł był w sobie z tej polifonii. Trochę goryczy i trochę ironii, to pierwsze pomin. Drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć, słysząc jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi. Ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie przykurwić, choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że dać japy długo nie potrwa i że szkoda czasu choćby odrobiny, bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś

że wiesz jak wpadam, spadam na was na bandew. Mam na słuchawie jazz, w bucach czasem też. Chcę zmóc legal cash, nie martwić się wyskoczeniem z buchy tak jak Bond. Well,

sprasi materia. To teoria, jak ostęp do membrana. Ja tu muzyka, swer, mózgu, chemia. Ulatuje jak sen, jak eter, jak wiejna. Jest tu równowaga klimatu. Chciałbym zostać tu,

światów, wanduje czas i materia. To teoria jak ostrym do membrana jadu. Muzyka, swerwis, bohemia. Tu latuje jak sen, jak eteria. Piękna jest tu równowaga klimatu. Chciałbym zostać tu, chwycić mnie.

0: Polskie Radio Campus.
1: Pamiętam twoją historię, byłaś nastolatką jeszcze. Rodzice mieli problemy, ty byłaś dla nich powietrzem. Dzieckiem z wrażliwym wnętrzem, coraz częściej uciekającym swoją

wstyd. Wyobraź sobie wszystko, co możesz sobie wyobrazić. Człowiek to zrobi, bo to, która zrobi wszystko, gdy jej zapłacisz. Człowiek to jest Boga pastisz i zniszczy, co tu dostał gra.

0: gość!
1: Wyobraź sobie szalony sprint milionów plemników do bazy. Człowiek to mistrz, co wyprzedził wszystkich, zanim się nawet wydarzył. Człowiek to jest sztos nad sztosy i wygra wszystko, gdy wyjdzie z niemocy.

co miałbym mu pokłonić się. Nie, że miałbym mu pokłonić się.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Yo! Konarski!
2: Has joined the meeting.
1: Halo, halo, jesteście?
3: Nasza na trójkość.
2: Has joined the meeting.
1: Halo, jesteś? Przerywa ci internet. Home office czy na open space? Okej. Okay. Dobra, prosiłem o te telekonferencje, gdy siedzieliśmy.

Mam dla was, proszę państwa, cenną informację. Karta 5 monet. Jest to karta mówiąca o tym, że jesteście obecnie na straconej pozycji, tak? Karta 5 monet jest to karta braku, karta nieszczęść. Widzimy, proszę państwa, zresztą, drodzy państwo, zobaczcie, co widać tutaj na tej karcie 5 monet.

dlaczego? Ale dlaczego, Przemysł? Ja często słyszę, panie Macieju, proszę powiedzieć wszystko, co pan o mnie wie. No, ja bardzo dużo widzę w kartach, ale jeżeli miałbym

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy, duchy.

0: kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Radio Campus. Same sztosy.
2: Check your body. Check your body. Check your body.
3: A London something.
4: Look.

0: Ezra Collective, 5 minut po godzinie 7. Możemy dzisiaj zawrzeć taką sympatyczną umowę między nami, że jeśli nie macie obowiązku, jeśli w życie was do tego nie zmusza, żebyście opuszczali jakby spód swojej kołdry i wychodzili spod niej, to po prostu tego nie róbcie, ponieważ ja już to dzisiaj zrobiłem, wyszedłem na dwór i na dworze, poza kołdrą, na pewno poza kołdrą, jest bardzo nieprzyjemnie. Pada woda, buty mokre, kaptur człowiek ma na głowie, ale to nic nie daje, bo i tak wszystko mokre. Więc ten czwartek daje wam słowo, że jeśli wy zostaniecie pod tymi kołdrami, to my zagwarantujemy wam dobrą i sympatyczną muzykę. Tak możemy się umówić. Kwadratowy Kwadrat mówi dzień dobry, cześć i czołem. Jeśli chcecie być jak Kwadratowy Kwadrat, to napiszcie do nas SMS-a bądź wiadomość na WhatsAppie pod numer 886-971-971. Tak możemy się tekstowo ze sobą komunikować, w sensie wy przysyłać wiadomości do nas, a my je czytamy, a czasem czytamy je na antenie. Można też wybrać metodę numer 2, czyli na przykład zadzwonić. Halo, halo.
1: Tymczasem halo też mówię, jeszcze nie wyszedłem spod kołdry, jeszcze leżę tak do połowy paca przykryty.
0: A czy ty masz, nasz drogi Irku, Irek do nas dzwoni, który zawsze do nas rano dzwoni, czy masz jakiś ulubiony typ kołdry, ulubiony typ pościeli?
1: Kurczę, miałem kiedyś taką jedną, ale taką ogromną, bo nie wiem, jak w Polsce się chyba liczy, że 220, tak, to jest największa, a jak kupowałem pościel w Stanach Zjednoczonych, tam jest king size i queen size, to znaczy ta king size jest taka największa. To jest taka kapa, co ci już przykrywa tak, że możesz namiot z niej zrobić tylko, albo taką jurtę po prostu.
0: A to też nie jest gruba. Wygodnie, taka wielka kołdra to jest
1: nie,
0: taka
1: nie,
0: przytłaczająca.
1: Nie, to jest najwygodniej. Właśnie tak, najgorzej jak się zgubisz. Moja córka starsza. Ze względu na to, że jest deczka nadpobudliwa, też musi korzystać z takich kołder obciążeniowych na przykład i bardzo dobrze się pod tym czuje, więc...
0: A ty myślę, że w tym próbowałeś kiedyś takiej ciężkiej kołdry? To jest fajnie, nie fajnie?
1: No, nie wiem, fajnie, ale ja mam taką, powiedzmy, że lekką. Moja jest wielka i lekka.
0: Dobrze, to tyle z kołdrami. Co z pościelami? Jakby, czy ty jesteś taki...
1: Nie używam, nie uznaję.
0: Jak to nie uznajesz?
1: No dobra, skończmy ten temat.
0: Okej, dobrze.
1: Jest kontrowersyjny. Muszę ci coś powiedzieć. Odkąd skończyła się Ekstraklasa, myślałem, że moje życie przestało mieć sens i czekałem na powrót piłki nożnej, klubowej, ligowej do Polski. Natomiast bardzo miło zaskoczył mnie dzisiejszej nocy czwarty mecz Niksów ze Spursami. Nie wiem, czy mogę o tym opowiedzieć.
0: Proszę, ale zrób to tak płynnie. Oni chyba jakoś spektakularnie odrobili. Coś takiego mi się wyświetliło, czy to prawda?
1: 29 punktów dostawali w tyłek, odrobili bardzo spektakularnie. Znaczy, no, myślę, że starsi też im bardzo pomogli spektakularnie, to partacząc w ostatnich tam, nie wiem, 5-7 minutach.
0: I czy teraz, jak no, Niksi no. wygrają następny mecz, to już są mistrzami?
1: Tak, Niksi jadą teraz do nich, do Teksasu, jeżeli wygrają, to bo do 4 się gra jest 3-1 w meczach, więc wydaje mi się, że to jest prawdopodobny scenariusz, chociaż wiesz, w świecie, gdzie jest wrestling i gdzie wszystko jest ustawione, to boję się, że to jeszcze potrwa tam 5 meczy, nie?
0: To w ogóle tylko Amerykanie to potrafią sprzedać nawet 7 razy to samo i ludzie tym żyją. Dzięki,
1: nie,
0: Irku.
1: Było to najbardziej emocjonująca rzecz, jaka się dzisiaj wydarzy, więc
0: o, proszę.
1: Czeka jeszcze na coś bardziej emocjonującego 11 czerwca, to już nic się wydarzy. Musisz mi złożyć życzenia, bo wczoraj miałem urodziny.
0: Tak?
1: Się wiedzą, ty jeszcze nie.
0: Wszystkiego tak. Najlepszego, naprawdę.
1: Dziękuję.
0: Rośnij duży.
1: Już coś się nie wydarzy. Większo od ciebie na pewno nie będę.
0: Dzięki, Irku. Trzymaj się. Hej. Słuchajcie, 886-971-971, tutaj piszecie i korzystacie z tej możliwości, albo jeśli chcecie tak jak Irek zadzwonić, to 22-827-72-05. Kubula na przykład do nas napisał, że wspaniały jest ten deszcz. No tak, dla natury wspaniały, dla człowieka wychodzącego rano do roboty gorzej, ale to prawda, że jest potrzebne. I żeby ten deszcz, tą deszczową atmosferę przełamać, zagram wam teraz utwór wspaniałej wokalistki. I nawet nie spodziewałem się, że mamy kilka jej kawałków na naszej playliście. Myślałem, że będę musiał coś tutaj, wiecie, kombinować, puszczać, dokładać i tak dalej. Nic bardziej mylnego. Więc teraz ukojcie się razem ze mną kawałkiem Olivia Dean.

0: never, he just runs it back.
1: Kwadrans po godzinie 7 De La Soul i Nas, 11 dzień czerwcowy.
2: Kapitan Poranek.
1: A jak 11 dzień czerwcowy, to i imieniny, ale imieniny za chwilę, bo najpierw rzeczy, które się działy w przeszłości, ale nie mają, może, albo mają przełożenie na przyszłość. Przede wszystkim dzisiaj, w sumie mają przełożenie na przyszłość, przepraszam, Międzynarodowy Dzień Zabawy. I to ONZ ustanowił coś takiego 2 lata temu, więc bawcie się dobrze. Dzisiaj jest też Międzynarodowy Dzień Rysia, nieustanowiony przez ONZ. Też właśnie 11 czerwca już wydawało się, że będzie dobrze. Kiedyś ludziom, bo na przykład 87 rok, właśnie papież Polak z pielgrzymką w Polsce odwiedza Szczecin i Gdynię. 2 lata później w czerwcu częściowo wolne wybory. Polska, prawda, wolna, wstaje z kolan. Aż tu nagle przychodzi rok 96 i ciężka rzeczywistość lat 90. daje o sobie znać właśnie 11 czerwca, bo zespół Big Cyc wydaje album z gitarą wśród zwierząt. I kiedy ludzie już myśleli, że jakoś się ułożyło, no to wtedy wychodzi zespół Big Cyc z tym łysym na czele, cały na biało i mówi, nie, słuchajcie naszej muzyki, no niestety. Ale 4 lata później, też 11 czerwca, właśnie na rynku głównym w Krakowie zebrało się 2000 trębaczy i oni wspólnie stwierdzili, pobijemy rekord Guinnessa. No i jak na trębaczy przystało, wspólnie wykonali w samo południe Hej na Umariacki i ten rekord właśnie pobili. Jeśli chodzi o życzenia imieninowe, to mam nadzieję, że w tym studiu kiedyś pojawi się Kamil Kuć, który postanowi nam zaprezentować imiona tych szczęśliwców, którzy dzisiaj mają imieniny, ale najpierw musi wstać z łóżka. Więc mam nadzieję, że mu się to, ta misja powiedzie, a jeśli nie, to po prostu powiem wam tylko tyle. Za 12,5 minuty wiadomości na naszej antenie.

0: wspaniały jest ten deszcz, faktycznie. Witajcie bardzo serdecznie, kłaniam się.
1: Czyli słuchałeś naszego programu.
0: Tak, tak, tak, słuchałem naszego programu w międzyczasie jeszcze i tak, ale deszcz powoduje również, że jest napięcie.
1: Słuchaj, przed SMS, ja go jeszcze nie przeczytałem, nie wiem, czy mogę go przeczytać na naszej antenie. Numer 725 napisał do nas jakieś 10 minut temu, a gdzie ten truteń kuć?
0: Ale to, nie wiem, dlaczego się zastanawiasz, czy przeczytać. Co jest złego w słowie truteń?
1: No wiesz, niektórzy mogliby się obrazić.
0: To prawda?
1: A to jest wbrew pozorom część natury.
0: Truteń, tak? Tak. Dokładnie tak. Tak, tak, tak.
1: Moi ludzie mogli pomyśleć, o, znikłyby komary, byłoby dobrze. Ale czy byłoby dobrze? Może coś, jakiś ten łańcuch powiązań
0: by się cały zawalił.
1: W środowisku, tak, dokładnie. Zniknęłyby komary i na
0: przykład... Komary są pożywieniem dla wielu zwierząt.
1: Zniknęłaby karkówka z grilla.
0: Jeżyki by zniknęły, bo jeżyki jedzą komary.
1: Tak?
0: Mhm.
1: Okej. Okay. To ciekawe. A później jak się...

0: miałem takie małe przemyślenie. Mhm. Ile lat musimy prowadzić program, żeby obrobić...
1: Dostać zniżkę na autobus? Jeszcze jakieś 40. Dobra, przepraszam.
0: Żeby obrobić każdy dzień w kalendarium.
1: W roku? Mhm. Czyli ile razy musisz poranki przeprowadzić?
0: No, ile lat musisz je prowadzić, żeby każdy dzień mieć obrobiony? Kiedy prowadzisz poranek, a raz w tygodniu.
1: Zaraz zapytamy o to sztuczną inteligencję.
0: Możemy
1: model zapytać. Językowy pewnie sobie z tym poradzi.
0: Model językowy powinien to dosyć sprawnie policzyć.
1: Powiemy to przed wiadomościami, może w ten sposób.
0: Dobrze, niech tak będzie, moi drodzy.
1: Kamil Kuć.
0: Filip Walczak.
1: Gramy do 10:00.

0: Uczestnicy Mistrzostw Polski w papier, kamień, nożyce. Wzywani na pokład.
1: Już w sobotę dowiemy się, kto jest najlepszy w tę grę. Wymiatałeś na podwórku w papier, kamień, nożyce? Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Wejdź na radiocampus.fm/mistrzostwa i zapisz się do gry. Startujemy w sobotę 13 czerwca na Placu Zabaw nad Wisłą. www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
2: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
3: Reklama. No i mamy powoli już... klaruje nam się pewna odpowiedź, ale nasze źródła nie są do końca spójne ze sobą. Mi wyszło, że to jest 28 lat, bo każda data powtarza się zamykając dzień i datę. Co 28 lat.
4: Ale ja liczę od dzisiaj. I od dzisiaj, jeśli postanowimy, żeby... każdy dzień w ciągu roku, czyli 1 stycznia, 6 stycznia, 29 sierpnia albo 29 lutego i chcemy, żeby ta data wypadła w czwartek, to według Excela, który stworzył mi jeden z modeli językowych, wypada, że najdalsza data, która od dzisiaj, jeśli byśmy wystartowali z tym challenge'em, od zera, to w 2052 roku, 29 lutego wypadnie w czwartek i wtedy skończymy nasz...
3: W 52 roku, tak?
4: Wtedy możemy uznać, że nasza misja została
3: wypełniona. No to 28 lat.
4: 28 lat? Nie no, stary, trochę krócej.
3: Trochę krócej.
4: Mamy 26 lat.
3: 26 lat mamy w takim razie.
4: Tak.
3: No dobra, 26, czyli, ale to dajmy na to, czyli jeszcze z tym, co już prowadzimy, to zostało nam tak naprawdę 18 lat prowadzenia programu.
4: Zaraz zweryfikuję, bo znajdę rok, w którym zaczęliśmy prowadzić i poproszę, żeby wykreślił daty te czwartki i zobaczymy,
3: dobre,
4: ile nam... Ale czy już 29 lutego raz nam wypadł, czy nie? Wydaje mi się, że nie.
3: No właśnie, bo to jest to najbardziej kluczowa data tak naprawdę. Tak. Czy 29 lutego mamy już...
4: Michał Pogód w naszym studiu. Michale, czy ty będziesz z nami w tej drodze, w tym trudzie, w tym znoju?
5: Dzisiaj na pewno tak. Czy wtedy? Zobaczymy.
4: I to nam się podoba. 7:30.
6: Akademicki Radio Campus.
7: Zbigniew Ziobro bez immunitetu. Generalny remont na Okęciu. 1:1 w rywalizacji o koszykarskie Mistrzostwo Polski.
6: Wiadomości.
7: Zbigniew Ziobro zostanie pozbawiony immunitetu. Tak zadecydowała Komisja Regulaminów, Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu. Wniosek prywatny w tej sprawie złożył wcześniej Dariusz Korneluk, czyli obecny prokurator krajowy. Zdaniem mecenasa Janusza Kaczmarka, nazwanie Korneluka przez Ziobrę partyjnym działaczem, w wyniku czego dlatego został powołany na ten urząd, stanowi zniesławienie i znieważenie. Spór o stanowisko prokuratora krajowego trwa już ponad 2 lata, ponieważ w styczniu 2024 roku Adam Bodnar, czyli ówczesny minister sprawiedliwości, stwierdził, że Zbigniew Ziobro w 2022 roku powołał Dariusza Barskiego, naruszając przepisy. Jeden z terminali największego lotniska w Polsce, czyli tego na Okęciu, przejdzie rozbudowę. Wczoraj potwierdziły to Polskie Porty Lotnicze za sprawą ich prezesa Łukasza Haberskiego podczas spotkania z mieszkańcami okolic portu. Działania na lotnisku imienia Fryderyka Chopina obejmą przede wszystkim wspomnianą rozbudowę terminala, a także dobudowę 22 tysięcy metrów kwadratowych nowej powierzchni, modernizację systemu bagażowego wraz z kontrolą bezpieczeństwa oraz budowę stanowisk dla samolotów szerokokadłubowych. Z tego powodu cała inwestycja ma kosztować blisko 1 000 000 000 zł i zwiększy przepustowość pasażerów do 30 milionów. Ta obecnie wynosi maksymalnie 4 miliony mniej. Papież Leon kończy swoją blisko tygodniową pielgrzymkę po Hiszpanii. Ostatnim miejscem, które dzisiaj odwiedzi, będzie położona w oddali Gran Canaria. Leon stanie się tym samym pierwszym papieżem, który odwiedzi hiszpański archipelag, położony jednak znacznie bliżej Afryki. Jaki cel niesie za sobą wspomniana wizyta? Wyspy Kanaryjskie są od lat traktowane jako ważny punkt na szlaku migracyjnym do Europy. Droga przez Atlantyk bywa uważana przez ekspertów jako bardziej śmiertelna niż ta śródziemnomorska. Ostatnimi latami zaginęło tu tysiące ludzi. Międzynarodowa ochrona migrantów była jednym z priorytetów papieża Franciszka. Obecnie Kościół katolicki również ubiega się o te działania, równocześnie krytykując masowe deportacje ze Stanów Zjednoczonych. twierdzi Renata Brito z Associated Press. W planach głowy Kościoła katolickiego jest przybycie do portu w Arginegin i spotkanie się z migrantami oraz osobami zaangażowanymi w pomoc im, a także msza na stadionie będącym domem drużyny Las Palmas de Gran Canaria.
6: Sportowy kampus.
7: Legia Warszawa pokonała w drugim meczu finału o koszykarskie Mistrzostwa Polski Zastal Zieloną Górę 104-82. Zieloni kanonierzy zrewanżowali się drużynie z województwa lubuskiego za porażkę z poniedziałku 74-77. Najlepiej dla Legii na obrońców Tobruku rzucali Andrzej Pluta i Shane Hunter. Pierwszy zdobył 27 oczek, drugi zaś 18. To był mecz, który musieliśmy wygrać, więc cieszę się, że mogliśmy to zrobić u siebie. Kibice w hali zadbali o dużą dawkę energii. Oczywiście oddawaliśmy wiele rzutów i czerpaliśmy z tego radość. Dzięki temu, że zrobiliśmy kilka poprawek, trzymając się planu na mecz, przełożyło się to na zwycięstwo. Mówił wspomniany Shane Hunter, środkowy zielonych kanonierów. W rywalizacji do czterech zwycięstw mamy remis 1-1, a na kolejny mecz musimy poczekać do godziny 19 w sobotę, kiedy to rywalizacja przeniesie się do Zielonej Góry na dwa mecze. Potem wróci do stolicy co najmniej na jedno spotkanie 17 czerwca.
6: Korki.
4: Mili Państwo, pogoda sprzyja się korkowaniu i także zderzaniu się samochodami bądź innymi pojazdami mechanicznymi. I tak na przykład w Alejach Jerozolimskich coś się wydarzyło tam, gdzie Jerozolimskie krzyżują się z Łopuszańską. Jeśli jesteście w tamtych okolicach, to dajcie znać, bo korek wydaje się być spory, ale pytanie, czy on jest spowodowany tą stłuczką, czy po prostu ludźmi? To jest ważne pytanie.
3: To jest bardzo ważne pytanie.
6: Pogoda.
3: W pogodzie dużo interesujących rzeczy dzieje się, dlatego że właśnie tak jak pan Filip powiedział, mamy deszcz. Ten deszcz, moi drodzy, przestanie padać już za chwilę, dlatego że przestanie padać około godziny, do godziny 9 już go więcej nie powinno być. Jeszcze trochę o 8 nas ten deszcz czeka, ale o 9 już będzie prawie zero. No i tak oto przez resztę dzisiejszego dnia będzie bezdeszczowo.
4: Klasa.
3: Nie będzie deszczu i będziemy mogli się cieszyć temperaturą, która będzie znośna. Tak na wierzch. Znośna, czyli jakby się określić, jaka temperatura jest dla ciebie znośna?
4: Zależy od pory roku. Teraz 19 stopni.
3: 19 stopni, no to w takim razie nie będzie aż tak znośna. 19 stopni będzie około 16 przez cały dzień.
4: Czyli taka to jest taka temperatura znośna wśród znośnych.
6: Radio Campus. Same sztosy. Radio Campus. Radio Campus 97.1 FM.

0: powerful. That's powerful. Powerful.
1: Akademicki Radio Campus. Wydaje się, że doszliśmy do pewnego konsensusu, Filip.
2: Tak.
1: Że mamy, naprawdę mamy, jesteśmy w bardzo precyzyjnej, bardzo uprzywilejowanej sytuacji odnośnie dni roku.
2: Dla tych, którzy do nas dopiero co dołączyli, szukamy, jak szybko przejdziemy przez wszystkie dni w kalendarzu, spotykając się z wami tutaj tylko w czwartek. To znaczy, że czwartek musi wypaść 1 stycznia, 5 lutego, 29 lutego, 11
1: każdego
2: sierpnia.
1: Każdego dnia musi wypaść czwartek.
2: Tak, że przejdziemy przez cały kalendarz, ale tylko w czwartki. I jeśli okazuje się, że jeśli byśmy zaczęli tą zabawę dzisiaj, to trwałaby ona do 2052.
1: Tak.
2: Ale zaczęliśmy ją w 2019, bo wtedy zaczęliśmy prowadzić poranki i tutaj czas działa na naszą korzyść.
1: Tak jest, dlatego że już w 2029 roku pokrywamy absolutnie każdą możliwą datę i będziemy mieli pokryte wszystko, ale co ciekawe, już w 2025 odhaczyliśmy praktycznie wszystkie, bo kolejne daty dopiero nam się zaczną uzupełniać w 29.
2: No i to też jest okej.
1: Okay. Tak, więc dopiero w 29 roku...
2: 3 lata i nas nie. Jakby to już będzie koniec tego programu.
3: Kapitan Poranek.
2: Tylko 3 lata.
1: Jeszcze tylko 3 lata, ale jest to interesująca rozpiska w ogóle, że tak strasznie różne są wyniki między tego, jak zaczynasz dzisiaj, a tego, jak zaczynasz,
2: prawda,
1: w 2019. Czyli
2: trzeba zawsze wiedzieć, kiedy zacząć. Trzeba wstrzymać się w swój moment.
1: Dzień dobry.
2: Z kim mamy przyjemność?
4: Cześć, tak przysłuchuję się wasze rozkmince a propos tych dni i się zastanawiam, czy uwzględniliście w tym wszystkim dni wolne, które wypadały w czwartek, bo na pewno od momentu, kiedy zaczęliście, już parę dni wam wypadły na święta.
2: Ale no, kochany, to nie ma też jest program. To wtedy też jest program.
1: Wtedy też jest program, po pierwsze, ale jeżeli weźmiesz pod uwagę daty, które wypadają, no to nie masz szans.
2: Prowadziliśmy tutaj już program w Sylwestra, w Nowy Rok, w
1: święta.
2: W święta, więc jakby to tak niestety nie działa.
1: Radio musi
2: jak masz
1: pracować
2: na imię.
4: No dobra, czyli jednak zostało to uwzględnione. Myślałem, że jakoś wydłużymy ten czas, żebyście byli z nami dłużej.
2: Nie, stary, tylko 3 lata, ale powiedz, jak masz na imię.
4: Michał.
2: Michale, tylko 3 lata z nami zostały. Co zrobisz w ciągu tych 3 ostatnich naszych wspólnych lat? Jak wykorzystasz
4: będę
2: ten czas?
4: Będę czekał na każdy poranek i będę słuchał tych wspaniałych imion, które wymieniacie w każdym czwartek.
2: No i pięknie.
1: I to się szanuje.
2: Dobrze, gdziekolwiek jedziesz, jeźdź bezpiecznie.
1: Jedź ostrożnie, bo jest ślisko i tak zwany aquaplaning może towarzyszyć na każdym kroku.
4: No nie jest lekko na obwodnicy Warszawy.
1: Nie jest lekko. No dobrze, panie Michale, dziękujemy serdecznie za telefon.
2: Wczoraj jechałem po obwodnicy Warszawy, właśnie w mniej więcej takich godzinach i pomyślałem, ci ludzie tak codziennie? Tak się męczą?
1: Nie, tam codziennie jest spoko.
2: Tak?
1: Tak, znaczy w sensie nie wiem, bo ja nie jeżdżę w takich godzinach.
2: To nie, uwaga, nie jest spoko.
1: Ale każde inne godziny są spoko, co nie? To nie ma, to
2: wystarczy
1: jest...
2: wchodzić do pracy na czwartą.
1: Już na 12 jest git.
2: A, no 12 też jest w porządku.
1: Na 12 jest git i wtedy nie ma problemu. Na czwartą też możesz i faktycznie...
2: Tak, wtedy przychodzi następna zmiana na 12. No,
1: tak.
2: Obydwie zmiany jadą do pracy.
1: I wszystko jest w porządku.
2: Nie ma za co, ten pomysł jest do wzięcia za darmo. Miały być kroniki policyjne, miały być kroniki deweloperskie, ale może za chwilę.
1: No,
2: a nie, jeszcze mamy telefon.
1: Odbierzmy telefon, dzień dobry.
5: Cześć, Konrad z tej strony.
1: Dzień dobry, cześć Konrad.
5: Ja tylko wrzucę do waszego koszyczka, a w tych wszystkich dniach uwzględniliście wpływ zorzy polarnej na dni tygodnia?
1: Czekaj.
2: A w jaki sposób zorza polarna, w sensie co tu się chodzi wydarzyło? Ci, że pas Oriona będzie...
5: Pozdrawiam was serdecznie, miłego dnia.
2: ale ty nie masz tak, że właśnie Orion wchodzi w jakąś swoją taką mocną...
1: Superpozycję.
2: Dokładnie tak. I ty się gorzej czujesz? Stary. A znaki zodiaku?
1: Niektóre gwiazdy się ustawiają w konkretny sposób.
2: Dokładnie tak.
1: No, wpływ promieniowania kosmicznego jest niezbadany.
2: Otóż to. Przypływy, odpływy.
1: Wiecie, co jest najlepsze, że wpływ promieniowania kosmicznego jest totalnie zbadany.
2: Stary, ale kto to badał? Oni to badali.
1: Oni to badali.
2: Właśnie. Sami wiecie kto.
1: Ojejku, ostatnio słyszałem świetną teorię spiskową. Pierwszy raz w ogóle nie wiedziałem, że ona istnieje, ale podobno ludzie...
2: Dobrze, to opowiedz nam opowiem, o niej. Rozszerz ją dalej.
1: Rozszerzę ją dalej, ale była tak absurdalna, że muszę się nią podzielić.
2: Proszę, proszę.
1: Że azbest jest podobno całkowicie git dla zdrowia.
2: Ale ja słyszałem o tej teorii, że tak naprawdę azbest właśnie osłaniał ludzi od jakiegoś promieniowania
1: tak,
2: i tak dalej.
1: Promieniowania kosmicznego.
2: Tak, i dlatego, żeby... I to jest spisek, żeby go usuwać.
1: Tak, i wiesz, i najlepsze jest to, że...
2: Coś to jest wszystko... To, co mówimy, to jest głupota.
1: Tak. Najlepsze jest to, że używali go właśnie z tego powodu używali go w rakietach kosmicznych, kiedy wysyłali astronautów w kosmos.
2: Tak?
1: Nie, ale... to jest najlepsze.
2: Że wcale tak nie było.
1: Nie, zupełnie nikt nie dlatego, użył. Wiesz dlaczego?
2: Ludzie, którzy szerzą tą teorię, mówią, dlatego był w rakietach kosmicznych,
1: tak,
2: a nie był.
1: Ale nie był. Wiesz dlaczego? Łazbez tragicznie zatrzymuje promieniowanie kosmiczne.
2: To po co ci goście z NASA i z tych radzieckich instytutów dawali go?
1: Nie dawali, to jest piękne. Cudowne, okay. Cudowne. Prawda, jestem fanem. Jestem. Zrobiłem się ogromnym fanem tej teorii. Tyczy od tamtego czasu, na serio.
2: Czyli coś, co ją potwierdza i tak jest nieprawdziwe.
1: I tak jest klasa. Nieprawdziwe. Ale mam wrażenie, że tak jest z każdą teorią spiskową, którą ludzie sobie wymyślą. Don Guralesco i The Returners, Blaski i Cienie Rapu, moim

0: zrobił się jakiś absolutnie SMS-owy pogrom. Mm-hmm. Mam wrażenie, że ci ludzie nie wiedzą o właściwościach azbestu. Nie mają o tym w ogóle pojęcia.
1: Leczniczych właściwościach.
0: Właśnie.
2: Kapitan Poranek.
0: Słuchajcie, przechodzimy do ważnego punktu naszego programu, ponieważ szkalowanie deweloperów to nie tylko przyjemność, ale i obowiązek. W Nowym Dworze Mazowieckim pewien deweloper bardzo chciał sprawić, żeby ludzie w końcu byli szczęśliwi i mieli gdzie mieszkać i chciał wybudować blok.
1: No i super. No i komu to przeszkadza?
0: To złe starostwo powiatowe postanowiło mu utrudnić i ten szczytny cel i zablokować budowę ostatniego etapu. Ponieważ ten budynek miał być większy niż pozostałe i tak dalej, ale finalnie deweloper uzyskał zgodę od wojewody, czyli jakby od wyższej instancji, tylko że był jeden problem. Mhm. Rosły tam drzewa. Niektóre miały nawet 100 lat. Kilkadziesiąt lat. Dęby. Więc co zrobił deweloper?
1: Wyciął? Bo,
0: no, wziął i wyrwał.
1: No, okay.
0: Nie dostaniesz jakby sankcji za wycinanie drzew, jeśli wyrwiesz je z korzeniami.
1: Co? Nie, to nie jest prawda.
0: Stary, to jest... Mówią, dlaczego pan wyciął te drzewa?
1: Nie wyciąłem.
0: Ja po prostu przeniosłem je z korzeniami w inne miejsce. I nawet burmistrz opowiada o tym w rozmowie z dziennikarzami, że deweloper się na placu zabarykadował, w biały dzień przewracał drzewa koparkami i że grozi mu za to jakaś śmieszna kara, jak to mówi burmistrz, czyli 100 albo 200 tysięcy złotych.
1: To jest śmieszna kara, na pewno. W porównaniu do budowania gigantycznego osiedla, w którym, gigantycznego bloku, tak, który kosztuje kilkanaście razy więcej.
0: Dokładnie, gdzie jedno mieszkanie wystarczy, że jest droższe. Jakby deweloper się tam i jego ludzie zabarykadowali, to jak wyrwali te drzewa, to w końcu je też pocięli. I przyjechała na miejsce Straż Miejska, oni nawet jej nie wpuścili.
1: No i świetnie. Co za... No tak, i teraz nawet nie mogą zablokować budowy ze względu na to, że...
0: Już nie ma drzew.
1: Już nie ma żadnych drzew, więc...
0: Jakie drzewa?
1: O co chodzi?
0: Czemu przeszkadzają?
1: No znalazł rozwiązanie swojego problemu bardzo szybko.
0: Podoba mi się fragment artykułu na stronie tvn24.pl, gdzie znaleziono opis jakby działalności tego dewelopera z jego własnej strony. I było... Tam jest napisane, sami wyszukujemy i pozyskujemy grunty pod kolejne realizacje, kierując się preferencjami naszych potencjalnych klientów. Lokalizacje naszych osiedli gwarantują ciszę, spokój i bliskość naturalnej przyrody, zapewniając jednocześnie bezproblemową komunikację z położoną w pobliżu stolicy.
1: Tyle przyrody naturalnej dookoła.
0: Dokładnie, tak.
1: Jedność z naturą.
0: Tak, wspólnota. To są te sprawy, które nas właśnie interesują. Moi drodzy, za chwilę sport, a po sporcie...
1: O nie, źle.
0: Popełniłeś fatalny błąd w puszczaniu. Po sporcie specjalny gość, a nawet gościni w naszym studiu, będziemy rozmawiać o tym, co wydarzy się lada chwila w naszym mieście, a co działo się już rok temu. Więc mundial to jest przy tym nic.

0: Idziemy na premierę?
1: O, a co grają?
0: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
1: Pewnie, zobaczymy okolice.
0: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
2: Hello Warszawa!
3: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
4: Reklama.
5: Michał, bo jest taka sprawa, że idziesz na bijatykę i masz do wyboru jedną z trzech broni. To jest papier, to jest kamień i to są nożyce. To z czym idziesz?
6: Z kamieniem.
5: Dlaczego kamień jest najlepszy?
6: Bo kamieniem mogę też rzucić.
7: Nożyczkami też możesz rzucić.
6: Tylko kamień ma, Boże, no kamień jest cały twardy, a nożyczki mają tylko jedną bezpieczną stronę.
7: No, to wiesz, trochę umiejętności i jest dużo bardziej...
6: No właśnie, umiejętności, to się przydaje.
5: Czemu jakby papier w ogóle pominęliście?
7: No, ale a co z papierem zrobisz?
6: No mogę może samolocik zrobić,
5: a jak
6: to
5: jest
6: tyle.
5: Dużo papieru,
7: ale jak
5: to jest
7: dużo?
5: Mocniejszy niż...
7: Ale jak dużo papieru?
5: Ryza. Mocniejszy niż taki mały kamień.
7: Książka telefoniczna.
5: Ciężko rzucić, rozumiem.
6: Ciężko rzucić, mało poręczny, że tak powiem.
5: Słuchajcie, zaraz będzie u nas specjalistka w tych kwestiach, ale najpierw sport. Michał Pogód.
8: Sportowy kampus.
6: To już dzisiaj. O godzinie 21 naszego czasu na Estadio Azteca w Mexico City wybrzmi pierwszy gwizdek podczas piłkarskich Mistrzostw Świata. Jeden z gospodarzy, czyli Meksyk, rozegra mecz otwarcia przeciwko Republice Południowej Afryki. Co ciekawe, identyczne drużyny zainaugurowały Mundial 11 czerwca, ale 2010 roku, kiedy to turniej po raz pierwszy i jak na razie jedyny gościł na czarnym lądzie. Rozpoczynający się dziś turniej owiany jest także kontrowersjami, o których na antenie meczyków mówił dr Seferyn Dmowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
9: Uczestnictwo na żywo w największych wydarzeniach piłkarskich na świecie staje się powoli dobrem luksusowym. I to jest najlepszy, najwyższy, najbardziej przekonujący dowód na po prostu proces komodyfikacji piłki, tak? Czyli takiego ubiznesowienia. To jest jakby zamiana na dobro, które możesz sprzedać. Coś, co wcześniej nie miało wartości albo nie było dobrem przede wszystkim handlowym czy komercyjnym, to teraz komercjalizacja. Może to jest jakiś polski odpowiednik piłki.
6: Ceny biletów na niektóre mecze sięgają bowiem kwot nawet kilkunastu tysięcy dolarów. Największa sportowa impreza potrwa do 19 lipca i finału, który zostanie rozegrany na nowojorskim MetLife Stadium. Pozostajemy w Nowym Jorku, ponieważ New York Knicks są już tylko o krok od zdobycia pierwszego od 1973 roku mistrzostwa NBA. Dziś w nocy pokonali San Antonio Spurs 107-106 i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 3-1. Decydujące dwa punkty zdobył OG Anunobi, dobijając niecelny rzut Jalena Brunsona, który tak ocenił swoje zadania drużynowe. Moi rodzice wychowali mnie, bym liderował, a nie podążał. Myślę, że to pomogło mi dorosnąć osobiście, bo jest to rola, którą lubię nosić. Cieszę się, że to ja nadaję kierunek i przewodzę grę, wspierając także słowami. Brunson zdobył dzisiaj 36 punktów, zaliczył 5 zbiórek, 7 asyst i 3 przechwyty. Kolejny, być może ostatni mecz, rozegrany zostanie w San Antonio w niedzielę o 2:30 czasu polskiego. To był dobry dzień dla polskiej lekkoatletyki. Natalia Bukowiecka zdobyła bowiem brąz podczas meetingu Diamentowej Ligi w Oslo. W stolicy Norwegii Polka przebiegła 400 metrów w 50 sekund i 34 setne, a rywalizację wygrała przedstawicielka gospodarzy, Henriette Jager, będąca o blisko sekundę szybsza. Na południu Europy, w Marsylii, także rywalizowano. Anastazja Kuś wygrała francuskie zawody w biegu także na 400 metrów i czasem 51 sekund 64 setnych pobiła życiowy rekord. A pół sekundy za nią, ale na miejscu trzecim stanęła Justyna Święty-Ersetić. Panowie także w Marsylii odnieśli sukcesy. Kajetan Duszyński ponownie po 400 metrach zdobył medal srebrny, a tę samą pozycję zaś na dwa razy dłuższym dystansie zajął Bartosz Kitliński.
10: Radio Campus. Same sztosy.

0: kawałku Mobbing.
1: A już teraz w naszym studiu specjalna gościni, czyli wicemistrzyni zeszłorocznych mistrzostw w papier, kamień i nożyce, która w tym roku będzie bronić wicetytułu.
2: Kapitan Poranek.
3: Albo poprawiać go.
1: Albo poprawiać.
3: Albo poprawiać, bo też można.
1: W tę sobotę Mistrzostwa Polski w papier, kamień i nożyce, które odbędą się nad naszą piękną Wisłą, możecie się zapisać ciągle, możecie wystartować, możecie przyjść i tak jak Kasia Okrutna powalczyć o najwyższe trofea.
3: Która jest teraz z nami, hejka!
4: Cześć, dzień dobry.
1: Powiedz nam, jaki jest sekret, bo ty w zeszłym roku doszłaś do samego finału, jaki jest sekret na to, żeby pokonać innych ludzi w papier, kamień, nożyce wielokrotnie i dopiero jakby prawie za każdym razem wygrywając?
4: No, zwycięzcy nie zdradzają swoich sekretów.
3: Ale to jest bardziej dobra.
1: Słuchają nas dzieci, które marzą o tej karierze. Musisz coś powiedzieć.
3: Ale i przede wszystkim, czy to jest na wyczucie, czy może jakaś strategia w tym wszystkim była?
4: Absolutnie wyczucie. Żadnej
3: naprawdę?
4: Strategii, naprawdę.
3: To jest wszystko na wyczucie?
4: Wszystko takie... na wyczucie.
1: No ale widzisz takiego Kamila, to staje naprzeciwko ciebie i macie jakby wyciągnąć broń. To jakbyś zobaczyła Kamila, to co byś wyciągnęła przeciwko niemu?
4: Nożyce.
3: Fajnie.
1: Leżałbyś na podłodze.
3: Dobre pytanie. Nie mam pojęcia, co bym wyciągnął, ale to jest bardzo dobre. Nie, zastanawiam się, czy faktycznie w tym roku również to wyczucie ma rację by tu się sprawdzić, bo jak faktycznie sprawdzi się w tym roku to wyczucie, to znaczy, że ono faktycznie istnieje, a nie jest to tylko ślepa szansa 33%, że faktycznie się wygrywa i no, na kogoś trafi, że przejdzie przez za każdym razem.
1: Dobrze, ale ile to są emocje, ile to są nerwy i czy faktycznie to występowało, czy ty, kiedy zaczęłaś się piąć w tej drabince rok temu, prawda, można być ha, ha, ha, ha, papier, kamień, nożyce, wystarczy wyciągnąć rękę, prawda, dużo szczęścia, ale czy ty w zeszłym roku zaczęłaś się denerwować, kiedy zauważyłaś, że jakby pokonujesz kolejnych przeciwników i pniesz się teraz, czy w ogóle wystąpiło jakieś takie myślenie, o matko, co teraz pokazać, czy to tylko za każdym razem, dobra, co im przychodzi do pierwszego głowy?
4: Nie, oczywiście, że był stres na zasadzie, co pokazać, co może zwyciężyć, tak, jak już dostałam się do tego, wiecie, przyszłam przez te eliminacje i do półfinału, no to już wtedy starasz się właśnie, no żeby dojść tak najwyżej, tak, więc jakby no tutaj jest stres na pewno, tak, są emocje, jest dużo zabawy, ale stres też jest.
1: A czy trafiałaś na jakiś, bo też są uczestnicy rozstawieni tak zwanymi dzikimi kartami, jacyś, nie wiem, ludzie od nas z radia albo zaproszeni goście, czy ty też rozkminiałaś właśnie patrząc, kto stoi naprzeciwko ciebie i jaki on może mieć charakter, co pokaże, czy bardziej defensywny, czy bardziej ofensywny?
4: No starałam się obserwować minę przede wszystkim, nie? Żeby tutaj trochę, wiesz co, wyczuć tak, jakie może być. Natomiast no to wszystko jest kwestią trafu i farta i to, co akurat ci przyjdzie do głowy, nie? To jest intuicja na takiej zasadzie.
1: Dobrze, a taka mina, jaka mina, co może zwiastować?
4: Nie mogę tego zdradzić. No dobrze, zapraszam na mistrzostwa.
1: Przeciwnik pokazuje takie zęby i jest taki zły, taki ofensywny. To co wtedy? Czym go wziąć?
4: No to kamień.
1: Dobrze. Słuchajcie, za chwilę wracamy do was z tą rozmową. Kasia zostaje jeszcze z nami. Jeśli chcecie... Kasia, nie wiem, nie pytaliśmy ciebie o to. Czy chciałabyś się spojedynkować z kimś, jeśli będzie taka możliwość
4: dzisiaj?
1: No
4: pewnie.
1: Dobrze, zobaczymy w takim razie. Więc dzwońcie do nas, 22 827 7205, za kilka minut, kiedy wrócimy za 4 minuty na naszą antenę i będziecie mogli z wicemistrzynią papier, kamień, nożyce...
3: Możemy teraz odebrać telefon?
1: Tak? I zrobimy ten pojedynek?
3: Nie wiem, zobaczymy.
1: Halo, halo, z kim mamy przyjemność?
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak się nazywasz? Jak masz na imię?
5: Sylwester.
1: Sylwestrze, czekaj, Kasia zakłada już słuchawki. Kasiu, czy dobrze słyszysz Sylwestra? Sylwestrze, powiedz coś.
5: Jestem.
1: Słyszycie się dobrze.
4: Tak,
1: dobrze, czy jesteście gotowi na to, żeby się ze sobą zmierzyć w papier, kamień, nożyce?
5: Tak jest.
1: Dobrze, to ja zrobię...
5: Katarzyną.
1: Dobrze, to ja mówię 3-4 i wy na, jak wypowiem głoskę ry, to każdy z was mówi, co wyrzuca, dobra? I zobaczymy,
5: tak,
1: kto wygra.
3: Wydaje mi się, że przewagę ma Kasia. Kasia musi z delikatnym opóźnieniem odpowiedzieć. Naprawdę, to musi być takie...
1: Ale nie, jeśli razem powiedzą, w sensie obydwoje usłyszą tak samo. Jeśli na ry obydwoje powiedzą, to nawet jeśli inaczej, to trochę...
3: To my znamy pierwszy wynik, ale Sylwester zna tę sekundę później.
1: Tak, ale jakby nie ma wpływu na...
3: Ale nie ma wpływu na to,
5: co wydarzy. Czy mogę coś powiedzieć?
1: Proszę.
5: Taryca Katarzyna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Stary to Katarzyna.
4: Dzień dobry.
1: Próbuję ci wejść na psychikę, moim zdaniem. Dobrze. 3, 4.
4: Kamień.
5: Papier.
1: Sylwester, czy słyszałeś? Czy słyszałeś? Powiedz.
4: To było za późno.
1: Czy u ciebie...
4: Falstart.
1: Czy ty słyszałeś, co powiedziała Kasia, zanim powiedziałeś?
5: Nie.
1: Dobrze, zweryfikujmy to. 1-0 dla Sylwestra. Kamień, teraz ty musisz być starterem.
3: Uwaga, rozpoczynamy. 3, 4.
4: Kamień.
5: Nożyce.
1: 1-1.
3: 1-1.
1: To się dzieje na żywo, na naszych oczach.
5: Jak Legia Warszawa i Zastal.
1: Słuchajcie,
5: Legia Warszawa z Zastalem 1-1.
1: Tak, szachiści grają w głowach też często parę treningowe. To się dzieje u nas, to jest ten poziom.
3: I uwaga, Filip, ostatnia runda.
1: 3, 4.
4: Kamień.
5: Papier.
4: O, kurde.
1: Słuchajcie, jak sami widzicie, Kasia jest do pokonania. Wystarczy, że w sobotę się pojawicie.
3: Sylwester, ty jesteś zapisany na mistrzostwa w tę sobotę?
5: Nie, nie jestem zapisany.
3: A może powinieneś się zapisać, bo masz szansę, widać.
5: Ja powinienem się zapisać jeszcze gdzie indziej.
3: Okej.
1: Okay. No nie będziemy pytać gdzie.
3: Nie będziemy pytać gdzie, tak.
1: Sylwestrze,
3: tak.
1: Bardzo ci dziękujemy. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
5: Wszystkiego najlepszego, miłego dnia.
3: Nawzajem.
4: Dzięki, pozdrawiam.
3: Również ktoś pyta, czy to normalne, że nie dostał potwierdzenia zapisania się na te mistrzostwa.
1: Szczerze, nie wiemy.
3: Jeżeli tak, to zapisałem się 2 razy, aby się zorientowali.
4: Nie, ja też się zapisałam, już nie ma potwierdzeń. Z tego, co pamiętam z zeszłego roku, to potwierdzenia chyba przychodziły dzień wcześniej.
3: Na
4: albo
3: pewno
4: coś
3: będą.
1: Najważniejsze jest to, że nawet jeśli się pojawicie
4: nie
1: na miejscu niezapisani, to myślę, że będzie istniała szansa, żeby... Ale lepiej się zapisać.
3: Lepiej, zdecydowanie.
1: Tak, bo wtedy macie pewność, ale może być tak, że też będzie szansa zapisać się na miejscu.
4: W zeszłym roku można było zapisać się na miejscu jeszcze.
1: Właśnie. Kasia, wicemistrzyni, zostaje jeszcze z nami. Jeśli chcecie być świadkami albo wziąć udział w jeszcze jednym takim radiowym pojedynku papier, kamień, nożyce, to zostańcie z nami i dzwońcie później.
3: A jeśli chcecie zadać jakieś pytanie Kasi, oczywiście macie do tego prawo, pisząc SMS-a na 886-971-971 albo dzwoniąc, kiedy już będziemy na antenie. Za 4 minuty, bo już teraz Mata i Pato Inteligencja.

0: numer 885 napisał, zapytał, czy może się przez SMS-a zmierzyć
1: I wysłał już, co robi, więc
0: tak,
1: teraz...
0: Tak, wysłał papier, a ty co wybierasz?
1: Już powiedziałeś, to bez sensu.
0: Ale no, wybrał. No.
1: Coś ja na to ukryłem.
0: A, ukryłeś to. Nie ukryłeś, jest na ekranie.
2: No, ale ja nie patrzę
1: na ekran. Bo tu jest na ekranie.
0: Tak, ja no dlatego myślałem, że nie ukrywasz. Że
2: to tak... Nie, to nie fair,
1: to powiedz, co wybierasz.
2: No nie,
1: powiedz, że narzucę.
0: No wiemy, że chcesz.
2: Nożyce.
1: Właśnie. Kapitan Poranek. Przepraszam, czy jak jest mecz piłkarski i piłkarz, bramkarz się potknie, to ten napastnik powinien wykopać piłkę na aut? No

0: w ogóle oceniasz, możesz skrytykować, w sensie wiesz, nie wyrzucimy cię z tego radia, kiedy skrytykujesz, że na przykład, hej, zawody w zeszłym roku były trochę nieuczciwe. Były uczciwe?
1: Uczciwe były, jak najbardziej. Było
0: super. Czyli nie masz zastrzeżeń co do ważności przeprowadzonych
1: Absolutnie.
0: Zawodów.
1: Absolutnie.
0: Czyli tutaj komisja gier spisała się.
2: Czyli nie trzeba wykreślać Kasi z sobotniej listy uczestników.
0: Nie, na szczęście nie możemy. Nie musimy, o tak, bo możemy dalej. Tak naprawdę nie mamy to.
2: Jest coś takiego jak gen sportowca, że często sportowcy nie opowiadają o tym, że nawet kiedy spotykają się z znajomymi i grają w gry planszowe, to są bardzo kiepskimi uczestnikami takich zabaw, ponieważ za wszelką cenę chcą wygrać. Czy ty jesteś taką osobą?
1: Nie.
2: Czyli jakby zaprzeczasz temu, jakby,
1: tak.
2: że można dojść do czegoś, a jednocześnie
1: można
2: zostać człowiekiem.
1: Tak.
0: Pojawiło się bardzo intrygujące pytanie. Jak poprawnie pokazać nożyce? Pytanie do wicemistrzyni. Ponieważ w szkole zawsze się mnie czepiali, że źle pokazuję nożyce, w sensie z moimi palcami. Pytam, ponieważ sam biorę udział w tegorocznych mistrzostwach i nie chciałbym odpaść za błędy techniczne. Czekaj.
2: Jak można źle pokazać nożyce?
0: No, którymi palcami pokazujesz?
2: No, w sensie te dwa palce następne
0: tak?
2: Po kciuku.
1: Właśnie. No nie bardzo.
2: To znaczy kciuk i palec wskazujący to jest pistolet.
0: To jest pistolet.
2: A pistolet to nie jest papier, kamień, pistolet.
1: No
2: to jest papier, kamień, nożyce. Więc tak. Kasia pokazuje walcem środkowym i wskazującym.
1: Si.
0: Czyli to jest poprawne.
2: Nikt się w zeszłym roku nie czepiał tych nożyc.
1: Nie, absolutnie nie.
2: Wszyscy
1: ale nie
2: mówili,
1: widziałam,
2: że one są w porządku.
1: Nie widziałam innych ustawień chyba, słuchajcie, no bo jak faktycznie,
2: To jest albo jest pistolet, albo Spider-Man,
0: albo
2: jeśli wyciągacie mały palec.
0: Dwoma środkowymi może.
2: Dwa środkowe? Ale no. Czy widziałeś, żeby... Dobra,
1: dobra
2: wybieramy może. Palec serdeczny i środkowy.
0: Albo dwa te.
2: Tak? No nijak.
0: To jest wilk.
2: Właśnie. Tutaj Kasia przyszła z synem i jakby syn Kasi też potwierdza, że nożyce pokazuje się tak jak Kasia.
0: Tak. No, a te dwa, czyli serdeczny i ten...
2: Mały palec.
0: I mały, no to jest wilk, jak pokazuje.
2: Dlaczego to jest wilk?
0: No to jest wilk.
2: Dlaczego?
1: A do czego ten wilk jest?
0: No, zobaczcie, tu jest jego pysk.
2: Słuchajcie, właśnie w studiu trwa pokazywanie rzeczy na palcach. Mam nadzieję, że świetnie się rozumie.
0: Jak robicie cień na ścianie, to tam pokazujecie psa.
1: A, dobra, o tym
2: mówisz. Kasia, jak często robisz cień na ścianie, pokazując psa?
1: Nigdy.
2: No, Kamil regularno. To oczywiste.
0: Mógł jeszcze gest rogów zrobić, a tak w sensie rogi.
2: A,
0: że rogi.
2: Że zwycięstwo, tak.
1: Mm-hmm. Wiktory.
2: Tylko wtedy jakby to są takie nożyce, ale do góry. Kto tak walczy?
0: Dostaliśmy głosówkę na WhatsAppie, najwyżej. Sprawdzamy ją?
2: Ja bym się wstrzymał.
0: Wstrzymałbyś się.
2: Tak, bo głosówki w ciemno, wiesz, na 10 przypadków, jeden jeśli będzie sknocany, to jesteśmy w trumnie.
0: To prawda. Zaskarżam poprzedni wynik, który został sfałszowany przez Kamila, teraz wybieram nożyce. Mogę nic nie powiedzieć. Nie, wskazujący i mały. Czyli o tak?
2: Nie,
0: to są nożyce?
2: Nie, to jest Spider-Man.
0: Tak.
1: No tak, żeby wyrzucanie sieci.
2: Nie? O, mamy, słuchajcie, rundę drugą. Sylwester znowu dzwoni.
0: Znowu Sylwester będzie. Dobrze, halo, dzień dobry.
3: No witam państwa, no, tu Sylwester.
2: Słuchaj, ty już wygrałeś, więc nie będziemy się pojedynkować. Powiedz, jak się pokazuje nożyce?
3: No dwoma palcami.
2: Ale którymi?
3: Wskazujący i serdeczny.
2: Okej.
0: Okay, co?
3: Wskazujący i serdeczny.
1: Serdeczny to jest ten.
2: To jest ten, drugi od...
1: Nie, środkowy i wskazujący.
3: No dobra, ale wiadomo, że...
2: Wiecie co? Unieważniam zwycięstwo Sylwestra. On źle pokazywał nożyce. Sylwester, musimy kończyć. Trzymaj się.
3: Wszystkiego najlepszego.
2: Pa.
3: Życzę.
2: Hej, pa. Pa. Czyli Kasia jest ciągle niepokonana. Słuchajcie, syn Kasi jakby tutaj jasno wskazuje
0: 8,
2: swoje preferencje 5. dotyczące nożyc.
0: 885 napisał, tak mi wyjaśniliście, że chyba w internecie sobie poszukam, jak pokazać te nożyce.
2: Nie ma za co. Słuchajcie, Kasia Okrutna była w naszym studiu, naszą gościnią po godzinie 8, ale też będzie uczestniczką Mistrzostw Polski w papier, kamień, nożyce w sobotę od godziny 18 w Placu Zabaw nad Wisłą. Serdecznie zapraszamy.
0: I my chyba też możemy oficjalnie już powiedzieć, bo nie powiedzieliśmy tego jako my, tutaj oficjalnie antenowo, że w tym roku będziemy prowadzili tę imprezę.
2: Więc wszystkie przekręty na kiepskich nożycach nie przejdą, tak. Nie macie szans.
0: Wy doskonale wiecie, że my mamy doświadczenie w prowadzeniu wszelkich zawodów i prawdopodobnie jesteśmy najlepsi w tym, co robimy.
2: A przynajmniej lepszych nie mieli w tym tygodniu. Nikt inny lepszy się nie zgodził.
0: Najlepsi w Polsce prawdopodobnie

0: na świecie, a możliwe nawet, że i we wszechświecie.
1: Tak. Przynajmniej spośród osób, do których by, które odebrały telefon.
0: Tak.
1: Dobrze, Kasiu, bardzo Ci dziękujemy, że
2: zabrałeś. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w takim razie w sobotę.
1: Dobrego dnia, trzymaj
2: miłego
1: się.
2: Miłego dnia, trzymajcie się.

0: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Agencja GoFest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
3: Reklama. Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, punktualnie o godzinie 8.30.
4: Przyszły do nas bardzo ważne wiadomości. Czemu nie dinozaur, meteoryt, trawa, a kamień papiernożycy? Dino zjada trawę, trawa zarasta meteoryt, meteoryt zabija dinozaura. Michał Pogu w naszym studiu z wiadomościami, powiedz, co myślisz o tym pomyśle.
5: Taki ponadczasowy pomysł.
4: Właśnie.
5: Lat sprawdzony.
3: Dobre.
6: Akademicki Radio Campus.
5: Pogodowe alerty. Kolejna wymiana ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Rekordowy mundial.
6: Wiadomości.
5: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikat dotyczący intensywnych opadów deszczu. Alert obowiązuje ponad w połowie kraju, a dokładnie w 10 województwach, za wyjątkiem zachodniej i północno-zachodniej Polski. Na terenach objętych ostrzeżeniem spodziewane są opady do 40 mm oraz burze z wiatrem sięgającym prędkości do 60 km na godzinę. Najcięższa sytuacja ma występować w województwie podkarpackim i fragmentach małopolskiego. Tam deszcze mogą osiągać nawet 80 mm, a wiatr ma wiać 70 km na godzinę. Dzisiaj między 11 a 17.30 planowane jest zgromadzenie, które nieco utrudni poruszanie się po Śródmieściu. Przemarsz nastąpi bowiem od Placu Zamkowego przez krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, aż pod Sejm. Z tego powodu przez kilka godzin 15 autobusów zostanie skierowanych na trasy objazdowe. Także jeśli planujecie do 17.00 poruszać się w okolicach, to po więcej szczegółów zajrzyjcie na stronę internetową Warszawskiego Transportu Publicznego. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych przekazało, że rozpoczęło ataki na irańskie cele znajdujące się na południu kraju. Portal Axios przekazał, że te mają stanowić systemy obrony powietrznej, radary oraz jednostki kontrolujące drony. Iran zdążył już odpowiedzieć, ponieważ trafił w dwa statki próbujące przepłynąć cieśniną Ormuz. Władze Kuwejtu postanowiły zamknąć przestrzeń powietrzną, ponieważ według nich ataki Iranu stanowią zagrożenie dla lotnictwa cywilnego.
6: Sportowy Kampus.
5: Już tylko 12,5 godziny pozostało do rozpoczęcia piłkarskich Mistrzostw Świata. Pod wieloma względami będzie on wyjątkowy, a na pewno rekordowy. Przede wszystkim wystartuje w nim po raz pierwszy aż 48 drużyn i zostaną rozegrane 104 spotkania. Te odbędą się na rekordowej liczbie stadionów, bo 16, rozsianych po trzech państwach. Do tej pory turniej ten organizował jeden kraj, za wyjątkiem 2002 roku, kiedy to zawody gościła Korea Południowa i Japonia. Stadion Azteca, na którym dziś Meksyk zagra za RPA, stanie się pierwszym stadionem goszczącym mundial trzykrotnie. Wcześniej dokonał tego w roku 1970 i 1986. Po raz pierwszy dojdzie także do sytuacji, gdzie gospodarz turnieju prowadzi walki zbrojne z jednym z uczestników. Mowa tu o Stanach Zjednoczonych oraz Iranie.
6: Korki.
4: Mocno. Kochani, południowa obwodnica naszego miasta na wysokości lotniska. Jeśli widzicie już swoimi ślepiami,
3: samoloty,
4: że po lewej stronie powstaje nowa wieża kontroli lotu, widzicie, że się buduje, to macie szansę się temu przyjrzeć dokładniej, ponieważ najprawdopodobniej stoicie w korku. Coś tam się ze sobą stuknęło.
6: Pogoda.
3: Padać przestało. Tak? Dobrze? Dobrze,
4: dobrze.
3: Mówię?
4: Maciek, dobrze. Mówię?
3: Przestało nie. Padać? Nie.
4: Pada nie dobrze.
3: Pada jeszcze. No dobra, no to pada jeszcze.
4: To jest koniec pogody.
3: Tak.
6: Akademicki Radio Campus.

0: Hejka.
1: Hejka, słuchajcie, Maciek Kopytowski miał być na wakacjach, a okazuje się, że jest razem z nami. To znaczy, że wakacje uznał, że spędzi w radio.
0: Przerwałem urlop dla was.
2: Jedziemy! Ale to dobrze, Maciek,
1: jak
2: bardzo
1: się premier jakiś, albo i prezydent, kiedy dzieją się rzeczy ważne. Co dzisiaj się ważnego wydarzyło?
0: Dzisiaj? Dzisiaj na przykład pada deszcz.
1: O.
0: To jest ważna rzecz.
1: Dla rolników bardzo.
0: Tak, tak, dlatego właśnie, ale to jest, to o tym chciałbym powiedzieć, że...
3: Ale to też nie jest tak, że takie wielkie opady deszczu, wiecie, ulewy i w ogóle to jest wszystko super, no.
0: Tak?
3: No.
0: Co ty nie powiesz,
3: bo ziemia nie ma tak, nie wchłonie tyle.
0: Na pewno nasi słuchacze o tym nie słyszeli, że jak padnie tak za dużo, ale intensywnie, to właściwie nie jest takie dobre.
3: No to teraz ja mówię.
0: Mi się podoba jednak to, że w Warszawie mówi się, ale leje. A u mnie na prowincji w Wyszkowie mówi się, dobrze, niech pada, deszcz też potrzebny. A ty narzekasz, że jak za dużo, to niedobrze. No, no nic, panowie. Wielkie sportowe wydarzenie przed nami. Oczy całego świata będą zwrócone na jedno miejsce. Ale zanim Mistrzostwa Polski w kamień, papier, nożyce, to dzisiaj rozpocznie się mundial.
3: Dobre.
0: I chciałbym was zapytać, komu wy będziecie kibicować?
3: Papier, kamień, nożyce?
0: Papier, kamień, nożyce to... No a komu będziecie kibicować papier, kamień, nożyce?
1: Ja Curaçao.
0: No właśnie, bo ja też będę kibicował Curaçao. A właściwie Curaçao chyba, tak się powinno mówić.
1: Fakt,
0: chyba.
1: Że byłeś na lekcjach u Mateusza Borka z wymowy zagranicznej.
0: Zdecydowanie tak. Natomiast tak, ja proponuję taki standardowy zestaw, jakby ktoś nie wiedział, komu kibicować, to tak. Argentynie, bo jednak Leo Messi.
1: I mają wysokie szanse na ponowny tytuł, z tego co słyszałem.
0: No mają jakieś szanse, nie wiem czy one są wysokie, ale Leo Messi, lat 64, dalej jest najlepszym piłkarzem na świecie i nikt nie ma do niego podjazdu. Dalej ja proponuję kibicować Czechom, bo Czesi, no to jak się popatrzy na ich flagę, no to prawie Polacy. Tak, sąsiedzi, a powiem wam, że grono naszych sąsiadów, których w ogóle możemy kibicować na mundialu, jest bardzo okrojone. Już nie mówię o tych najbardziej na północy, Litwini nie jadą, o tych na wschodzie nie powiem za bardzo, Ukraińcy nie jadą, Słowacy nie jadą, Czesi jadą, no Niemcy jadą, ale Niemcy są dobrzy, to po co im kibicować?
1: Ale widzisz, ty mówisz o emocjach, a ja bym chciał powiedzieć o matematyce. Jest taki dziennikarz sportowy portalu Weszło, który na Twitterze funkcjonuje pod ksywą AbsurdDB, który sprawdził, że co gdyby Mistrzostwa Świata potoczyły się tak, że każdy, kto gra z przeciwnikiem, kończy wynik spotkania tak, jak zakończyło się ich ostatnie spotkanie, które między sobą rozgrywali. I wiesz, kto zostaje mistrzem świata?
0: Poczekaj, Japonia.
1: Japonia!
0: Tak.
1: Dokładnie tak.
3: Ciekawe.
0: Ja przeprowadziłem tę symulację szybko w mojej głowie i z 48 drużyn tak sobie popatrzyłem, mówię tak, to będzie Japonia. A jeśli by wygrywało państwo, które jest dalej w alfabecie? Kto zostanie mistrzem świata?
1: Nie wiem.
0: Uzbekistan.
1: Ale jeśli stolica państwa, które wygrywa, musi być bliżej Warszawy i taka zasada, to w tym momencie ten sam użytkownik podpowiada, że Czechy zostaną mistrzami
0: świata. Czechy, ale sam AbsurdDB przyznał, że jednak Berlin jest minimalnie bliżej Warszawy niż Praga, ale nie może dać zwycięstwa Niemcom, więc daje Czechom. Ale panowie, o jednej rzeczy muszę tutaj wspomnieć.
1: Kamilowi jak się spodobało.
3: No takie śmieszne rzeczy wyciągacie.
0: Nie ma. Fajnie, musimy częściej mówić o tym, co jest bliżej Warszawy.
3: Nie ma to nic wspólnego.
0: Natomiast,
1: gdyby ząbki były jak Watykan, to ząbki by zostały.
0: To prawda. Watykan ma swoją nawet taką reprezentację chyba, jakąś nieoficjalną, złożoną ze strażników Gwardii Szwajcarskiej, ale ktoś tam jednak gra. Natomiast, panowie, ponieważ polski internet zawrzał pod informacją, przed informacją właściwie o tym, że drużyna Haiti, reprezentacja Haiti na swoich koszulkach będzie miała polską flagę.
1: Tylko czy to prawda?
0: A to wszystko ku czci polskich bojowników, którzy na Haiti też walczyli i wyzwalali Haitańczyków.
3: Mhm. Ha, to
0: historia
3: ciekawe.
0: Przepiękna. Tylko nieprawdziwa. To się w ogóle nie wydarzyło. Poważne portale sportowe podawały kilka dni temu tę informację, załączając odpowiedni obrazek, bo rzeczywiście na pierwszy rzut oka na koszulce reprezentacji Haiti można dostrzec polską flagę. Tylko problem polega na tym, i sam producent to też tłumaczy, że tak naprawdę to jest flaga Haiti, tylko że ten górny kolor, flaga Haiti to jest kolor niebieski na górze, ciemny, niebieski, a na dole jest czerwony. No ale jak koszulka jest niebieska, to musieli bardzo rozjaśnić ten górny niebieski. Także zrobił, że rzeczywiście im się taki no jasny, błękitny, który przypomina biały, ale to nie przeszkodziło tym wszystkim, którzy o tym pisali, dorabiać te historie o tym.
1: Słuchaj, prawda nie może przeszkadzać.
0: Ale właśnie, ale ja bym właśnie w tę stronę poszedł. Ja bym jednak uznał, że to jest polska flaga. Nie zwracajmy uwagi na to, co mówią Haitańczycy, co mówi producent. Kibicujmy Haiti. Wiecie dlaczego też? Dlatego, że na przykład Haiti bardzo dobrze nam się kojarzy. Wiecie, kiedy ostatni raz Haiti grało na Mistrzostwach Świata? W 74. Przegrali wtedy z nami po przyjacielsku 0-7. To są nasi przyjaciele. Wyobraźcie sobie, że teraz gdzieś tam w telewizji haitańskiej, o ile taka telewizja jeszcze się utrzymała, bo wydaje mi się, że sytuacja społeczno-polityczna jest na Haiti dość niestabilna, jeżeli telewizja haitańska pokazuje urywki jakiejś z poprzedniego mundialu, to biega tam po boisku najprawdopodobniej Andrzej Szarmach. I oni się tym zachwycają, podniecają, wspominają Polaków. U nich w telewizji my jesteśmy jeszcze trzecią drużyną świata.
1: Ta historia ma podobną ilość rzeczy wspólnych z prawdą, co ta koszulka.
0: Nie, oni naprawdę grali 50 lat temu na mundialu ostatni raz.
1: Ale że to tak z rozrzewnieniem wspominają?
0: Myślę, że bardzo z rozrzewnieniem to wspominają.
3: Nawet my z rozrzewnieniem wspominamy te czasy, a co dopiero oni.
1: No właśnie.
0: Oczywiście, że
1: wycofuję
0: tak.
1: się. Maćku, składam jakby przeprosiny na twoje ręce.
0: Przyjmuję.
1: Czy przenosimy się gdzieś dalej, ale to może po krótkiej przerwie. Ten kawałek jest strasznie długi.
3: Wiem, właśnie.
1: Dawaj jakiś taki krótszy.

0: I pyk, jesteśmy znowu za 12 minut, godzina 9, Maciek cały czas z nami.
1: To prawda.
2: Maciej jest dzisiaj w naszej narodowej koszulce.
1: Tak, ponieważ ja nie uznaję tego, że reprezentacja Polski nie dostała się na mundial. Liczę, że do ostatniej chwili jednak FIFA pod wpływem naszego przyjaciela, Donalda Trumpa, zmieni decyzję.
2: Myślę, że z tego powodu Karol Nawrocki leci na bijatykę w niedzielę.
1: Trzeba sprawdzić, kiedy Szwedzi grają, bo może on w niedzielę jeszcze wynegocjuje, że jednak Szwedów wycofają i nas tam dadzą.
0: A dlaczego mają Szwedów wycofać?
1: No bo
2: oni, a potop? Oni przebaczyłeś im za potop?
1: Oni z nami wygrali, a wygrali w sposób nieuczciwy, bo z nami się nie da w sposób uczciwy wygrać.
0: To prawda. I jedziemy! Badam, czy nie jedziemy na mundial?
1: Nie, jeszcze się okaże. Jeszcze są matematyczne szanse, że pojedziemy na mundial. Tak, panowie, bardzo, bardzo ciekawie w Stanach Zjednoczonych, ponieważ no, piłkarze, którzy przylatują na miejsce, spotykają się z dość nieoczekiwanym przywitaniem. Mhm. Na przykład taki Kevin De Bruyne, którego majątek jest szacowany, jest to piłkarz belgijski, jeden z najsłynniejszych i najlepszych piłkarzy belgijskich, który zrobił ogromną karierę. Jego majątek jest szacowany na mniej więcej 70 milionów dolarów. Mhm. Był bardzo szczegółowo razem z resztą swojej reprezentacji przeszukiwany na lotnisku. Furorę robi jego zdjęcie, gdzie siedzi na krzesełku na lotnisku, a pan ze Straży Granicznej przeszukuje jego nogawki. Czy Kevin De Bruyne czegoś nie postanowił przemycić w tych nogawkach?
2: No stary, jakby wiesz, jak są celebryci.
1: Tak, tak, zdecydowanie. No. Jak masz 70 milionów euro, to gdzieś tam na boku jednak chciałbyś dorobić.
2: Wiesz, zastanawiasz się, skąd miał na to pieniążki? No właśnie!
1: A na przykład taka reprezentacja Uzbekistanu, jak wysiadała z autobusu, to kazano im otworzyć luki bagażowe, strażnicy zajrzeli do niektórych toreb, a także psy tropiące tam się pojawiły, więc ciepłe przywitanie jednak na miejscu.
2: Wiesz, zawsze mogli postąpić tak jak z somalijskim sędzią, który był najlepszym sędzią afrykańskim, który po prostu nie został wpuszczony, mimo że miał paszport dyplomatyczny.
1: To był kolejny przykład, tak jest. Najlepszy sędzia Afryki roku 2025 nie został przez Amerykanów wpuszczony. Ale dość, panowie, coś ciekawszego teraz, a bardziej może wesołego. Wiadomość z Wielkiej Brytanii, gdzie Polak, rodak nasz, Dawid Schulz, zwyciężył w loterii, wygrał dom wart ponad 1,5 miliona funtów, mhm. Samochód Land Rover Defender. Mhm. Nie wiem, co to jest za samochód. Ale
0: jak to nie wiesz?
1: No taki duży pewnie, tak,
0: no,
1: skoro to jest Land Rover.
0: Taki, no.
1: I 25 tysięcy funtów w gotówce. Co byście zrobili, mieszkając w Wielkiej Brytanii, gdybyście taką wygraną podjęli?
2: Kazałbym ludziom jeść dobre śniadania.
0: Ale jak, komu byś kazał?
2: Brytyjczykom. Płaciłbym za to, żeby zaczęli w końcu jeść dobre śniadanie.
0: W ogóle zaczęli dobrze jeść.
2: Tak.
0: Brytyjczycy.
2: Ale Maciek, Filip, czy jesteś usatysfakcjonowany
1: odpowiedzią? Bez takich funduszy też możesz kazać ludziom jeść dobre śniadanie.
0: Nie, no bo tak no, nie będą chcieli, bo nie będzie, bo, a tak to...
2: Motywacja finansowa.
0: Motywacja finansowa.
1: A pan Dawid stwierdził, że zrealizuje marzenie swojego życia? Sprzeda to wszystko i wróci do Polski.
2: Świetnie.
1: Naprawdę, ale świetnie. Naprawdę. Pan Dawid już, samochód chyba mu się udało opchnąć, szuka kupca na tę nieruchomość wartą 1,5 miliona funtów i mówi, że wraca do Polski, bo chce być bliżej rodziny.
0: No i pięknie, i to jest naprawdę piękna informacja, no fajnie. A tym bardziej, że za te pieniądze w Polsce będzie mu się żyło też dobrze.
2: Nawet myślę, że lepiej niż w Wielkiej Brytanii.
0: Dużo lepiej, podejrzewam.
2: A polskie śniadanie? Słuchajcie.
1: Ale bo taka pogoda jak dzisiaj w Wielkiej Brytanii jest przez cały rok. A u nas tylko przez 80% roku.
0: A jak to jest podatkowo z wyprowadzeniem takich pieniędzy w ogóle z Wielkiej Brytanii?
1: Już ci tłumaczę, Kamil.
2: Wsiadasz w Ducatosa. Robisz drugą podłogę, tam układasz funciaki. Stary, najgorzej jest przejechać tunel. Później już się robi dobrze.
1: Tak, ale
2: jesteś
1: tam,
2: już w Schengen.
1: Na tym tunelu tak często nie łapią. To jest, naprawdę, to jest wszystko do przeskoczenia. Panowie, na koniec wam jeszcze mogę powiedzieć. Znowu za ocean polecimy, ale do Kanady tym razem. Mhm. Ponieważ kanadyjska policja postawiła zarzuty byłemu pilotowi Air Canada, który przez prawie 17 lat wykonywał loty pasażerskie. Tylko brakowało jednego szczegółu.
0: Licencji.
1: Nie miał licencji.
0: Yeah!
2: Ale najlepsze jest to, że wyszło to dopiero wtedy, kiedy ten pan przeszedł na emeryturę i ktoś zaczął jakoś rutynowo sprawdzać dokumenty w jednej z instytucji i wyszło, że chłop po prostu... On był pilotem, tylko że po prostu nie zdał takiego specjalnego egzaminu na szefa. jakby z załogi. I to okay. Z tym był problem. Ale oprócz tego przechodził wszystkie inne takie testy sprawnościowe i tak dalej, więc nie, było, nie ma tak, że on w ogóle nie był
1: tak,
2: lotnikiem.
1: Nie miał coś wspólnego z tym lataniem. Wydaje mi się, że jednak, żeby gorzej mu trochę szło w pracy, gdyby nie miał. Ale nadal, mnie zastanawia zawsze przy tego typu informacjach, a one się pojawiają stosunkowo często, że ktoś coś robił, nie mając pozwolenia, prawa jazdy, ksiądz nie był księdzem, lekarz nie był lekarzem. Ja tutaj w branży lotniczej te kontrole jednak są dość często.
0: Nie, no i są bardzo rygorystyczne.
2: Musiał się naprawdę wysprycić z tego, żeby... Ale jakie to są nerwy? Weźcie pod uwagę.
0: Tam nerwy.
2: No. Za każdym razem myślisz, że złapią mnie, nie złapią mnie.
1: Tak to jest za tym oceanem.
2: Fatalnie.
1: Przeszukują Kevina De Bruyne i jego nogawki, a z drugiej strony nie sprawdzają nazbyt dokładnie pilotów samolotów.
2: Skandal to mało powiedziane. Naszym gościem dzisiaj sympatycznym...
0: Czekaj, dostaliśmy jeszcze SMS-a. Ulga na powrót z zagranicy to zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób przynoszących rezydencję podatkową do Polski. Pozwala ona nie płacić podatku od przychodów do 85 528 zł rocznie przez 4 lata.
2: Maćku, jak to się ma do tej wygranej Polaka na
0: Ale to jest 1,5 miliona funtów.
1: Znaczy dom ma 1,5 miliona funtów, jest warty 1,5 miliona funtów.
0: No.
1: Więc znaczy, ja nie wiem, jakby czy on może sprzeda na przykład to jednak za 80 tysięcy, wtedy będzie
0: właśnie
1: zwolniony.
0: Wtedy będzie zwolniony z podatku.
1: Wtedy mu się to będzie opłacało.
2: Interes życia.
1: No właśnie, ja bym mu tak doradzał.
2: No to słuchajcie, jeśli potrzebujecie jakichś takich podatkowych... wiecie, wspomagania i tak dalej, no to Maciek jest.
1: Moje biuro jest otwarte w czwartki przy dobrej 55 od 7.30 do 8 zwykle. Moich dwóch asystentów chętnie państwa przyjmie, obsłuży i zrobi kawę.
2: Kawę nawet właśnie podamy. No to dziękujemy. Maciek
1: Dziękuję
2: Kopytowski.
1: Bardzo, pozdrawiam.
0: Kłaniamy się.
1: Kłaniam się.

0: Idziemy na premierę?
1: O, a co grają?
0: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
1: Pewnie, zobaczymy okolice.
0: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Reklama.
6: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Opiat, The Phantom i Karol Głagło. Przed chwilą na naszej antenie, ukojenie i relaks, tak się nazywał ten kawałek.
1: A jak ocenił go Kamil, kiedy jeszcze ten utwór leciał? Powiedz szczerze.
0: Całkiem spoko kawałek.
1: Kłamstwo!
0: Ale to nie jest tak, że ja oceniłem go negatywnie, Filip. Po prostu oceniłem, że nie jest na tę godzinę naszego...
1: Rozumiem.
0: tak powiedziałem.
1: Dobrze.
0: Ale to nie, to ja tam nie było negatywnej oceny.
1: Okej. W porządku.
0: Tylko to nie, wiesz, czas i miejsce, że tak powiem, słuchania tego kawałka. Mm-hmm. I to nie było, to nie moim skromnym zdaniem. Mm-hmm. To nie było ani czas, ani miejsce na słuchanie tego kawałka. Rozumiesz?
1: Tak.
0: A tak, to był dobry. Ciekawy na pewno.
1: Ciekawy, no.
2: Recepturniej. W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
0: Moi drodzy, zaczynamy recepturniej, 5 minut po godzinie 9, 3 pytania do zwycięstwa. Przypomnę zasady, przypominam, że my czytamy składniki na daną potrawę, tylko składniki, a wy musicie z tych składników wydedukować, co to jest za przepis. I jeśli odpowiecie poprawnie, to macie szansę ugotować daną potrawę jako jedyni ze wszystkich słuchaczy na całym świecie przez cały następny tydzień. Nikt inny nie ma żadnego prawa gotowania tej potrawy. A jeśli przegracie, czeka was publiczne, antenowe besztanie i skandal dla całej waszej rodziny.
1: Twardo postawił warunki, ale takie one właśnie są. Więc Kamilu, jak już tak twardo stawiasz sprawę, to ja podam teraz numery telefonów, a ty podasz składniki. Co ty na to?
0: Jestem za.
1: 22 827 72 05. Tutaj możecie dzwonić, jeśli znacie odpowiedź na pytanie, co to za przepis. 886 971 971. Tutaj możecie pisać SMS-y tylko i wyłącznie, jeśli znacie odpowiedź na pytanie, co to za przepis. Odpowiedź jest tylko jedna, składników jest kilka, więc... Kto pierwszy, ten lepszy.
0: Kto pierwszy, ten lepszy. Moi drodzy. Jedna mała cebulka. Dwie łyżki masełka. 300 gramów ziemniaczków. 1 litr bulioniku warzywnego lub drobiowego. 600 gramów kalafiorka. I 0,5 łyżeczki czosneczku granulowanego. Również przyda się tarty parmezanik, szczypioreczek, oliwka i pieprzyk.
1: Co to za przepis? My pytamy, a wy odpowiadacie. Pojawiły się pierwsze odpowiedzi w SMS-ach. Kamilu, czy my te odpowiedzi możemy uznać?
0: Oj, no, powiem szczerze, no, technicznie no, jest to poprawne.
1: Ale oczekujemy większej szczegółowości.
0: Ale to nie jest precyzyjna odpowiedź, co
1: dokładnie nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc oczekujemy konkretnej, precyzyjnej odpowiedzi. 22 827 72 05. Tutaj można dzwonić. Na ten moment linie telefoniczne są jeszcze dostępne SMS-owo. Powiem wam tak, rozwiązaliśmy ten konkurs.
0: Tak,
1: pojawiło się bardzo dużo odpowiedzi, część z nich kompletnie niepoprawnych, ale albo ocierających się o poprawność, ale niepoprawnych, ale pojawiła się jedna poprawna.
0: Cały czas czekamy na telefon od was, czyli 22 827 72 05.
1: Pojawiła się nawet odpowiedź, jest to obiad.
0: To prawda.
1: A mi się wydaje, że nie powinniśmy się zamykać tak ciasno w naszych klatkach.
0: Jest to jedzenie.
1: Możecie to zjeść o której porze chcecie.
0: To trochę, no to jest tak właśnie z tymi nieprecyzyjnymi odpowiedziami, co nie? Mhm. Że jeśli byśmy ją uznali, to równie dobrze moglibyśmy uznać, że to jest obiad. Mhm. Albo, że jest to jedzenie. To byłoby do uznania, powiedzmy sobie szczerze.
1: Nic, tylko się zgodzić. Odbieramy telefon.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Alicja i Hania.
1: Witajcie. Cześć. Ale która z was bierze na siebie tą większą odpowiedzialność? Bo musimy zapisać was w arkuszu kalkulacyjnym odpowiedź. Więc która z was bierze to na swój kark?
3: Hania.
1: Hania?
3: Tak.
1: A Hania,
3: tak.
1: A ile lat ma Hania?
0: Hania nie jest szczęśliwa, że...
3: Hania ma 9 lat, to jest odpowiedni wiek, żeby wciąż odpowiedzialny.
0: Wow.
1: Nieźle. No to mama tego dziecka jakby dobrze rozegrała sprawę. Dobrze, Haniu, 9 lat, co to za przepis?
4: mama jeszcze nie powiedziała.
3: Dobrze, ja przekażę to, co Tania wcześniej powiedziała. To jest zupa krem kalafiora z dodatkiem parmezanu.
0: No, słuchajcie, pani Alicjo i pani Haniu, oczywiście musimy tutaj
2: powiedzieć
0: wam, że jest to poprawna odpowiedź! Jejku!
2: Hania lat 9 rozpykała recepturnię i wykorzystała co prawda asystentkę swoją do podania poprawnej odpowiedzi, ale...
0: Nie ma to żadnego znaczenia.
2: Dokładnie tak.
0: Bo pokazała klasę, pokazała tego, to jak się powinno odpowiadać i pokazała, że wiek nie ma większego znaczenia. Tutaj ma znaczenie wielkie serce, które wkładamy w pracę nad tym. Zapisuję w takim razie w Excelu jako Alicja i Hania z naciskiem na Hania i zapisuję wam zwycięstwo w tym recepturnieju. Gratulacje. Pamiętajcie, że możecie robić przez cały tydzień
2: zupę
0: krem z kalafiora.
2: Jest wasza.
3: O tak.
2: A jako pierwszy w SMS-ach poprawnej odpowiedzi udzielił Henio XD. Serdeczne gratulacje i za chwilę przechodzimy do rundy drugiej. Trzymajcie się, papa!
4: Tak,
0: drugą też wygrywamy. Tak, mam nadzieję.
2: Drugą też wygrywamy.
0: Drugą też.
2: Na początku nie chciałem mówić, ale teraz się widać jakby.
0: Ale poczekaj, aż przegra.
2: A, będzie płacz?
0: Może.
2: Będzie awantura?
0: Może.
2: Oby nie.

0: Druga runda razem turnieju przynosi nie tylko nowe potrawy, ale też przede wszystkim nowych ludzi i nowe szanse, które nie wiadomo jak zostaną do końca wykorzystane. Może zostaną wykorzystane tak, że ktoś będzie sobie robił pyszne rzeczy przez cały następny tydzień, a może poczuje jak smakuje
1: gorycz porażki.
0: Tak, tak, tak.
1: Pięknie to powiedziałeś.
0: Dziękuję.
1: Recept turniej. No to co?
0: No to
1: jedziemy.
0: Co? Jedziemy! Panie Filipie, jesteś gotowy na przeczytanie składników na potrawę numer 2?
1: Oczywiście! Jazda!
0: Słuchamy.
1: Bułka maślana do hot doga. 5 dużych krewetek. 2 listki sałaty lodowej. 1 świeczka, świeża papryczka jalapeno.
0: Jedna świeczka!
1: Niepotrzebna świeczka, przepraszam. 2 gałązki selera naciowego. 2 łyżki majonezu. Łyżka sriracha. Łyżka jogurtu naturalnego. Łyżeczka soku z cytryny, pęczek szczypiorku, oliwa z oliwek, sól, opcjonalnie serek śmietankowy do smarowania.
0: Co to za przepis? Zadajemy wam to pytanie, a wy musicie znać poprawną odpowiedź. Czy woreczek ryżu będzie potrzebny?
1: Nie będzie. Azot zapytał, od razu odpowiadamy. Jeśli nie było go wśród składników, nie, absolutnie nie.
0: Nie jest potrzebny.
1: Nie.
0: Pojawiają się pierwsze odpowiedzi, na razie wszystkie złe.
1: Powiem tak, trudne się wylosowało.
0: To jest trudny przepis. Zobaczyłem go na naszych ekranach i miałem takie
1: Nie będzie łatwo. To sobie pomyślałeś.
0: No.
1: A ja właśnie uznałem, nie, no to nie damy go na finał, to jest taki przepis na półfinał.
0: To jest taki przepis półfinałowy, ale z drugiej strony na finał też by mógł być, co nie? To jest takiego typu przepis. Odbierzmy telefon. Uwaga, uwaga. Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
2: Cześć, cześć, cześć, Karolina.
0: Karolina, ja słyszałem, nie było mnie w tym studiu 2 tygodnie temu i słyszałem od Filipa i Maśka, że świetnie ci poszło w poprzednim recepturnieju.
2: No to dobrze słyszałeś. Zobaczyłem
0: 3 zwycięstwa. To jest naprawdę świetna robota.
2: Dziękuję.
0: Nie wszyscy mogą się pochwalić 3 zwycięstwami w jednym recepturniu.
1: A nawet mniejszość. Karolino, ale to co było, to było. Teraz piszesz swoją nową historię, więc zapytamy cię, co to za przepis.
2: Kurde, może się wygłupię, no ale to brzmi jak lobster roll, ale z krewetkami. Nie wiem.
1: A czym jest lobster?
0: To jest homar.
1: No właśnie. Czy był homar?
2: To jest homar. No nie, to będzie shrimp roll.
1: Karolino! Niczym Sherlock Holmes po okruszkach doszłaś do rozwiązania!
0: Gratulacje! Ojej!
1: Ale to rozpykała.
0: Ale to rozpykała. To niesamowite było, jak było słychać ten proces myślowy tak. w tym całym rozwiązaniu Karoliny. No jestem,
2: to nie bywa często.
0: Jestem pod ogromnym wrażeniem, pani Karolino, twoich umiejętności. No kolejne zwycięstwo na twoim koncie. I jeszcze chwila. I no powiem szczerze, pani Karolina powoli zbliża się również do prowadzenia
1: w tym roku.
0: Ma jeszcze trochę i będzie prowadziła w tym roku.
1: Ale to jest jak z byciem pierwszym na miejscu ligowej tabeli. Mm-hmm. Bo rok się jeszcze nie skończył, sezon trwa. Karolino, gratulacje, razem z tobą numer 501 w SMS-ach. Prosimy o przedstawienie się, imię plus przydomek, żebyśmy mogli cię zapisać albo słuchaczu, albo zapisać cię słuchaczko. Karolino, do usłyszenia. Pa, pa.
0: Pa, pa. Swoją drogą musimy, przychodzi chyba już ten moment na to, że musimy udostępnić tabelę wyników.
1: Tak?
0: Zobaczyć, co się dzieje. Tak, wydaje mi się, że jeszcze będziemy mieli, chyba wszyscy będą mieli matematyczne szanse na to, żeby wygrać w tym roku recepturniej i żebyśmy mieli ogromnego, jedynego zwycięzcę, ale chciałbym upublicznić, co się aktualnie dzieje w tabeli. Chciałbym, żeby wszyscy zobaczyli, jak tabela wygląda, bo wygląda naprawdę spektakularnie. popularnie.
1: Imponująco mówisz.
0: Imponująco wygląda, tak. Tabela wyników.
1: To może za tydzień to zrobimy.
0: No muszę ją przygotować do publikacji przede wszystkim, więc może nie rozpędzajmy się z tym za tydzień.
1: Myślałem, że ty chcesz zrobić to teraz, ja chciałem właśnie powiedzieć, nie? Że
0: Nie, rozpędzaj, może tak za 2 tygodnie.
1: Dobrze. Kamil składa obietnicę.
0: O nie!

0: Fire! Rage Against the Machine przed chwilą na naszej antenie. Za 8 minut już godzina 9.30. I ogromny finał receptu w niej.
1: Widzę, że jakby z takim estymą podchodzisz do tego momentu.
0: Nie, no to jest, wiesz. To
1: czule
0: jest.
1: Dobierałeś słowa.
0: Tu trzeba zastanowić się, co powiesz dalej. I nasi słuchacze też muszą z taką estymą podejść do rozwiązań. W poprzedniej rundzie SMS-owej wygrał numer 501, czyli Wojtek. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Gratulujemy zwycięstwa. Oczywiście do Excela pan Wojtek trafia. Moi drodzy, czekam na wielki finał.
2: Recepturniej.

0: i szklanka wrzątku. 4 łyżki cukru. 2 duże wafle w bloczku. Można pominąć, ale nie trzeba.
1: Co to za przepis?
0: My pytamy, a wy musicie wiedzieć, co macie mówić. Proste i logiczne.
1: Trudne się wylosowało.
0: No, to faktycznie jest taki... to jest finał. To jest finałowa potrawa. W porównaniu do drugiej rundy, ta jest jeszcze trudniejsza. Mam, trochę się obawiam, że to może być za trudne dla naszych słuchaczy. Tak czy inaczej, odbieramy pierwszy telefon w finale recept turnieju.
2: Otrzymana w dniu.
1: Tak się dzieje, jeśli ktoś wysyła SMS-y na nie ten numer, co trzeba.
0: Właśnie mam wrażenie, że to było coś dziwnego, wiesz? Tak? To nie było to.
1: Okej, okay, no ale to był jakiś robot. W każdym razie, halo, halo, z kim mamy teraz przyjemność?
3: Witam panowie, siemanko.
0: Witamy pana Sylwestra. Panie Sylwestrze, dzwoniłeś już dzisiaj do nas, teraz dzwonisz w zupełnie innej sprawie, dzwonisz w sprawie recept turnieju. Znasz zasady recept turnieju?
3: Słyszałem.
1: A jaki masz przydomek?
3: Przepraszam, ja chcę tylko powiedzieć jedno. Beza.
1: To jest odpowiedź, tak?
0: To jest twoja odpowiedź, panie Sylwestrze?
3: Tak.
1: Fatalna.
0: Panie Sylwestrze, jest to oczywiście zła odpowiedź, żenująca i moim zdaniem nie zasługujesz nawet na część.
1: Na porządne besztanie.
0: Na porządne besztanie, bo nawet odpowiedziałeś zresztą bez pytania. Więc...
1: Najróżniejsze pojawiają się odpowiedzi w SMS-ach. Z tego co widzę, chyba wszystkie nieprawidłowe. Słuchajcie, ta rzecz ma swoją konkretną nazwę. Co można zrobić z dojrzałych bananów, rozmrożonych truskawek, serka waniliowego, żelatyny, cukru i 2 dużych wafli w bloczku? Ta rzecz ma konkretną nazwę. To nie może być nazwa w stylu tak nam się wydaje, że na przykład jest to sernik. Bo nie jest,
0: nie jest to sernik.
1: Sernik jako taka gatunek ciastowy to nie jest to, czego szukamy.
0: To prawda.
1: Szukamy konkretnej nazwy.
0: To jest konkretna, bardzo ładna zresztą nazwa, więc nie pojawiła się jeszcze w żadnej ze stron poprawna odpowiedź.
1: Niestety, bardzo tego żałujemy.
0: Więc na razie jest cisza. Cisza jest na łączach. Ciszy w SMS-ach nie ma, ale to jest wszystko hałas. Bardziej bym powiedział
1: szum.
0: W SMS-ach. Szum, o właśnie.
1: Który nas otacza.
0: Szum, który nas otacza, bo nie ma w nim wartościowych, nie ma w SMS-ach wartościowych informacji, które by mogły poprowadzić i was, i nas ku zwycięstwu. Moi drodzy, 22 827 72 05. No jeśli to się nie uda, no to się nie uda. Będziemy musieli pozostawić ten recept turniej nierozwiązany. Ten finał nierozwiązany. No, jest to trudna potrawa, zdajemy sobie z tego sprawę. Jeszcze kiedyś do niej wrócimy, jeśli dzisiaj go nie rozwiążemy.
1: Czy chcemy dać jakąś podpowiedź?
0: Możemy spróbować.
1: Powiemy, jaki to jest gatunek literacki.
0: Okej.
1: Okay. To jest ciasto.
0: No dobra, to jest ciasto.
1: I które nazwa to są 2 słowa?
0: Okej. Okay.
1: Tyle możemy powiedzieć.
0: Można użyć 3 słów nawet.
1: Jeśli użyjemy słowa ciasto.
0: Nawet, no to w takim razie nawet 4.
1: Dlaczego?
0: No bo jak zobaczysz sobie tutaj, co się dzieje, no to możesz nawet 4 użyć.
1: A, no tak, ale to raczej tak w podstawie są 3, więc jeszcze czekamy ostatnią minutę, żebyście nam powiedzieli, co można zrobić z bananów, truskawek, serka, żelatyny, serek waniliowy, cukru i wafli w bloczku.
0: No i dalej nie pojawiają się odpowiedzi. Pojawiają się odpowiedzi, cały czas spływają. No, linia SMS-owa jest zajęta, ale telefoniczna właśnie również stała się zajęta. Dzień dobry, dzień dobry.
4: Cześć, Szymon z tej strony.
0: Dzień dobry, cześć Szymonie. Nie dzwonisz do nas po raz pierwszy do recept turnieju. Znasz zasady, wiesz, czym to grozi. Jakie są twoje statystyki? Przypomnisz nam?
4: Wiecie co, właśnie chciałem ustalić, że prawdopodobnie jestem zapisany pod 2 nikami.
1: Szymon Turin, jesteś tak zapisany.
4: Tak, i jeszcze był po prostu Szymon kiedyś, tak, bo zapomniałem, jak ten pierwszy nick miałem.
0: A, czyli jesteś po prostu Szymon i Szymon Turin, tak?
4: Tak, jakbyście to tam skleili.
1: A nie uważasz, że to jest nawet takie ciekawe, trochę jak Bóg, wiesz, jeden, ale w 3 osobach. W dwóch,
4: ale dobra, okej.
0: Fakt, mam po prostu Klaudię, mam po prostu Szymon? Chyba nie mam po prostu Szymon. No dobra.
4: Nie? Aha. No dobra, mam wrażenie, że mnie zapisał, jak nie...
0: A nie, faktycznie, jesteś Szymon, dobra, widzę, że jest.

0: Szymon tutaj napisany. Ale to, dobra, ale to widzę, że tutaj masz swoje statystyki w tym roku, wyglądają twoje całkiem nieźle. Masz jedną porażkę telefoniczną.
1: A może taki kącik bibliotekarski później przeprowadzimy.
0: I trzy zwycięstwa telefoniczne.
1: A teraz zapytamy po prostu, co to za przepis, Szymonie?
2: Powiem tak, ja tego nigdy nie robiłem. Długo mi zajęło na odpowiedź, gdyż no, przyznam się, zapytałem kogoś, kto mnie kiedyś tym przepisem poczęstował i nie wiem, czy to prawidłowa nazwa, ale mama banana.
0: Panie Szymonie!
1: Powiem tak, najważniejsze jest mieć dobrych doradców, ty masz wspaniałych, to jest prawidłowa odpowiedź, ciasto, banana, mama, tak w zasadzie, ale odwrotna kolejność też jest prawidłowa, serdeczne...
0: Absolutnie niesamowita odpowiedź, panie Szymonie, sprawiłeś, że wszyscy słuchacze powiedzieli, ale jak to? Ale jak on to zrobił? Ale zrobił to i pokazał wszystkim, że się daj, że jest to możliwe. Brak odpowiedzi poprawnej w SMS-ach pokazuje, jak wielkie jest to osiągnięcie. I jednocześnie do twojego zwycięstwa dopisuję literkę honor, bo ocaliłeś honor naszych słuchaczy.
2: Dziękuję.
0: Więc to jest wielkie zwycięstwo, panie Szymonie.
1: Razem z tobą, Lena w SMS-ach. Gratulacje.
0: Co?
1: Tak.
0: Powiedziałem, że nie było zwycięstwa SMS-owego.
1: Ale skłamałeś.
0: Faktycznie jest.
1: Bo ja odszukałem spośród dziesiątej wiadomości.
0: Jest,
1: trafiła
0: zwycięstwo,
1: się,
0: jest zwycięstwo.
1: Prawda, jedna nieugięta, jak ta wioska Galów.
0: Czyli Lena jeszcze do tego wszystkiego.
1: Szymonie, wszystkiego dobrego, trzymaj się.
2: Fajnie, dziękuję, hej, ona na razie.
0: Pa, pa. Banana mama, faktycznie napisała Lena. Ale numer 608 zadał ważne pytanie.
1: Czy jest banana tata?

0: Reklama. Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: 3 dni, setki artystów, jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Mal Grab i wielu innych. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
0: Reklama.
3: Mam nadzieję, że Michał Pogód wybaczy nam to delikatne, czterominutowe spóźnienie, ale mam wrażenie, że to już trochę przyzwyczajenie weszło, prawda?
4: Dokładnie, trochę mnie tutaj nie było, ale stały element układanki jest,
3: już
4: także...
3: wiesz, jak to działa, prawda? Tutaj ludzie wygrywają, ludzie przegrywają i no nigdy nie wiadomo, jak, w jakim momencie w czasie wylądujemy.
4: Dokładnie,
3: dobrze,
4: wszystko
3: że nie
4: słuchaczy.
3: Lądujemy dzień później, to jest, to powinniśmy się cieszyć.
4: To prawda, zawsze w czwartek, zawsze 9:35.
3: Michał Pogód razem z nami.
0: Akademickie Radio Campus.
4: Loty F-35 nad Polską. Urodziny Muzeum Warszawy. Somalijski sędzia bez wjazdu do USA.
0: Wiadomości.
4: Już jutro do Polski dotrą 3 kolejne samoloty F-35, które trafią do Krajowej Armii. Do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku już w zeszłym miesiącu trafiły 3 inne samoloty, a Władysław Kosiniak-Kamysz określił to jako wielki moment, ponieważ podnosi ogólne zdolności polskiego wojska. Udział w jutrzejszym wydarzeniu w Łasku potwierdził prezydent Karol Nawrocki oraz podsekretarz stanu do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego USA Thomas Dinanno. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej dodał, że jutro F-35 wykonają także rajd po kraju i po wystartowaniu z bazy przylecą nad Krakowem, Gdańskiem i Warszawą.
5: To nie będzie zwykły przelot, ale symbol początku nowej ery polskiego lotnictwa, przewagi technologicznej w powietrzu i zdolności skutecznego i szybkiego reagowania na wszelkie zagrożenia.
4: Dodał Jakub Zagalski z magazynu Polska Zbrojna. Na swoje 90. urodziny Muzeum Warszawy przygotowało prezent dla odwiedzających. Opisywany obiekt został założony w 1936 roku przez członków Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości i jego celem od samego początku było budowanie i zachowywanie wiedzy o stolicy. Teraz w ramach projektu 90 na 90 dookoła muzeum zostanie zaprezentowane wspomniane 90 przedmiotów powiązanych z działalnością muzeum na co dzień. Wśród nich znajdziemy m.in. konewkę do utrzymywania odpowiedniej wilgotności, klikacz do zliczania gości, czy tkaninę chroniącą srebro przed ciemnieniem. Wspomniane rzeczy będą do dyspozycji od 19 czerwca do 2 lutego przyszłego roku. Szef Pentagonu Pete Hegseth przestrzegł kubańskie władze przed rozszerzeniem arsenału broni. Amerykański polityk odwiedził rodzimą bazę Guantanamo położoną na Karaibach, gdzie podkreślił, że liczy na zdrowe relacje z Kubą. Mimo wszystko wcześniej Donald Trump zapowiedział, że użycie amerykańskich wojsk na Kubie nie będzie konieczne, chyba że będzie wymagał tego panujący tam reżim. Zdaniem portalu Axios upadek władz kubańskich może nastąpić jeszcze latem tego roku, do czego mogą także przyczynić się sankcje nałożone właśnie przez Stany Zjednoczone.
0: Sportowy kampus.
4: Omar Artan, czyli somalijski sędzia uhonorowany przez Afrykańską Konfederację Piłkarską, nie został dopuszczony do wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Powody tej decyzji wytłumaczył Rafał Rostkowski na antenie TVP Sport.
6: Wszystko przez to, że amerykańska administracja odmówiła mu prawa wstępu na teren Stanów Zjednoczonych. FIFA, która wyznaczyła sędziów na ten turniej, starała się rozwiązać problem, ale była bezradna w obliczu decyzji Amerykanów. Czy to jest problem dla organizatorów Mistrzostw Świata? Nie. FIFA powołała kilkudziesięciu sędziów i brak jednego arbitra z Somalii oznacza tylko tyle, że inni sędziowie, jeden, dwóch, może trzech, będą musieli poprowadzić o jeden mecz więcej.
4: FIFA próbowała w tej sprawie interweniować, jednak otrzymano odpowiedź, że to władze państwa gospodarza decydują, kto może wjechać na ich terytorium. Zaś Federacja Somalii jeszcze nie otrzymała takiej odpowiedzi. Omar Artan już wcześniej miewał kłopoty z otrzymaniem wizy, stąd też wydano mu paszport dyplomatyczny, jednak jak widać to nie pomogło.
0: Korki.
2: pogoda.
3: Oczywiście standardowo nie włączyłem sobie mikrofonu na korki, ale nie powiedziałem w nich zupełnie nic interesującego, więc nie ma to żadnego znaczenia. W pogodzie za to dosyć interesujące rzeczy się dzieją, dlatego że 13 stopni aktualnie. Deszcz wygląda na to, że już chyba przestał padać jednak, tak mi się wydaje. Patrząc na doniesienia naszych synoptyków, jak i taką bardzo... Jak jest takie ładne słowo, że robisz coś sam, to jest wizja jaka? Taka nielokalna, tylko... brakuje mi słowa, Michał, musisz mi pomóc.
4: Wizja lokalna? Ojejku.
3: Nie, tak wiesz, no jest logicznie, jakoś tak wiesz, widzę...
4: Przyszłościowo?
3: Nie, że widzisz coś teraz i możesz to ocenić, w jaki sposób to oceniasz.
4: Nie wiem, semantyczny czy coś w tym stylu?
3: Nie, to tak, ale to nie jest, zupełnie nie to słowo to jest. To jest inne słowo. To oceniasz to
4: O nie. Ale nie spokojnie, wiem. Ja też nie wiem, także jest 1-1.
3: Nie, ale ja mam to na końcu języka, jest mi teraz źle. Dobrze. Najcieplej dzisiaj, moi drodzy, w Zamościu 18 stopni. Najzimniej na Śnieżce, co nie powinno być większym zaskoczeniem, ale jeśli nie będziemy wchodzić na żadne góry, to najzimniej w Zakopanem 10 stopni. Aktualnie w Warszawie stopni 12, więc niewiele cieplej niż najzimniej w Polsce, więc jeśli chcecie faktycznie, nie perspektywa, Szymon, nie. Oceniamy coś, jak widzimy coś na zewnątrz i to możemy to ocenić w jaki sposób? Możemy to ocenić namacalnie spoko, obiektywnie spoko, ale to nie są te słowa, to nie jest to słowo, którego szukam. Nie obiektywnie, subiektywnie też nie. Potrzebuję empirycznie.
2: Radio Campus.
3: Ale bardziej mi chodziło o słowo organoleptycznie, szczerze mówiąc. I to jest to słowo, którego mi brakowało. Organoleptycznie. Take me as I am, or leave me where I stand. Dziękuję jeszcze raz numerowi 603 za dojście do tego słowa, które opisywałem, ale chodziło o ocenę organoleptyczną właśnie. Numer 660 też napisał poprawnie, Karol Łowca Szczupaków napisał empirycznie, za co też dziękuję, bo oba słowa się nadawały do tego, co chciałem powiedzieć, ale właśnie chodziło o słowo organoleptycznie. To miałem w głowie i nagle po prostu jak przeczytałem, to wybuchło. Dziękuję wam bardzo, kochani.

Moi drodzy, dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie za dzisiejszy poranek. Filip Folczak sobie poszedł wcześniej, ja, Kamil Kuć, zostałem, no, możemy powiedzieć, że do samego końca, więc jeszcze raz dziękujemy wam bardzo. Przypominamy, że jeszcze możecie się zapisywać na Wielkie Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce na naszej stronie radiocampus.fm, tam znajdziecie formularz do zapisów. Zachęcamy do tego, żebyście się zapisali i przede wszystkim, żebyście wpadli. Nawet niekoniecznie po to, żeby, jeśli nie chcecie brać udział w wielkiej imprezie, wielkich mistrzostwach Polski, to możecie wpaść, zobaczyć, jak to wszystko działa. Będziemy prowadzić tę imprezę razem z Filipem, więc jeśli chcecie, no, zbić z nami pionę, czy może zobaczyć nas nie tylko głosowo, tak jak teraz nas słyszycie, ale faktycznie zobaczyć, to zachęcamy do tego, żebyście wpadli właśnie na plac zabaw o godzinie 18 na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Ja nazywam się Kamil Kuć, dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie, że byli z nami dzisiaj prawie do godziny 10 i do usłyszenia! Albo może i do zobaczenia już w najbliższą sobotę od godziny 18 na placu zabaw. Bajujajo!

księżyc oświeca dach, a liście śpią. Jest pora radości. Wychodzą wówczas dzieci księżyca na trawę i piachy tańczyć. Unosi się pomruk rytmiczny. Pojawia się mgła. Wszystko jest lepiej.

0: Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
1: Lenovo. Idziemy na premierę?
2: O, a co grają?
1: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
2: Pewnie, zobaczymy okolice.
1: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
3: Hello Warszawa!
4: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
0: Reklama.
5: Radio Campus.
6: Same sztosy.
7: Yo Rico, you ready for the show tonight? So that.
6: Yeah, I'm ready, bro.
7: Hey, what's that big tune playing in the background?
6: Somebody tell them.

0: 97,1 FM.
1: Efemerydy, czyli SUSK w Radiu Campus.
2: Dzień dobry, minęła godzina 10, a to jest audycja Efemerydy na antenie Radia Campus. Ja jestem Zuzia, czyli SUSK. Witam Was bardzo serdecznie i zabieram Was w godzinną podróż po premierach głównie, ale nie tylko, bo zrobimy kilka throwbacków. Zaczniemy natomiast od premiery właśnie, od polskiej premiery, od zapowiedzi nadchodzącego albumu Fish Emadę Tworzywo pod tytułem Człowiek nie do końca. Premiera albumu jest zaplanowana na 5 października tego roku, no i sami twórcy mówią, że to będzie surowe, rapowe i wyjątkowe tworzywo. No i tak się zapowiada muzycznie bardzo mocno, ponieważ 6 minut mądrości we współpracy stworzone z DJ-em Epromem jest mocno surowe i jest... Ja myślałam, że będzie trochę bardziej polityczne. Pada tam oczywiście nazwisko Donalda Trumpa, bo na samej okładce i na materiałach promujących jest osoba przebrana za Trumpa w taki sposób plastelinowy i plastikowo-plastelinowy, bardzo sztuczny. I no wizualnie to jest super fajnie ograne, ale bardziej niż o polityce, 6 minut mądrości jest o, jakby to ładnie ująć, proszę Państwa, bo brzydko ująć to mogę powiedzieć o głupocie, o przebodźcowaniu głupotami w internecie i o tym, żeby nie porównywać się do osób kreujących się na mądre w internecie, bo ja przynajmniej tak to odbieram. I ja to czuję, słuchając tego numeru i wsłuchując się w tekst, bo Fish przywołuje różnych mądrosków internetowych w taki dość dosłowny sposób i ich praktyki, praktyki kreowania się na mądrych, praktyki sprzedażowe również powiązane z kreowaniem się na mądrych. I myślę, że to jest turbo ważny singiel. W sensie, że to jest singiel o funkcjonowaniu w świecie internetu, ale jednocześnie ja wiem, że to brzmi ciężko, to co mówię teraz, ale myślę, że on nie jest z takiej strony pouczającej. Nie jest z takiej strony oceniającej. Oceniającej osoby korzystające z internetu, korzystające z, nie wiem, albo dające się włapać w te algorytmy, tylko to jest singiel krytykujący osoby, które wykorzystują ten algorytm do jakichś swoich przedziwnie niecnych celów. Ale to jest też singiel o mądrości i o nauce. O tym, że łatwo w tych algorytmach i we współczesności zapomnieć o tym, że my się naprawdę całe życie uczymy. Jak Andrzej Duda, języka angielskiego w samolocie. Naprawdę się cały czas uczymy. I to nie jest tak, że na pewnym etapie to przestajemy rewidować swoje poglądy. I myślę, że o to chodzi w 6 minutach mądrości. Singiel trwa oczywiście 6 minut, jak sama nazwa wskazuje, więc dość długo i myślę, że wymaga bardzo dużego skupienia, żeby podążać za tymi słowami i jakoś je zebrać w całość. One nie są jakieś bardzo trudne, ale uważam, że to też jest bardzo ciekawie nawiązujące do współczesnej muzyki i singli, które mają po 2 minuty i większość z nich to jest refren, gdzie totalnie nie trzeba się skupiać. I ta postępująca tiktokizacja rzeczywistości jest widoczna w muzyce. No a Fish Emadę Tworzywo wchodzą i mówią, no mnie to nie interesuje, ja będę przez 6 minut nawijał i keep up with it, bo mnie to za bardzo nie obchodzi. Ja też się rozgadałam, ale rozgada się nam Fish Emadę Tworzywo również. 6 minut mądrości. Zapraszam.

i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda.

0: To było 6 minut mądrości. Fiszę Madę Tworzywo, DJ Eprom. Czekam bardzo, bardzo cierpliwie, ale też intensywnie czekam na pełen album, który już na jesieni na pewno będziemy go sobie tutaj słuchać bardzo intensywnie. I czekam również na nowy album Mady, znanego najszerzej z działalności WCK. Czekam na ten nowy album, który będzie się nazywał Aoshima. Między innymi dlatego czekam, że kręci się w dużej mierze wokół kotów i sama Aoshima to jest japońska wyspa znana jako wyspa kotów i ratio ludzi do kotów, kotów do ludzi to jest 36 do 1, co jest jakimś kosmicznym wynikiem. Mada kocha koty, ja kocham koty, to jest nasz bardzo duży punkt wspólny i myślę, że też możliwe takie mam przypuszczenia, że też dlatego Mada jakoś polubił moją muzę. Ja jego muzę kocham i bardzo czekam na ten nowy album. O tym albumie Mada napisał dość szeroko na Instagramie o procesie jego tworzenia, o tym, że i myślę, że to jest bardzo w ogóle cenne i ja mega doceniam, jak artyści piszą o procesie tworzenia, bo on wcale nie jest taki łatwy. I napisał, że zaczął go robić, nawet nie pamięta, że to było 4 czy jednak 6 lat temu. I co super ciekawe i piękne, napisał tak, cytuję. Cierpliwość i prokrastynacja, konsekwencje i męczarnie. Najpierw uparłem się, że to będzie dzieło mojego życia, a potem nie miałem odwagi, by je skreślić i zaprzepaścić pracę wielu ludzi oraz swoją. I bardzo się cieszę, że nie miał odwagi tego zaprzepaścić. Bardzo się cieszę, że ta płyta wyjdzie i singiel, który na niej się pojawi, który niedawno wyszedł, nazywa się Same Koty. Na ficie Rane, DJ Lolo, Tede, Gruby Józek, Skrubol. To jest plejada, proszę państwa. I numer Same Koty jest u mnie na replayu od kilku dni, no, od momentu, w którym wyszedł, bo to było w zeszły piątek. Niesamowita rzecz i wiele, wiele nawiązań do kotów, które będą na pewno na całej płycie, na całej jej długości. Ale Same Koty, no niesamowite. Może nie będę już tak się rozwodzić nad tym. Sami posłuchacie, ile tu jest nawiązań, odniesień i innych kocich przenośni. Także zapraszam. Mada, Tede, Gruby Józek, Skrubol, Rane, DJ Lolo, Same Koty.
1: Żarty się skończyły. Odczujesz to na swojej własnej sierści.

0: skończyła. Tak więc mamy nowego mistrza. Ktoś jeszcze?
1: Z nadchodzącego albumu Aoshima, Mady, utwór Same Koty na ficie Tadek Gruby, Józek Skrubol, Rane i DJ Lolo. Dziękujemy pięknie. Kontynuujemy ten koci temat i kontynuujemy rapy Mady, ponieważ jednym z kilku singli, które wydał Mada z tego albumu nadchodzącego, singli, które wydawał przez ostatnie miesiące, jest Not Funny, który jest przesłodki, jest naprawdę przesłodki, jest po prostu kocią bragą w wykonaniu Mady, Jakuba Jana Bryndala na bicie kuzyna, więc o tym singlu chciałam przypomnieć, żeby na pewno każdy go znał, kto słucha Radia Campus i posłuchamy sobie właśnie Not Funny. Na okładce tego singla jest kot Mady, taki czarny, piękny, piękny kotek, krzyczący, widać mu języczek i w ogóle, także zachęcam do zobaczenia tego kociego zdjęcia. Każde kocie zdjęcie jest warte zobaczenia. Not Funny, Mada, Jakub Jan Bryndal, na bicie kuzyna. Zapraszam.
2: Wczoraj zespiłem numer 7 godzin, ale przez 5 obczałem se na fejsie foki. Zdjęcia perów albo śmieszne koty,
3: albo śmieszne koty, albo śmieszne koty.
4: Znowu jesteś w szoku, jakbym zobaczył ogórka. Chodzę bokiem, to przez ten plaster na ranę, co się gapisz, łysy fokus za piórka. Nigdy w domu się nie wzięła, aby mam aby na paparazzi i takich stalkerów jak ty. Jestem sobą, nawet gdy robię cyrk dla frajerów. Jak odejdę, to tobie łajzo polecą łzy. A ja mam jeszcze kilka żyć i w jednym z nich właśnie oglądamy z ziomalami film o tym, jak ty zszedłeś na psy. Więc przestań suszyć tekły błaźnie, bo ci zdepcze wyobraźnię. A wróg milcz jak miałcze.
2: Milcz jak miałcze, wymyślił sobie ryj atrakcja. Cieszy puchę, kiedy widzi mój pysk na taśmie. A propos puchy, gdzie jest Whiskas? Się nie zapominaj, po co cię tu trzymam, czy sama nie napełni miska żartem.
4: Ty se siedzisz młody w wannie, a ja nie mam wody w mej brytwance. Jak do ciebie wpadnę, to wylecę z piskiem, ale zostawię podrapaną jaźbę, jakbyś spotkał eks na praszce.
2: Nie udawaj Greka, wyczułem już z kilometra, że zakup spożywczym wjechał i tuńczyka se w lodówce kitrasz. Nie uwagi, chwila i będzie tam grana wbita. Mam już spot na szafce, żeby zrobić wjazd. Lepiej nagraj w 4K, jak zawijam tobie staw, potem puszczę szampaw na dywan.
4: Nie rób takiej miny, bo nie jesteś manul. Ja mam tabun spraw na trybach. A ty chcesz się śmiać, możesz lizać anus mój na gwiazdkę, bo mam ruję juch i faskę, żeby udowodnić ci, że jesteś adziw.
2: Jesteś taki cwany ciul, z folii do pieczenia zrób zasadzkę. To było moim skromnym ciutkę. Ej, trasz, a miałem tutaj taką supatraskę. Na chillaxie szedłem pozamulać smacznie i tu nagle jakby w ruch akwen. No to zrób

0: ale ty całorocznie.
1: Ja chcę mieć kotkę, a ty z kochanką wjedziesz w karton.
0: Ja wjadę w karton, jakbym był Hanką, trip, że o matko.
1: Hit, że aż miałkną, stanie stado kit na baczność.
0: 16 godzin Kimka, dla ciebie 8 fajno. Całkiem podobni, choć w teorii innych rzeczy pragną. Ja gonię za laserem, z tą samą zajawką, jak ty za

0: To był Mada, Jan Jakub Bryndal i kuzyn Not Funny. Dziękujemy pięknie. I daleko z tych rejonów rapowych nie odchodzimy. Za nami Fisze Madę, DJ Pro, Mada, TD, Jan Jakub Bryndal i przed nami również Jan Jakub Bryndal, Expo 2000, DJ Eprom. To są bardzo takie zbliżone, oldschoolowe rejony, które ja uwielbiam, których ja słucham regularnie, więc słucham ich również razem z wami. Przed nami You Know Me Freestyle w wykonaniu Jana Jakuba Bryndala na muzyce Expo 2000 i DJ Eprom. Zapraszam serdecznie do odsłuchania tej nowości razem ze mną.
1: Hey yo, Modu BDL, Expo 2000, DJ Eprom. Yo, ey, ja, ale skład. Yo, ey, ey. 101 stocznia, Expo na Katarynie, u mnie lekka korba. Ja mu wtedy mówię, skręćmy funky jointa. Wiesz jak?

To było You Know Me Freestyle od Jana Jakuba Bryndala, Expo 2000 i DJ-a Proma. Dziękujemy bardzo. I z rapu nie wychodzimy. Z rapu, chociaż może prędzej nazwałabym to, co tu się wydarzyło, spoken wordem. Mowa o nowej tej Ukraince. Ta Ukrainka wydała singiel Krem Budyniowy o aksamitnej egzystencji. I to jest singiel, który brzmi dla mnie, jakbym poszła na jakiś konkurs poezji i ktoś recytował swój wiersz, a w tle grał zespół, a w tle grała orkiestra albo perkusja i pianino po prostu. Niesamowicie się tego słucha. Ja widzę tutaj w ogóle pewne podobieństwa pomiędzy 6 minut mądrości Fish Emade Tworzywo i pomiędzy rapem Fisha w ogóle, a tą Ukrainką, bo ta formuła dość jednostajnego bitu, dość takiego powtarzalnego, ale bardzo charakterystycznego i ciągu słów, takiego słowotoku, nad którym słuchacz, słuchaczka, osoba słuchająca czuje, że czasem nie nadąża, albo że musi się skupić, żeby nadążyć. To jest jakaś paralela, którą tutaj zauważam. Ja jestem fanką tej Ukrainki, więc ją tutaj wrzuciłam, dorzuciłam i myślę, że z nadchodzącym albumem też będziemy się zapoznawać na audycji Krem Budyniowy o aksamitnej egzystencji. Zapraszam.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie.
2: Reklama.
3: Minęła 10.30, Piotrek Topuliński.
2: Serwis akademicki.
3: A zaczniemy od naszych gratulacji. Bartosz Kasza to doktorant Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i pracownik Centrum Nowych Technologii UW. Właśnie został laureatem wyróżnienia przyznawanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Optyki i Fotoniki. Doktorant UW jest jedynym przedstawicielem polskich uczelni w gronie 85 laureatów z całego świata. Zjazd absolwentów organizuje Szkoła Główna Handlowa. Chce to zrobić na wzór amerykańskich uczelni. Będzie część oficjalna z udziałem gości, ceremonia z podrzucaniem biretów, a także spotkania w grupach wydziałowych i spotkania dawnych minionych dobrych lat. Szczegóły na stronie USGH, a wydarzenie już 20 czerwca, w sobotę za tydzień. Teraz coś o tych, którzy lubią wchodzić w dyskusje w internecie. Trolling, czyli jak rozpoznać cyfrową prowokację. To temat artykułu na serwisie naukowym Uniwersytetu Warszawskiego. Jak się okazuje, trolling to nie tylko złośliwy komentarz, lecz zjawisko, które może prowadzić od żartu i prowokacji po manipulacje i dezinformacje. Może niestety wyrządzić krzywdę. Jak się przed tym bronić? Posłuchajcie, co na ten temat ma do powiedzenia dr Agnieszka Marzenda z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Analizowała ona treści z Facebooka, Twittera, portalu X, Instagrama i YouTube'a. Efektem jej pracy jest klasyfikacja trollingu. Pokazuje, że mamy do czynienia nie z jednym prostym zjawiskiem, lecz z całym zestawem praktyk, od wspomnianych żartów po manipulacje. Na koniec tego serwisu zaglądamy jeszcze na portal naukawpolsce.pl i to coś dla tych, którzy niekoniecznie dzisiaj są wyspani. Nie wszystkie dolegliwości, które zaburzają nasz sen, są dla nas zagrożeniem. Czasem to naturalna fizjologiczna reakcja organizmu. Na przykład tak zwany paraliż senny występuje naturalnie u młodych osób, gdy mięśnie jeszcze śpią, a umysł już pracuje. Tak powiedział w rozmowie z portalem dr Wojciech Kuczyński, ekspert medycyny snu. Zapraszamy na naukawpolsce.pl, to portal Polskiej Agencji Prasowej.

Za nami porządna doza polskiego ciemnego alt-popu, czyli A mógłbyś w wykonaniu Ali, autorstwa Ali po prostu. A przed nami amerykański hip-hop i coś, do czego wróciłam ostatnio, coś, czego po raz pierwszy przesłuchałam w całości, czyli album Megan Thee Stallion pod tytułem Good News. To jest album z 2020 roku, ale w ogóle wszystkie albumy te starsze niż Trauma Zine. Ja ich wcześniej niż w tym tygodniu nie słuchałam w pełni, w całości i nadal uważam po ich przesłuchaniu, że Trauma Zine to jest najlepszy album. Megan Thee Stallion jest wybitny, to jest jeden z moich ulubionych albumów na świecie ever, kiedykolwiek. I to, że nie dostał Grammy, świadczy o Grammy, a nie o tym albumie. Ale ja wróciłam sobie do tych starszych albumów i odsłuchać ich w pełni. Album Good News jest super dobry. Ma oczywiście jakieś tam skipy, nie jest wybitnym albumem, ale ma wybitne momenty. Myślę, że moje postrzeganie mogło być też trochę zaburzone, ponieważ ja tych albumów odsłuchiwałam na siłowni, więc one automatycznie dawały mi tyle siły w sobie, że od razu pomogło to w lepszym odbiorze tych albumów. Natomiast nawet poza siłownią one mają w sobie taką siłę, taką pewność siebie i to są po prostu rewelacyjne w swoim gatunku. Posłuchamy sobie Shots Fired właśnie z 2020 roku, które jest wybitnie wkręcającym się w głowę trackiem. Megan Thee Stallion, Shots Fired. Zapraszam.

To było Shots Fired od Megan Thee Stallion, otwierający jej album sprzed 6 lat, z 2020 roku. Pięknie, dziękujemy. Zostajemy w Stanach Zjednoczonych jeszcze na chwilę, ponieważ odsłuchamy sobie numeru TV Guide z nowego albumu Crybaby Vince'a Staplesa. Album ten wyszedł już w całości. Słuchaliśmy sobie przez ostatnie audycje kilku singli, które z niego wychodziły przed premierą, a teraz już możemy słuchać w całości Crybaby. Numer TV Guide w oczywisty sposób nawiązuje do telewizji. Vince Staples ma z tą telewizją coś wspólnego, bo wyszły 2 sezony na Netflixie jego The Vince Staples Show, w którym jednocześnie występował i ten serial tworzył. Ten serial niedawno został skonsolowany przez Netflixa, już nie będzie więcej sezonów, więc tak, już bez rozwodzenia się większego dlaczego. Przejdźmy do tego utworu. On jest po prostu komentarzem na temat wpływu telewizji na życia. Tutaj głównie chodzi Vince'owi o czarnych Amerykanów, ale myślę, że to jest dość uniwersalna historia i manipulacja przez telewizję jest tematem bardzo obecnym, bardzo jednak klasycznym dla wszystkich kręgów kulturowych. I o ile dzisiaj trochę traci na relewantności, że użyję anglicyzmu, o ile trochę traci względem internetu i względem social mediów, to nadal w tych starszych pokoleniach jest bardzo obecny. W sensie są, co jest trudne do uwierzenia dla mnie często, ale przypominam sobie, że są osoby, które swoją wiedzę czerpią na przykład z wiadomości z jednego konkretnego kanału telewizyjnego, co jest trochę przerażające, ale nie chodzi tylko o wiadomości, chodzi o cały program danej telewizji podpasowany pod daną narrację. To jest problem dość uniwersalny i obecny na całym świecie. Tak myślę. Także posłuchamy, co na ten temat sądzi Vince Staples w utworze TV Guide z jego albumu Crybaby.

0: To był TV Guide z najnowszego albumu Crybaby od Vince'a Staplesa. Zachęcam do zerknięcia do tego albumu w całości. Zerknięcie, rzucenia uchem, okiem, bo myślę, że jest na co. Trochę okiem też rzucenia, bo tam wyszło kilka bardzo mocnych teledysków, więc zachęcam. Przenosimy się do Wielkiej Brytanii, gdzie żyje i tworzy Van B. To jest piosenkarka, raperka i chyba coś ma wspólnego ze spoken wordem, a przynajmniej ten numer Not My Day jest spoken wordowy i też miałam takie odczucie jak przy tej Ukraińce najnowszej, że to jest bardziej wiersz pod muzykę. I to jest ciekawe. To jest ciekawe, ponieważ czym jest rap, jeżeli nie wierszem pod muzykę? Ale ten spoken word, myślę, że tutaj lepiej to opisuje. I ta forma daje dużo spokoju. Ta forma daje, myślę, że jest dobrym transmitterem emocji i takiego smutku, takiej bezsilności. I w kontekście Not My Day, czyli nie mój dzień, w kontekście tego, że ktoś ma naprawdę bardzo zły dzień, myślę, że ta forma naprawdę działa. Pomimo tego, że sam beat, sama warstwa muzyczna tego numeru nie wydaje się jakaś turbo smutna. Także zapraszam do zapoznania się. Ja dopiero niedawno poznałam Van B i jeszcze za dużo od niej nie słuchałam, ale ten numer zdecydowanie siadł mi w głowie. Not My Day, Van B.
1: Was feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, a man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, that one song, that gets you in.

To była brytyjska artystka Venby i jej Not My Day. Mam nadzieję, że to będzie wasz dzień. I w związku z tym, żeby wam tego życzyć, chciałabym zostawić was jednak, pożegnać was na dobrej stopie. Może na przykład funkiem, który nada temu dniu rytm pozytywny, zakręcony, zwariowany. W związku z tym posłuchamy sobie tak na zakończenie Mofak i jego z nowego albumu Funk Face, jego numeru Call Me. Na ficie jest Leopard Da Vinci, rewelacyjna ksywa, by the way. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że bawiliśmy się przyjemnie. Dużo było polskiego rapu, takiego, jakiego lubię. Mam nadzieję, że wam to się również podobało i do usłyszenia za tydzień w czwartek o godzinie 10:00, jak zawsze. Dobrego dnia, dobrego weekendu. Pa, pa.

0: Święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl. Hello, Warszawa! Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy. It's a thing.

0: Floro? Dobrze się czujesz?
1: Nie wiem.
0: Co ci się stało?
1: Nic.

6 minut po godzinie 11 oznacza, że rozpoczynamy dzisiejszą audycję Kampus Główny, w której jak zwykle do godziny 13 będę mówił o nauce. Zapraszam, Kuba Łasicki.

0: Kampus Główny.
1: Pierwszym tematem, który chciałem wam przedstawić dzisiaj, to temat odkryć w hełmie, których dokonali między innymi polscy naukowcy, którzy przeanalizowali próbki pochodzące od 100 osób, 8 dzieci, 15 nastolatków i 77 osób dorosłych, które zostały pochowane w hełmie około 500 lat temu. No i teraz, dzisiaj naukowcy zidentyfikowali 8 gatunków pasożytów w ich szczątkach, dzięki czemu mogli dojść do tego, w jaki sposób ci ludzie się odżywiali 500 lat temu. Co jedli Polacy żyjący w hełmie, jakie panowały warunki sanitarne, jaka była dieta takich osób, a wyniki opublikowano w Archaeological and Anthropological Sciences. No i jest to obecnie jeden z najbogatszych zbiorów danych dotyczących pasożytów z okresu nowożytnego w tej części Europy. Można było dojść dzięki takim badaniom do tego, co ci ludzie jedli i jakie były warunki sanitarne, ponieważ niektóre te pasożyty przedostają się tylko i wyłącznie w wodzie, a niektóre są charakterystyczne dla mięsa danego gatunku zwierzęcia. No i tak można było wywnioskować, że ludzie w hełmie 500 lat temu mieli bardzo słabą dietę oraz złe warunki sanitarne. Chętnie żywili się oni roślinami wodnymi i najprawdopodobniej używali ludzkich i zwierzęcych odchodów jako nawozu, więc no, umieli uprawiać ziemię w taki sposób. Ciekawe są te rośliny wodne, ponieważ no, nie kojarzę przy hełmie jakiegoś zbiornika wodnego, z którego można by było takie rośliny masowo czerpać, a jednak, no i to może świadczyć o tym, że oczywiście przebiegały tamtędy szlaki handlowe i mieszkańcy hełma jedli to, co zdołali zakupić u przejezdnych kupców. Jeżeli chcecie przeczytać więcej na ten temat i zobaczyć zdjęcia z przeprowadzanych badań, to wejdźcie na stronę naukawpolsce.pl. Tam jest artykuł, który mówi więcej na ten temat.

Ale zanim to jeszcze jedna nowość naukowa. Otóż to, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, ostatnio zyskało kolejny naukowy dowód. Można rozszerzyć, że pies może być najlepszym przyjacielem rolnika, ponieważ właśnie badacze i eksperci z amerykańskich uczelni Instytutu Politechnicznego i Uniwersytetu Stanowego w Virginii stworzyli badanie, w którym psy rywalizowały z człowiekiem w konkursie, kto znajdzie większą liczbę złóż jaj szkodników na polu, które miało 0,2 hektara. No i psy okazały się ponad dwukrotnie skuteczniejsze od ludzi, co potwierdziły wyniki opublikowane w czasopiśmie naukowym PeerJ. W testach uczestniczyły psy m.in. raz terrier bostoński, które rywalizowały z ludźmi pod względem tego, kto znajdzie więcej złóż jaj szkodnika, latarnika plamistego. No i tak, 26 zespołów składających się z psa i jego przewodnika zostało przebadanych. No i w gęstych zaroślach psy wykrywały średnio 3 miejsca ze złożami jaj, podczas gdy ludzie znajdowali ich zaledwie 1,3 średnio, co pokazuje, że psy mogą być bardzo pomocne także dla rolników właśnie w walce ze szkodnikami. Trzeba je tylko odpowiednio wyszkolić, ponieważ to oczywiście nie były takie pierwsze, lepsze psy. One zostały przeszkolone przez swoich właścicieli. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie National Geographic. Tutaj w artykule także naukowe wyjaśnienie, jak w ogóle taki psi nos działa. No i można poznać różne ciekawe statystyki na temat węchu psa. Olaf Kardaszewski tam wszystko rozpisuje. nationalgeographic.pl. Tam można przeczytać o tym więcej, a my za chwilę przejdziemy do rozmowy na temat rozpoczynającego się dzisiaj mundialu.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
2: Reklama.
3: Radio Campus.

Bem chodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć

0: Kampus Główny.
1: Dziś o 21:00 obejrzymy pierwszy mecz tegorocznego mundialu. Reprezentacja Meksyku podejmie RPA. No i ten tegoroczny turniej zwraca uwagę jeszcze przed jego rozpoczęciem przez różne spory geopolityczne, problemy z wjazdem do USA, rekordową liczbą drużyn, rekordowa liczba meczów będzie rozegrana. FIFA będzie miała rekordowe dochody, co wiąże się m.in. z rekordowymi cenami biletów na mecze. Uwagę zwracają też warunki atmosferyczne, które jeszcze przed turniejem dawały się we znaki niektórym reprezentacjom, które już teraz narzekają na upał. No i jak temperatura i położenie stadionów może wpłynąć na piłkarzy i kibiców? Zastanowimy się dziś z doktorem Kamilem Leziakiem, klimatologiem z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Reprezentacja Norwegii między innymi narzeka jeszcze przed mundialem na upały podczas treningów, ale może to jest tak, że Norwegowie po prostu nie są przyzwyczajeni, bo pochodzą z północy, tam jest zimno, a nagle mają ciepło.
2: Myślę, że na pewno reprezentacja Norwegii może nie jest aż tak przyzwyczajona do takich warunków termicznych, jednak możemy spodziewać się tego, że wszystkim reprezentacjom, nie tylko Norwegom, warunki klimatyczne, w szczególności temperatura powietrza podczas tegorocznego mundialu da się we znaki.
1: Mhm. Czyli jest jakiś taki obiektywny próg dla wszystkich ludzi temperatury od momentu, którego zaczyna się taka temperatura, która po prostu no i zawodnikom, i może nawet kibicom może przeszkadzać.
2: Mamy dosyć sporą trudność z określeniem warunków termicznych, jeśli chodzi o takie odczucia subiektywne, natomiast jesteśmy w stanie wykorzystać kilka obiektywnych wskaźników, które odnoszą się do tego, w jaki sposób nasz organizm reaguje na warunki, jeśli chodzi o temperaturę, natężenie promieniowania słonecznego, prędkość wiatru, także tego typu wskaźniki dotyczące chociażby temperatury odczuwalnej przez nasz organizm mogą być wykorzystane do tego, żebyśmy w bardziej obiektywny sposób określili, na ile organizmy piłkarzy czy też kibiców mogą faktycznie mierzyć się z pewnym stresem termicznym podczas tego mundialu.
1: Mhm. No, to z Norwegami na początku oczywiście było żartem, ale czy może być tak, że niektóre reprezentacje, które no, pochodzą z danego regionu świata, są bardziej przyzwyczajone do upałów i na przykład wysokiej wilgotności, a inne nie? Czy to jest tak, że ludzie mają w zależności od tego, skąd pochodzą, jednak przyzwyczajenia do pewnych warunków?
2: Mamy tutaj do czynienia z dwoma kwestiami, które mogą być istotne z punktu widzenia tego, jak poszczególne drużyny poradzą sobie na tegorocznych mistrzostwach. Przede wszystkim istotne jest to, skąd dany piłkarz pochodzi, ponieważ niektóre obszary wyróżniają się tym, że osoby, które w takim miejscu zostały urodzone, mają pewne już naturalne cechy związane z lepszą adaptacją do tych warunków klimatycznych. Tutaj oczywiście chodzi przede wszystkim o osoby, które pochodzą z obszarów właśnie z takim klimatem dosyć wilgotnym, gorącym. Natomiast nie możemy też nie doceniać samej aklimatyzacji do warunków klimatycznych, dlatego że nawet osoby, które, tak jak pan wspomniał, chociażby z drużyny Norwegii, są w stanie przyzwyczaić w pewien sposób swoje organizmy do tego, żeby w warunkach tegorocznego mundialu sobie poradzić. Natomiast taka aklimatyzacja już jest nieco bardziej skomplikowana i zajmuje trochę więcej czasu. W związku z tym pojawia się pytanie, czy wszystkie drużyny zdążyły się zaklimatyzować do warunków panujących w Ameryce Północnej.
1: Mhm. To dlatego oni zawsze przyjeżdżają wcześniej i wybierają sobie bazy treningowe mniej więcej w okolicach stadionów, na których będą grać.
2: Dokładnie. W tym roku tak naprawdę wybór bazy treningowej w porównaniu do stadionów, na których poszczególne drużyny będą rozgrywać swoje mecze, był tak naprawdę kluczowy, dlatego że kwestia tego, czy warunki klimatyczne w miejscu rozgrywania spotkań treningowych i ogólnie treningów przygotowywania były jak najbardziej zbliżone do tych, których możemy się potem spodziewać na stadionie, na którym będą rozgrywane mecze. Na pewno te drużyny, którym udało się wstrzelić tutaj w jak najbardziej zbliżone do siebie warunki, mają pewną przewagę.
1: Mhm. Ale w sumie Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, no to są przeróżne strefy klimatyczne, więc zapewne jest tak, że nawet jedna drużyna, ona będzie grała po całych Stanach Zjednoczonych praktycznie, albo i w Stanach, i w Meksyku, tak jakby na przykład grała reprezentacja Polski, jeżeli dobrze kojarzę, jakbyśmy się tam zakwalifikowali, więc to chyba na tegorocznym mundialu jest trochę trudniejsze niż na przykład w poprzednich latach, gdzie mundiale były tylko w Katarze, albo tylko w Rosji, tylko w Brazylii, czy tylko w RPA?
2: Zdecydowanie tak. Pod względem warunków klimatycznych i ich zróżnicowania możemy powiedzieć, że tegoroczny mundial będzie chyba najtrudniejszym od naprawdę kilkudziesięciu lat. Problem tutaj wynika z tego, jak pan wspomniał, że drużyny będą rozgrywały mecze w różnych miejscach z różnymi warunkami klimatycznymi. Można więc powiedzieć, że głównym problemem jest tak naprawdę postawienie na to, do jakich warunków, na którym stadionie chcemy się najbardziej zaklimatyzować, dlatego że dana drużyna nie może się równocześnie klimatyzować do zupełnie różnych warunków termicznych panujących na różnych stadionach. Mhm. Więc zdecydowanie to będzie ten główny aspekt, który może wpływać na potem wydajność i na sukces zawodników pod względem dostosowania do warunków pogodowych.
1: No to już nie wspominając o reprezentacji Iranu, która musi nocować w Meksyku, a będzie grała swoje mecze w Stanach Zjednoczonych, ale nie może tam wjechać poza dniami meczowymi, to tutaj już widać pewne utrudnienie chociażby z tej strony. Ale te geopolityczne rzeczy to my dzisiaj zostawiamy. Skupiamy się na naukowym wydźwięku i na warunkach atmosferycznych, a do tej rozmowy wrócimy za parę chwil.

0: Kampus główny.
1: Dziś Meksyk podejmie RPA, trochę wracamy do 2010 roku, wtedy też był taki właśnie mecz otwarcia, no i w sumie w RPA może też był podejmowany temat tego, że klimat jest tam ciepły i jak to będzie z warunkami dla piłkarzy. Jakie stadiony w tym roku będą najbardziej zagrożone tym negatywnym wpływem na piłkarzy czy kibiców pod względem właśnie temperatury czy wilgotności?
2: Musimy tutaj wziąć pod uwagę fakt, że tegoroczny mundial jest o tyle wyjątkowy, że w zasadzie na każdym stadionie mogą występować obciążenia termiczne dla piłkarzy, więc nie mamy tak naprawdę idealnego miejsca, które pozwoliłoby na rozgrywanie meczów. Natomiast generalnie im stadion położony jest bardziej na południu i na niższej wysokości, czyli bliżej poziomu morza, tym możemy spodziewać się, że te warunki będą bardziej niekorzystne. Jeśli chodzi o takie bardziej szczegółowe określenie, tutaj przede wszystkim stadiony w Monterey, w Arlington i w Houston wychodzą nam na prowadzenie jako trzy takie miejsca, gdzie obciążenia termiczne zarówno dla piłkarzy, jak i dla kibiców mogą być największe podczas tegorocznego mundialu.
1: Czyli najlepiej grać w Kanadzie.
2: Najlepiej grać w Kanadzie i najlepiej w godzinach porannych, dlatego że ponieważ większość warunków termicznych pogarsza się wczesnym popołudniem i to pogorszenie może utrzymywać się przez długi czas, na przykład w Miami stwierdzono, że najgorsze warunki związane z rozgrywaniem meczów utrzymują się aż do północy. Tak naprawdę ta godzina, w której dany mecz byłby rozgrywany, też odgrywa duże znaczenie, natomiast zdecydowanie stadiony kanadyjskie wypadają tutaj jako najbardziej korzystne, a te położone na południu Stanów Zjednoczonych jako te najmniej korzystne. Mhm.
1: Ale czy to nie jest tak, że po prostu mundial jest rozgrywany latem i gdzie by nie był rozgrywany, no to będzie gorąco?
2: To jest też pewien problem oczywiście, który częściowo chociażby przy okazji poprzedniego mundialu w Katarze starano się rozwiązać częściowo i przenosząc czas samego mundialu i też korzystając z różnych rozwiązań technologicznych, które miały łagodzić skutki tych niekorzystnych warunków pogodowych i termicznych. Natomiast tutaj oczywiście musimy pamiętać o tym, że nawet jeśli pora roku tak naprawdę jest dla nas nie do końca możliwa do zmiany, to możemy w pewien sposób sterować tymi warunkami, decydując w jakim konkretnie czasie te mecze mogą być rozgrywane. Oczywiście tutaj wiadomo, że kwestie związane z komfortem termicznym, czy piłkarzy, czy kibiców są tylko jednym z czynników, który wpływa na to, o jakiej godzinie te mecze będą rozgrywane i niestety w większości nie jest to czynnik decydujący. Mhm.
1: No, będzie można zarywać noce, jeżeli jest się kibicem takim, który chce obejrzeć każde spotkanie na mundialu. Piłkarze i generalnie nawet przepisy przewidują pewne rozwiązania, no bo można zarządzić, sędzia może zarządzić na przykład w połowie każdej połowy przerwę na schłodzenie organizmu, minutka, każdy zawodnik zbiega do swojej ławki rezerwowych, tam może napić się wody, czy często też widzimy takie kubły z zimną wodą podstawiane zawodnikom podczas tej przerwy. Jakie są jeszcze takie sposoby, na co zawodnicy zapewne będą zwracać uwagę, no i my jako widzowie pewnie zobaczymy jakieś niektóre takie sztuczki, aby trochę no właśnie sobie ulżyć w takiej temperaturze.
2: Najważniejsze z punktu widzenia poprawy komfortu termicznego piłkarzy byłoby tak naprawdę uniknięcie bezpośredniej ekspozycji na słońce. W związku z tym tutaj oczywiście znaczenie miałoby to, czy w danym stadionie dany mecz byłby rozgrywany powiedzmy z zasłoniętym dachem czy z odsłoniętym, ponieważ jeśli jest taka możliwość, oczywiście zasłonięcie dachu znacząco może poprawić komfort piłkarzy. Jeśli chodzi o kwestię takiego osobistego komfortu, tutaj piłkarze mogliby w pewien sposób tym sterować, jeśli chodzi o kwestię samego ubioru, natomiast wiemy, że jest to rzecz dosyć ściśle regulowana, więc mimo, że na przykład kibice mają możliwość tutaj wyboru takiego stroju, który będzie najbardziej korzystny przy danych warunkach termicznych, w wypadku piłkarzy nie ma takiej możliwości, ale wspomniane przez pana przerwy na ochłodzenie, czy też uzupełnienie płynów tak naprawdę jest najistotniejszą kwestią, którą piłkarze mogą zastosować, żeby poprawić swoje osiągi, mówiąc tak prosto, na mundialu. mundialu, ponieważ nawet kilkuprocentowe odwodnienie organizmu już wpływa w wyraźny, zauważalny sposób zarówno na skupienie takiego piłkarza, jak i na jego wydajność na boisku. W związku z tym możemy spodziewać się, że będzie konieczność nie tylko takich przerw na nawodnienie, ale że też prawdopodobnie trenerzy będą częściej wprowadzać zmiany w składzie po to, żeby dać szansę pewnym zawodnikom odpocząć i żeby wpuścić zawodników z nową energią i nowymi siłami na boisko.
1: Mhm. Tutaj na tym mundialu pierwszy raz nie będzie można przedłużać tej przerwy, tylko zawodnik będzie musiał w 10 sekund opuścić boisko, bo inaczej ten, który wchodzi, będzie musiał odczekać minutę. To jedna z nowych zasad, która będzie obowiązywała po raz pierwszy na tym mundialu. A sami kibice? No, my się nie dostaliśmy, więc zapewne wielu Polaków nie pojedzie do Meksyku, Stanów czy Kanady na mecze, ale może ktoś nas słucha, kto będzie akurat na jednym z meczów, to co taki kibic może zrobić dla siebie samego, aby było mu lżej?
2: Przede wszystkim dwie kluczowe rzeczy to jest odpowiedni ubiór i nawodnienie organizmu. Zdecydowanie możemy polecić kibicom, którzy będą na mundialu, żeby stosowali nakrycia głowy. Jakiekolwiek, nawet zwykła czapka z daszkiem, kapelusz, jakaś chusta już mogą sprawić, że nasz organizm nie będzie tak silnie się nagrzewał i dodatkowo bardzo ważne jest oczywiście uzupełnienie płynów. Tutaj w wypadku kibiców, co jest też czasami mało zauważalne, również możemy mieć do czynienia z ryzykiem odwodnienia w momencie, w którym te warunki na stadionie są dosyć niekorzystne. Mimo, że my nie biegamy za piłką na boisku, to jednak też powinniśmy, podobnie jak piłkarze, dawać szansę swojemu organizmowi, żeby się nawodnić i żeby odpocząć, jeśli poczujemy, że te warunki są dla nas zbyt niekorzystne w danym momencie.
1: Mhm. Mimo tego, że wody pewnie swoje nie można wnieść, a na stadionie kosztuje $15.
2: Podejrzewam, że to będzie jedno z głównych źródeł zarobku dla organizatorów. Natomiast oni po prostu wiedzą, że w pewnych sytuacjach nie ma innego wyjścia, musimy po prostu z tej wody skorzystać.
1: To mogą być też pewne wskazówki do tego, jak się zachować latem, także i u nas w Polsce przecież też mamy regularne upały i zapewne w lipcu czy w sierpniu to do nas przyjdzie. My przyjdziemy do Was jeszcze z jedną częścią naszej rozmowy, w której trochę porównamy warunki, które będą w tym roku do poprzednich mundiali, a przecież mundial nie pierwszy raz będzie w Stanach Zjednoczonych czy w Meksyku, więc można tak bezpośrednio zobaczyć, jak ten klimat się zmienia i jak warunki dla zawodników są różne w tym roku i te lata wcześniej.

0: energia rośnie. Napięcie też, bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z Tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30.
1: Uczestnicy Mistrzostw Polski w papier, kamień, nożyce. Wzywani na pokład.
2: Już w sobotę dowiemy się, kto jest najlepszy w tę grę. Wymiatałeś na podwórku w papier, kamień, nożyce? Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Wejdź na radiocampus.fm/mistrzostwa i zapisz się do gry. Startujemy w sobotę 13 czerwca na Placu Zabaw nad Wisłą. www.radiocampus.fm/mistrzostwa

0: Kampus Główny.
1: Wspomniałem o tym, że Mundial nie pierwszy raz będzie gościć w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Tam w 1970, w 1986, w 1994 Mistrzostwa Świata w piłce nożnej były już rozgrywane. Jak można porównać dzisiejsze warunki atmosferyczne do tego, co było te 30, 40, 50 lat temu w tych samych krajach?
2: Możemy stwierdzić, że tak naprawdę każdy kolejny mundial rozgrywany w tym samym miejscu jest trudniejszy i dla piłkarzy, i dla kibiców. Ma to związek przede wszystkim z tym, że w związku z postępującym ociepleniem klimatu i ze zmianą klimatu ta temperatura cały czas wzrasta, w związku z tym i średnia temperatura powietrza, i liczba fal upałów, i maksymalna temperatura powietrza, wszystkie te elementy sprawiają, że tegoroczny mundial będzie prawdopodobnie bardziej wyczerpujący i bardziej intensywny pod względem warunków klimatycznych niż poprzednie mistrzostwa, które rozgrywały się w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku.
1: Mhm. Czy to pokazuje tak naocznie zmiany klimatu po prostu, można tak wprost powiedzieć?
2: Możemy stwierdzić na pewno, że tak, dlatego że wiele badań, które było prowadzonych, dotyczyło chociażby komfortu termicznego piłkarzy. Często były wykonywane porównywania dotyczące tego, jak te warunki dotyczące komfortu termicznego wyglądały na poprzednich mistrzostwach i w Stanach Zjednoczonych, ale też i w innych krajach, jak one będą wyglądały obecnie teraz w mistrzostwach w Ameryce Północnej. Generalnie z tego typu badań wyłania się jeden obraz, który pokazuje, że tak naprawdę z każdą kolejną dekadą są pewne niewielkie, ale zauważalne zmiany w kierunku zwiększenia tego obciążenia termicznego, zwiększenia tego stresu dla organizmu. W związku z tym możemy spodziewać się, że te mistrzostwa będą wyjątkowo trudne, ale prawdopodobnie każde kolejne mistrzostwa raczej nie będą łatwiejsze pod względem obciążeń termicznych.
1: Mhm. No, poprzednie mistrzostwa, nie licząc Rosji w 2018 roku, były w Katarze, w Brazylii, w RPA, tam też ten temat obciążenia tego właśnie pod względem temperatury był tak szeroko podejmowany?
2: Tak naprawdę badania dotyczące wpływu temperatury, czy wpływu ogólnie warunków pogodowych na wydajność sportowców, w tym piłkarzy, są prowadzone od bardzo wielu lat. Natomiast kwestia związana ze zmianami, jakie spowodowane są globalnym ociepleniem i tym wzrostem temperatury powietrza i obciążeniami termicznymi w skali globalnej, są tematem, który pojawia się tak naprawdę od ostatnich 20-30 lat, a ostatnie 10-15 lat to jest okres, kiedy te badania są szczególnie nasilone, ponieważ widzimy na przykładzie różnych dyscyplin sportowych, że te problemy związane właśnie z wydajnością zawodników, ale też z bezpieczeństwem zarówno zawodników, jak i kibiców pod względem tego komfortu klimatycznego są coraz większe. Dlatego możemy spodziewać się, że w tym roku również te problemy będą bardzo duże, nawet pomimo tego, że i tak już wspomniane przez pana wcześniej mundiale też były pewnymi wyzwaniami klimatycznymi, bo w każdym z tych miejsc, o których pan wspomniał, występowało albo obciążenie wysoką temperaturą powietrza, albo wysoką wilgotnością. Często te czynniki były ze sobą powiązane, w związku z tym tamte mundiale też nie były łatwe, ale tak naprawdę zadaniem każdego piłkarza jest po prostu gra na najlepszym poziomie, niezależnie od warunków, które występują.
1: W RPA jeszcze było obciążenie słuchowe, trąb i wuwuzeli, które były jednym z głównych tematów tego mundialu w 2010 roku. Tak kojarzę, że zarówno w Katarze, jak i w Brazylii jednak sami organizatorzy próbowali jakoś walczyć z tą temperaturą. Kojarzę chociażby stadiony z nawiewami, gdzie próbowano, no, powiedzmy, robić po prostu takie nawiewy, które miały chłodzić te stadiony. Kojarzy pan w ogóle cokolwiek ze strony Stanów Zjednoczonych, Meksyku czy Kanady, żeby w tym roku się coś takiego pojawiało?
2: Tutaj tak naprawdę częściowo pomaga nam już sama konstrukcja stadionów, dlatego że niektóre stadiony są skonstruowane w taki sposób, żeby wzmacniać ten naturalny przepływ powietrza. Natomiast jeśli chodzi o takie rozwiązania dodatkowe, musimy też pamiętać o tym, że nawet w warunkach, w których organizatorzy w konkretnych stadionach mogliby je zastosować, to jednak i tak te rozwiązania są pewnego rodzaju tylko łagodzeniem tych problemów, które mogą pojawić się z temperaturą. Z punktu widzenia efektywności znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby przeniesienie meczu na inną porę dnia niż rozgrywanie meczu na przykład w godzinach popołudniowych przy bardzo silnym nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze powietrza, bo wtedy nawet właśnie zastosowanie czy takich nawiewów, czy różnych innych elementów infrastruktury mogłoby się okazać po prostu niewystarczające i nieskuteczne.
1: Plus kojarzę też, że te nawiewy powodowały, że w różnych strefach boiska była różna temperatura i na to zwracali uwagę piłkarze. No dobrze, kończąc powoli naszą rozmowę, chciałem jeszcze spytać, czy my tutaj sobie rozmawiamy na ten temat, czy rzeczywiście każda reprezentacja ma swój sztab ludzi, którzy także zwracają na to uwagę i te drużyny rzeczywiście też są tego świadome, jeżdżą z nimi osoby wykształcone w tym temacie, czy które się dokształciły i rzeczywiście te drużyny zwracają uwagę na to, jaka jest temperatura, czy to podczas samych meczów, ale także i podczas treningów, kiedy przebywać na dworze, kiedy się chować w hotelu.
2: Na pewno każda drużyna w mniejszym bądź większym stopniu zwraca uwagę na to, jak warunki klimatyczne wpływają na funkcjonowanie zawodników i na ich wydajność na boisku. Natomiast musimy od razu powiedzieć oczywiście, że nie wszystkie drużyny zwracają na to aż tak baczną uwagę i nie dla wszystkich drużyn jest to priorytetem. Możemy spodziewać się, że drużyny, które są na takim w ujęciu ogólnym nieco wyższym poziomie, na pewno mają też i większe możliwości finansowe dotyczące zatrudnienia specjalistów i pozyskiwania informacji odnoszących się właśnie do takich warunków. Natomiast istotna jest też strategia, którą poszczególne drużyny czy też sztaby szkoleniowe mogą przyjąć, ponieważ możemy z tymi zagrożeniami termicznymi walczyć w różny sposób. Albo możemy na przykład próbować zaklimatyzować się, przebywając jak najdłużej w takich niekorzystnych warunkach, żeby organizmy piłkarzy miały czas na dostosowanie się do nich. Albo inną strategią może być chociażby próba jak najkrótszego przebywania w takim niekorzystnym środowisku po to, żeby wykorzystać naturalne rezerwy energii organizmu.
1: No, ciekawe, czy zobaczymy jako widzowie w telewizji naocznie jakiś skutek tego klimatu i tych warunków atmosferycznych. Wtedy już dzięki naszej dzisiejszej rozmowie będziemy wiedzieli, co się dzieje z tymi piłkarzami, którzy nie dojeżdżają. No a pozostaje nam trzymać kciuki po prostu, żeby ten mundial mimo tej całej swojej otoczki dał nam dobrą piłkę i żeby te zarywanie nocy było przyjemne. A rozmawialiśmy na temat temperatury, położenia stadionów i tego, jak to może wszystko wpłynąć na piłkarzy i kibiców, z doktorem Kamilem Leziakiem, klimatologiem z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Korpus główny.
1: Zostajemy w sportowym klimacie. Mówiłem wam tydzień temu o tym, że wówczas trwały Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie pod Pałacem Kultury. Na pewno wielu z was widziało albo na żywo, albo chociaż przepiękne zdjęcia z tego, jak ta arena w samym sercu stolicy pod Pałacem Kultury się prezentowała. Ponad 100 tysięcy kibiców przez tydzień zagościło na arenie według oficjalnych danych, więc pokazuje to, jak pięknie Warszawa ugościła najlepszych koszykarzy i najlepsze koszykarki z całego świata. Jednocześnie pod Pałacem Kultury odbywały się akademickie Mistrzostwa Polski, gdzie wśród mężczyzn wygrała Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, broniąc tytuł z ostatnich mistrzostw. Wygrali 18-14 w finale przeciwko Uniwersytetowi Warszawskiemu, a więc UW tutaj z srebrnym medalem, a brąz trafił do koszykarzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wśród kobiet najlepsze okazały się koszykarki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, które w wielkim finale pokonały Politechnikę Krakowską po dogrywce 16-15, a podium uzupełniły koszykarki Uniwersytetu Gdańskiego. Piękny był to turniej, zarówno ten główny Mistrzostw Świata, jak i także AMPy cudownie dopełniły to wydarzenie. Miałem okazję być tam na żywo i naprawdę można było poczuć, że jest się uczestnikiem czegoś dużego, czegoś fajnego na arenie Mistrzostwa, które można było oglądać za darmo w sesjach porannych i jednocześnie, gdy tylko wychodziło się z areny, trafiało się na 4 boiska znów wypełnione zawodnikami, gdzie rozgrywane były AMPy. To nie jedyne wyjątkowe wydarzenie akademickie w tym roku w Warszawie, ponieważ już 1 lipca ruszą akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu. Będą one 19. edycją tej imprezy. W męskim turnieju weźmie udział 16 zespołów, a w kobiecym 10. Polacy trafili do grupy A, w której zmierzą się z Czechami, Kostaryką i Cyprem, a Polki w ramach grupy także A zagrają z Portugalią, Tajwanem, Kostaryką i Stanami Zjednoczonymi. Więc to kolejna okazja do tego, aby zobaczyć bardzo ciekawy turniej w Warszawie. Od 1 lipca akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu. To największa akademicka impreza w tym roku organizowana przez polski AZS. Poznaliśmy już składy reprezentacji. Teraz reprezentacja weźmie udział w zgrupowaniu w Pruszkowie, gdzie będzie przygotowywała się do tego turnieju. Wśród kobiet są 3 reprezentantki warszawskich uczelni. Wśród panów jeden rodzynek z Warszawy się znalazł. Tak, większość zawodników to studenci uczelni z innych miast, reprezentujący tak naprawdę całą Polskę, a więc reprezentacja Polski ma tutaj przedstawicieli przeróżnych miast, więc pozostaje nam czekać, no i na pewno będę wam relacjonował, jak ten turniej przebiega. Od 1 lipca w Warszawie Mistrzostwa Świata, akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu.

0: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpi gaj, go-karty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Reklama.

0: To Daniel Avery z kawałkiem Lemon. W taki sposób ja się z wami żegnam, mówił Kuba Łasicki. Dzięki wielkie za dzisiejszy program Kampus Główny. Widzimy się w sobotę nad Wisłą w ramach Mistrzostw Świata w papier, kamień, nożyca, a ja teraz oddaję głos Wojtkowi Rotkowi i jego gościni.
1: Audycja powstaje w ramach projektu Nauka Sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
2: Dzień dobry, cześć. To jest program Nauka Sprawdzam, w którym rozmawiamy o dezinformacji, o manipulacjach i między innymi o fake newsach. Naszą gościnią jest dzisiaj pani Magdalena Wilczyńska, dyrektorka pionu ochrony informacyjnej cyberprzestrzeni z NASK-u, czyli Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pion ochrony informacyjnej cyberprzestrzeni to brzmi dosyć poważnie.
3: Trochę straszna nazwa, tak?
2: Tak.
3: To taki pion, który skleja w sobie dwa działy i pierwszym z nich jest Ośrodek Analizy Dezinformacji. To jest taki ośrodek stricte analityczny. Mamy powyżej 40 analityków obecnie zatrudnionych, którzy zajmują się przede wszystkim badaniem zjawiska dezinformacji. A drugi mój zespół to dział profilaktyki cyberzagrożeń. To jest taki dział trenerów i edukatorów, którzy jeżdżą po Polsce i w ramach bardzo różnych projektów, bardzo różnych programów szkolą od parlamentarzystów, przez członków rządu, po samorządy administracyjne, po szkoły, dzieciaki w szkołach, z zakresu właśnie cyberbezpieczeństwa i edukacji przeciwko dezinformacji.
2: Jak działa algorytm? Czy nasza aktywność, nasze komentarze wzmacniają działanie algorytmu, który później treść, w stosunku do której jesteśmy właśnie aktywni, podaje dalej, częściej, pozycjonuje wyżej?
3: Co do zasady, wszystkie algorytmy rekomendacyjne, jak one tak do końca działają, to nie wiemy, bo platformy zasłaniają się tajemnicą handlową. Ale już wiemy z różnych badań, które też my prowadziliśmy, że platformy, no wiadomo, walczą o nasz czas, o nasze zaangażowanie i bardziej promują treści, które wywołują reakcję użytkowników. Czy to powodują, że użytkownik zatrzyma dłużej oko na tym filmiku, czy to zalajkowanie, czy to udostępnienie, skomentowanie. Każda z tych reakcji powoduje, że dana treść, także fałszywa, będzie podbijana przez algorytm. Platformy twierdzą czasem, że to nie jest do końca tak i na przykład treści ekstremalne bądź nielegalne są czasem zdejmowane w ogóle z platformy, a czasem właśnie są ograniczane zasięgi wyświetlania takich treści. Ale no, przeprowadzaliśmy w zeszłym roku takie badania z profesorem Grabowiczem i studentami z Uniwersytetu w Dublinie i w Nowym Jorku, gdzie postawiliśmy trochę kont na X-ie i patrzyliśmy, jakie treści tym kontom czystym będą promowane, jakie będą podpowiadane, nawet nie w tej sekcji takiej dla ciebie na X-ie, tylko w takiej tej stronie głównej. No i wyszło nam z tego badania, że treści skrajne, i to niezależnie od ich charakteru politycznego i z lewa i z prawa, dostają takiego boosta od algorytmu. Po prostu są wyświetlane użytkownikom częściej.
2: Czyli to badanie polegało na tym, bo to jest ciekawe, że te konta czyste, czyli bez żadnego zaangażowania, bez obserwacji, bez jakichś tam serduszek dla konkretnych postów
3: przez
2: czy wpisów,
3: kilka miesięcy
2: dostawały bardzo dużo skrajnych, ekstremalnych
3: więcej
2: podpowiedzi.
3: Jak patrzyliśmy na, bo porównywaliśmy sobie, ile w danej grupie treści, które oceniliśmy jako skrajne, było, ile tych publikacji było, a ile było w takich, powiedzmy, centrowych. Potem patrzyliśmy, jak często w zależności od ilości publikacji te treści się wyświetlają. No to nieproporcjonalnie częściej wyświetlały nam się treści skrajne niż takie neutralne.
2: Czyli wniosek jest taki, że jeżeli jesteście tak zwaną tabula rasa, pierwszy raz w social mediach, nie wiecie, co tam się dzieje, tak? No to prędzej czy później platforma będzie wam podrzucać rzeczy ekstremalne, skrajne, które siłą rzeczy dalej będą budować emocjonalne odczucia w waszych głowach.
3: Algorytm będzie próbował wymusić naszą reakcję. Będzie chciał wymusić naszą reakcję emocjonalną, zalajkowanie, żeby sprawdzić, co nam się podoba albo na co reagujemy. To też nie chodzi o to, że to ma nam się podobać. Bo
2: no ale po co algorytmowi te emocje, te komentarze użytkowników?
3: Im dłużej oglądam filmik, tym więcej reklam pod tym filmikiem może mi się wyświetlić, tym więcej platforma może zarobić na wyświetleniach, tym lepiej, jeśli jeszcze coś lubię. Można mnie spozycjonować i stargetować po konkretne reklamy, że jestem na przykład młodym dorosłym, który będzie chętniej chciał kupić karnet na siłownię, tak?
2: Czyli w momencie, kiedy widzę jakąś treść, na przykład się z nią nie zgadzam i piszę, co za bzdury, to jest nieprawda, to już się emocjonuję, już się zaczynam wkręcać w całą historię, no i pewnie siłą rzeczy wracam co chwila tam później i sprawdzam, kto mnie skomentował.
3: Może ktoś zalajkował?
2: Może ktoś odpowiedział, to ja mu odpowiem. No i jestem w emocjach i rzeczywiście wszyscy myślę, że znamy te długie dyskusje na różnych portalach, na różne tematy, nawet czasem wśród znajomych. No i dzięki temu ten post, który może w swojej jakiejś tam, na jakimś pierwszym założeniu jest fałszywy, wyskakuje większej ilości osób, które być może nawet nie skomentują, nie zlajkują, ale przeczytają. I już ta dezinformacyjna treść przenika w jakiś szerszy sposób.
3: Tak, w ogóle kolejne badania, które będziemy mieć, mam nadzieję, niedługo opublikowane, pokazują nam, że faktycznie ten efekt zakotwiczenia, tak zwany z psychologii, czyli wiara w pierwszą informację, którą widzieliśmy w danym temacie, no bardzo sprzyja na rzecz dezinformacji. Jeśli dzieje się jakaś sytuacja kryzysowa, weźmy te drony na przykład, które przyleciały do Polski, jeśli pierwszą informacją, jaką widzieliśmy w tym temacie dronów, była informacja fałszywa, to mamy tendencję, pomimo tego, że później przeczytamy informacje dementujące tą treść, mamy tendencję do wierzenia w tą pierwszą informację. Dlatego bardzo ważne z perspektywy w ogóle naszej, z perspektywy państwa, bezpieczeństwa, ale również czasem, nie wiem, popularyzacji nauki, ważne jest to, żeby ta pierwsza informacja, która do nas dotrze, była informacją prawdziwą. A algorytm powoduje, że on być może nie robi selekcji pod kątem fałszywości, ale algorytm powoduje to, że bardzo często pierwsza informacja to jest ta emocjonalna. A te emocjonalne informacje i treści emocjonalne są bardzo często wykorzystywane w dezinformacji.
1: Nauka sprawdza. Lean, money in my bag, what you want?

0: Rozmawiamy z panią Magdaleną Wilczyńską z NASK. Mówiliśmy o fake newsach, które pojawiają się na platformach społecznościowych, bo to jest ciekawy wątek. I myślę, że ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Wracając do tego, jest jakaś kompletnie absurdalna, fałszywa informacja, którą ja jako użytkownik czytam, kompletnie się z nią nie zgadzam, jestem podburzony i mówię, no skomentuję im, że to jest nieprawda. Ale tak naprawdę to nie ma większego znaczenia, ten mój komentarz pośród stu innych, tylko największe znaczenie ma sama treść, która, do której przede wszystkim większość ludzi dotrze, a nie do mojego komentarza, który to być może w sposób inteligentny, skuteczny, przy użyciu dobrych argumentów spowoduje, że to jest nieprawdziwe.
1: No tak? Może być tak, że w takiej sytuacji niechcący przyczynimy się do tego, że ta treść fałszywa, czy tam skrajna, emocjonalna, zostanie podbita przez algorytm bardziej. No oczywiście pytanie jest też takie, no gdzie jednak powinniśmy reagować, tak? I czy to jest kwestia zwykłych użytkowników, żeby reagować? Też nie chcę nikogo zniechęcać do tego, żeby się sprzeciwiać dezinformacji, bo to jest ważny głos. Też uważam, że jakby dementowanie jest istotną kwestią. No niestety tylko no jest tak, że treści prawdziwe się mniej przebijają, są mniej emocjonalne. No ludzie też mają tendencję bardziej częściej jednak się nie zgadzają niż zgadzają z czymś, jak wyrażają swoje opinie otwarcie w internecie. Więc no bardzo często no, niestety jest tak, że brakuje też tego dementi, ale też wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich jest to, jak w ogóle kontrować dezinformację. Bo wiemy tak, fact-checking jest super ważny, ale ma wciąż bardzo niskie zasięgi. No taki nasz komentarz, sprzeciwiający się dezinformacji na przykład, może powodować, że ta dezinformacja będzie bardziej widoczna. To co my jako społeczeństwo, jako ludzie, no jako instytucje mamy robić, żeby przeciwdziałać tej dezinformacji? No to jest, powiem tak, trudne, bo oczywiście odpowiedzią na wszystko jest edukacja i to jest prawda, ale to jest proces, jest on trudny i długi. My mamy takie podejście w NASK-u, że oczywiście trzeba szkolić, trzeba edukować, trzeba prowadzić kampanie społeczne. Uważam, że to, co jest jeszcze do zaopiekowania, co i właściwie uniwersytety mogłyby robić, ale też i naukowcy, ale też instytucje państwowe, to jest tworzenie jednak kontrnarracji, czyli nie odpowiedzi na dezinformację wprost, ale tworzenie w danym obszarze, na przykład weźmy klimatu, narracje pozytywne, wspierające przekaz prawdziwy, które nie są kontrą do dezinformacji. Ale to jest duży obszar,
0: czyli
1: który wypadałby...
0: Tak, czyli własna narracja, tak, która pokazuje inne konteksty. No ale tak jak pani powiedziała, ona może być nudna, no właśnie, nieciekawa i nieemocjonalna. W związku z tym siłą rzeczy przegra z tą sensacyjną i często nieprawdziwą.
1: Chyba, że nauczymy się ją robić ciekawie. No, wierzę tutaj, że jesteśmy w stanie zebrać kreatywnych ludzi, którzy są w stanie zrobić ten przekaz dobrze. No ale ktoś musiałby zacząć to na pewno robić. To, co my jeszcze próbujemy robić, to nie skupiać się na treści, tylko skupiać się na mechanizmach. To znaczy patrzeć jednak na to, czy jesteśmy w stanie wykryć. No już chyba wspominane siatki botów, które podbijają daną treść i zdejmować te siatki. Albo analizować...
0: Ale co to są siatki botów? Jak one działają?
1: Siatki botów to są takie połączenia kont wytwarzanych automatycznie, teraz obecnie w większości generowane przez AI. Kiedyś to były takie konta, które miały na przykład same numerki i, nie wiem, to słynne jajko twitterowe w profilu, albo podobne obrazki kotków czy piesków jako zdjęcia profilowe, publikujące dokładnie te same hashtagi i dokładnie te same zdania, żeby jakiś przekaz utrwalić. No i taka siatka może być, nie wiem, wykorzystana na przykład do promocji danego produktu albo do zwiększenia zasięgów jakiejś kampanii marketingowej, ale może być też wykorzystana do działań dezinformacyjnych, żeby na przykład siać jakiś przekaz wymierzony w Ukraińców. Na przykład o tym, że nie wiem, w danym w szpitalu w Pcimiu to Ukraińcy są przyjmowani bez kolejki. I taka siatka na przykład publikuje, część kont publikuje takie posty, pozostałe konta udostępniają, komentują i następnie ten hashtag na przykład, bądź dana treść może wejść w trendujący.
0: Czyli jest taka armia. Załóżmy, mamy jeden pomysł na dezinformację i 100 kont. Te wszystkie konta będą powodowały to, że ta informacja będzie postrzegana przez algorytm jako budząca emocje. To znaczy... Algorytm sobie pomyśli, że jedna osoba napisała, a 100 osób już się tym interesuje. Dokładnie. I zacznie podbijać na wallu, czy jakkolwiek to nazwiemy, właśnie tą treść. Ale platforma nie widzi tych botów, czy nie chce widzieć?
1: Czasem platformy reagują same i na pewno jakbyśmy mieli tu przedstawiciela platform, to powiedziałby nam, że oni ściągają setki tysięcy botów, które działają w sposób skoordynowany i nieautentyczny, no bo to też jest dość istotne. To, że jest jeden bot, to nie znaczy, że platforma go od razu zdejmie. Regulamin platform zazwyczaj narusza to coordinated inauthentic behavior, tak? Czyli trzeba działać w sposób nieautentyczny i jeszcze skoordynowany. To znaczy, że one muszą się nawzajem wspierać.
0: No ale w erze AI na pewno platformy mają narzędzia, które widzą i są w stanie porównać. To jest konto, które powstało teraz, napisało tylko jeden post, no to prawdopodobnie chce oszukać nasz algorytm.
1: Chciałabym, wierzę, że platformy część botów zdejmują, ale wiem też, że nie zdejmują wszystkich. My w ramach niektórych, mogę powiedzieć tak, w ramach jednej operacji overload, którą monitorujemy, od zeszłego roku zgłosiliśmy już do platform i w części zdjęliśmy przez nasze zgłoszenia około 28 tysięcy kont. W ostatnim czasie wykryliśmy taką siatkę bardziej międzynarodową, która promowała treści związane z wojną w Iranie. I ta siatka miała prawie 50 tysięcy kont. I naszym zdaniem to były, według naszej metodologii, oceny naszej metodologii, to były właśnie boty działające w sposób skoordynowany, powielające swoje treści. Nie wszystkie te konta są zdejmowane pomimo naszych zgłoszeń. Platformy tłumaczą się, że one mają swoje metody oceny, nie zgadzają się zawsze z naszą oceną, ale wciąż ja uważam, że podstawowym pytaniem jest to, że skoro my je widzimy, skoro my jako zewnętrzni użytkownicy, którzy nie mają jakieś narzędzia, ale nie zawsze tak jakieś, nie wiem, nie dojście do silnika wewnętrznego platformy, że tak powiem, no to i możemy je znaleźć, to czemu platformy tego nie zdejmują? Myślę, że dlatego, że też generują na tym zasięgi, dochód i pieniądze.
2: Nauka sprawdza.

0: Idziemy na premierę?
1: O, a co grają?
0: Premierę drugiego etapu osiedla Prystola na Dniach Otwartych.
1: Pewnie, zobaczymy okolice.
0: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystola do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystola.
2: Hello Warszawa!
3: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16.30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
6: This is your life! Right here! Right now!
4: Autopromocja.

0: To jest program Nauka Sprawdza, a my rozmawiamy z panią Magdaleną Wilczyńską z NASK. Czy w związku z raportem z zeszłego roku dotyczącym reakcji platform, raportem właśnie waszym, NASK-u, jaka jest ta skuteczność?
1: Mamy raport za zeszły rok, faktycznie za zgłoszenia za zeszły rok. W zeszłym roku udało nam się zgłosić do platform około 46 tysięcy kont bądź treści. I muszę przyznać, że tam faktycznie mieliśmy całkiem wysoką skuteczność. I ona się niestety, ona była bardzo różna. Ponieważ zdarzało się tak, że w danym...
0: 46 tysięcy kont zgłoszonych.
1: Bądź treści.
0: W ciągu roku.
1: W ciągu roku. Mhm. I mieliśmy tak, w ogóle treści, które zostały poddane moderacji, jakbyśmy podsumowali cały rok, czyli na przykład dane konto bota było weryfikowane przez platformę poprzez wysłanie na maila, poprzez którego założono linku do weryfikacji. Tak, jeśli ktoś, kto sobie tą armię postawił, przeklikał te linki weryfikacyjne, to te boty zostały na platformie, ale platforma podjęła jakieś działania moderacyjne w stosunku do 68% wszystkich naszych zgłoszeń, co wydaje się całkiem dużo. Ale jak pomyślimy sobie o tym, że my w większości zgłaszamy treści nielegalne bądź treści naruszające regulamin, no to usunięć wszystkie platformy miały jedynie 12%. Czyli na przykład jest...
0: Czyli około 5 tysięcy z tych prawie 50.
1: Mniej więcej, tak. Tam 5,5 tysiąca. A odrzucono i w ogóle nie zareagowano na prawie 10 tysięcy naszych zgłoszeń.
0: Mimo, że wy macie takie, można powiedzieć, bardziej gorącą linię niż zwykły użytkownik z platformami.
1: To zależy od platformy, ale część platform właśnie, czy to stawia dla nas osobny formularz, czy to stawia dla nas osobną skrzynkę mailową, czasem mamy kontakt do jakiejś osoby, która moderuje, chociaż to jest dużo rzadziej, ale tak, mamy bardzo często jakieś konkretne...
0: Warto podkreślić, rozumiem, że te wasze zgłoszenia już są przez was weryfikowane i to nie jest tak, że tak jak zwykły użytkownik może zgłosić, bo sąsiad napisał coś, co mu się nie podoba, bo go nie lubi, tylko dlatego, że żeście sprawdzali, czy te treści nawet, rzeczywiście warto zgłosić. Tak?
1: Nawet powiem więcej, one po pierwsze zgłaszamy je dlatego, że mają w większości charakter dezinformacyjny, więc tutaj my też nie zawsze oczekujemy tego usunięcia, no chyba, że to jest wprost naruszenie regulaminu platformy. No w zależności od platformy to czasem jest, nie wiem, moderacja poprzez dodanie community notes. Ale też powiem więcej, bo my nie tylko zgłaszamy raz i wysyłamy tym formularzem. My zazwyczaj robimy powtórne zgłoszenie w przypadku braku reakcji platformy. Później na przykład po 2 tygodniach weryfikujemy, czy coś się z tym zgłoszeniem stało. Sprawdzamy to jeszcze raz, podbijamy jeszcze raz temat, więc to też nie jest trochę tak, jak większość użytkowników zgłasza raz treść i potem może dostaną odpowiedź, może nie, może zapomnieli, może nie. My mamy faktycznie nasz własny monitoring wszystkich zgłoszeń, no i nie poprzestajemy na tym jednym zgłoszeniu. No i pomimo tego i tak, nie zawsze jest to skuteczne. Też muszę powiedzieć, że w zeszłym roku ta skuteczność była trochę wyższa, ponieważ w tych 68%, gdzie poddano moderacji, platformy poddały moderacji te nasze zgłoszenia, było właśnie sporo botów, które jednak platformy postanowiły zweryfikować. I tutaj liderem był X. X, jeśli chodzi o to, ile botów można u nich znaleźć, no to jest liderem. I tutaj faktycznie jakieś działania były podjęte. Jak patrzę na statystyki z tego roku, jeszcze ich nie mam, ale już opublikowanych, ale już jakieś kwartalne mamy, no to widzimy, że z kolei w tym roku mamy siatki botów, do których w ogóle nie podjęto jeszcze żadnych reakcji, pomimo tego, że były zgłoszone na przykład 2 miesiące temu. I one sobie dalej chodzą po naszej sieci. Więc ten obraz jest taki bardzo niejednorodny, bo mamy jakąś refleksję też z zeszłego roku, który był rokiem wyborczym, więc platformy też miały bardzo silną motywację do działania. Statystyki za ten rok mogą pokazać w ogóle odwrotny krajobraz, gdzie będzie na przykład, że 60% naszych zgłoszeń pozostało bez reakcji w ogóle.
0: Bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy z panią Magdaleną Wilczyńską, dyrektorką pionu ochrony informacyjnej cyberprzestrzeni w Instytucie Badawczym NASK. Wojtek Rodek, do usłyszenia.
2: Audycja powstaje w ramach projektu Nauka Sprawdza, finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
1: Lenovo. Uczestnicy Mistrzostw Polski w papier, kamień, nożyce. Wzywani na pokład.
2: Już w sobotę dowiemy się, kto jest najlepszy w tę grę. Wymiatałem.

Na podwórku w papier, kamień, nożyce? Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Wejdź na radiocampus.fm/mistrzostwa i zapisz się do gry. Startujemy w sobotę 13 czerwca na Placu Zabaw nad Wisłą. www.radiocampus.fm/mistrzostwa. Reklama.

0: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
2: Lenovo. Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Marlon Hofstadt i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
3: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.

Szedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopie kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj.

Zobaczyć, wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odleczyć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę. Głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości, mam nadzieję, wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

Kolejny.

vida, amor, me

0: są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo. Hello Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Reklama.
3: Tu Campus. 97,1 FM.

jakoś ciężko tutaj żyć. Znowu nosa utarł los. Niby nigdy kawru nic, ale zawsze kawru coś. Wymagasz bodźca, twoje teraz świeci pustką. Chciałbyś więcej niż wczoraj, a na pewno

nobody left. I swear down is nobody.

baby. Swear down, it's over there.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
1: Lenovo. Idziemy na premierę?
2: O, a co grają?
1: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
2: Pewnie, zobaczymy okolice.
1: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
3: Reklama. Radio Campus.

0: Flynn i Ashiko. To przed chwilą na 97.1 FM. Zbliża się 5 minut po godzinie 15, więc pora rozpocząć popołudnie na antenie Radia Campus.
1: Normalnie o tej porze.
0: Ja nazywam się Natalia Róża-Harkiewicz i spędzę z wami najbliższe 2 godziny. Co będzie działo się do 17? A mianowicie porozmawiamy na temat zwierząt. To za chwilę z naszym pierwszym gościem będzie o wychowaniu i opiece nad zwierzętami, ale można powiedzieć, że trochę niestandardowa będzie to ta opieka. Zobaczymy. Zobaczymy, w którą stronę pójdzie ta rozmowa. Po 15.30 oczywiście Mikołaj Stachowiak zawita z nowościami motoryzacyjnymi. Motoryzacyjny skrót tygodnia, jak zawsze po 15.30 na antenie Radia Campus. A 16 to będzie niesamowity spektakl, który już za chwilę wraca na Smolną 38. To jest spektakl Techno Rzeczpospolita. Twórcy tego spektaklu będą po 16 naszymi gośćmi. Oczywiście to nie wszystko, zapraszam do słuchania. A teraz Must Be John i From the Start.

0: Normalnie o tej porze.
1: 8 minut po godzinie 15 z nami pierwszy gość, który stworzył miejsce, gdzie konie sobie mogą chodzić na spokoju z potarganą grzywą. Psy biegają bez smyczy po polach i łąkach, a koty śpią na blatach i nikt ich nie ściga. Tak to można by pokazać, taki sielski obrazek. To miejsce stworzył Maciek Żebrowski, opiekun zwierząt. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: To miejsce, które stworzyłeś, to jest, można powiedzieć, że twoje prywatne miejsce. Tam mieszkasz, to jest na wsi w Warszawie pod Skierniewicami, ale obrałeś ciekawy sposób wychowania tych zwierząt i opieki, bo on jest bardziej zbliżony ku naturze, jest bardziej naturalistyczny. Można powiedzieć, że twoje zwierzęta nie wiedzą, co to komenda.
2: Trochę wiedzą, oczywiście, bo jest pewne spektrum, gdzie dobrze by było, żebyśmy byli się w stanie komunikować i komunikacja głosowa między ludźmi a zwierzętami jest potrzebna. Najłatwiej to robić z psami oczywiście. Natomiast moim głównym celem było znalezienie w ogóle takiego miejsca, gdzie te zwierzęta będą w stanie funkcjonować i będą w stanie wpisać się jakoś w ekosystem, jednocześnie nie będąc zbyt dużym problemem dla tego ekosystemu, bo bardzo często jest tak, że na wsiach czy w miastach mamy dużo różnych zwierząt domowych na małym terenie i one zaburzają ten ekosystem. A na przykład moje psy są jedynymi naturalnymi drapieżnikami na terenie, więc to, że one czasem pogonią sarnę, no to taka sarna będzie miała więcej skilli w uciekaniu przed strzelającymi myśliwymi dzięki temu.
1: Brzmi to dość drastycznie. Drapieżnik, myśliwy, ucieczka. Aczkolwiek twoje psy są łagodne, spokojne. Tak. Można to tak określić. No, poznałam, więc no, można powiedzieć, że wiem. Tak? Jeżeli chodzi o samą opiekę, behawiorystykę, to tutaj nie chciałabym za bardzo wchodzić w kompetencje naszej radiowej koleżanki Klaudii Szkaradek, która ma osobną audycję poświęconą właśnie psom i jest też behawiorystką i opiekunką psów. Audycja zawsze w soboty na antenie Radia Campus. Więc skupiłabym się bardziej na koniach, bo to jest ciekawe. Dlaczego jazda konna jest B według ciebie?
2: Jazda konna nie zawsze jest B, natomiast przyzwyczajanie konia do jazdy konnej, to się popularnie mówi, ja bardzo nie lubię tego sformułowania, zajeżdżanie, jest w najlepszym przypadku głęboką manipulacją. I jednak w większości przypadków jest bardzo dużą presją i bardzo często również jednak przemocą. I to, że ktoś trzyma bata, go nie używa, to nie znaczy, że to nie jest przemoc, bo jest to też przemoc mentalna. Więc jazda konna może nie do końca jest B, natomiast problem z końmi jest bardzo, bardzo głęboki. Nam się wydaje, że konie są udomowione i koń, który sobie żyje w stajni, w boksie, to jest koń, który jest bezpieczny i szczęśliwy. To zupełnie nie jest prawda. Konie do udomowienia takiego prawdziwego, koniom do udomowienia prawdziwego jest bardzo daleko, dlatego że koniom nawet domowym, tym również tym rasom hodowanym od pokoleń, jak na przykład American Quarter Horse'om, zajmują dwa pokolenia do powrotu do tak naprawdę prawdziwie dzikich zachowań. To jest bardzo niedużo. To świadczy o tym, że one nie są udomowione i koń potrzebuje ruchu, ale koń w naturze ma setki kilometrów do przemierzenia. Koń przemierza te setki kilometrów za pożywieniem, za wodą, uciekając. On się normalnie porusza. My trzymając konie w takich warunkach, w jakich trzymamy, w tych małych boksach, na tych małych padokach, musimy zadbać o ich ruch, a to wiąże się z tym, że potrzebujemy użyć presji, przemocy i tak dalej. To jest bardzo złożony temat, natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy wygaszali hodowlę wszelkich zwierząt, bo one nas wcale nie potrzebują, to my potrzebujemy ich. Oczywiście, jeżeli je ratujemy, kupujemy konie, które miałyby gorsze życie gdzie indziej niż u nas, to jest spoko, ale tak naprawdę powinniśmy sobie dać spokój z hodowaniem zwierząt.
1: Brzmi dość radykalnie i też brzmi tak, jakbyś chciał trochę walczyć z rozwojem cywilizacji i z tym, że jednak doszło do tego udomowienia tysiące lat temu, choćby psów, tak? Czy tak jak sam zwróciłeś uwagę koni, bo koń nie stał się, nie wiem, 100 lat temu naszym, nie wiem, pracownikiem, tak, bo choćby był w kopalniach, były używane, tak, dorożki znane są od tysięcy lat. Więc to nie jest od wczoraj, więc tak naprawdę gdzie widzisz te granice? Bo trzeba chyba umieć trochę balansować pomiędzy tym, co jest teraz, i że pewnych rzeczy nie da się cofnąć.
2: No ja wiem, gdzie masz problem, człowieku. Ja wiem, o co pytasz, natomiast ja rzeczywiście zgadzam się, dobrze to ujęłaś, jestem radykalny w swoich poglądach. Ja bym zaczął od tego, to będzie kontrowersyjne może trochę, ja jestem trochę przeciwnikiem rozwoju cywilizacyjnego. Ja wiem, że on się wydarzył, ale on jest nam do niczego niepotrzebny wbrew pozorom. Być może jednym z niewielu atutów tego, żeśmy się rozwinęli cywilizacyjnie, jest to, że żyjemy dłużej. Tylko kiedyś żyliśmy tam, powiedzmy, żyjąc w jaskiniach 40 lat, teraz żyjemy 80, tylko z tych 80 lat w tu i teraz uważni jesteśmy może z miesiąc, jak się tego uzbiera, a w jaskiniach byliśmy uważni, prawdziwi przez cały czas, więc to
1: bo
2: jest...
1: Bo musieliśmy.
2: Punkt, no, bo oczywiście, dokładnie. Natomiast powiedzmy, że rozwój cywilizacyjny jest dobry, zostawmy to w tym miejscu, bo to też nie jest tak, że patrzę zero-jedynkowo i widzę ten aspekt i tę stronę, ale rozumiem, że on się po prostu wydarzył i nie cofniemy się do tych jaskiń, chyba że przyjdzie jakaś hekatomba, ale to nie o to tutaj chodzi. Tak, ja doceniam rolę zwierząt domowych w tym, w jaki sposób pomagały nam się rozwijać, jeżeli chodzi o cywilizację, natomiast dziś już ich rola jest niepotrzebna. Są jeszcze miejsca, jest ich bardzo niewiele, gdzie dojedzie się tylko konno, a już nie dojedzie się na przykład nawet quadem. Okej.
1: Okay. No, czy Kazachstan.
2: Na przykład, tak. Ale okej, okay, tylko my rozmawiamy o rekreacyjnej jeździe konnej. My rozmawiamy o posiadaniu psów w domach, gdzie te psy zostają 8 godzin na samemu, bo my musimy iść do pracy. I często, to też może być kontrowersyjne, często mówię, nie zawsze, w schroniskach będą miały lepiej, bo tam są regularnie wyprowadzane na długie spacery. Więc jedna z moich mentorek dotyczących psów na pytanie, a co jeżeli pies mieszka w mieście, odpowiada, to nie miej psa w mieście. I ja rozumiem, że to spektrum gdzieś jest szerokie, bo jest masa ludzi, którzy naprawdę mieszkając w mieście zapewnia tym psom fantastyczny byt. I ja rozumiem i doceniam to, że potrzebowaliśmy tych zwierząt do rozwoju cywilizacyjnego. Teraz ich nie potrzebujemy, a nawet jeżeli ich potrzebujemy, to niech one rzeczywiście służą nam do rozwoju cywilizacyjnego, niech nam nadal pomagają, ale nie będą przedmiotem naszej rozrywki.
1: Przejdźmy do tego, jak ty się zajmujesz tymi zwierzętami. To jest właśnie takie bliskie naturze, ale umówmy się, taki sposób prowadzenia zwierząt ma swoje plusy i minusy. Jakie one są?
2: Plusami, minusy są takie, że muszę mieszkać w dziczy, żeby móc w ten sposób ze zwierzętami funkcjonować. Ja bardzo rzadko zabieram psy do miasta i staram się tego nie robić, jeżeli nie muszę, a jeżeli już, to one tam są bezpiecznie, zostają na chwilę w samochodzie, tam się czują dobrze, bo mają, znają to. To też są rzeczy, to też jest to spektrum, u mnie też ten balans jest konieczny, ja mam tego świadomość, bo muszę czasem zabrać psy do miasta. Mój pierwszy pies Runa, ona pierwsze kilka lat swojego życia żyła w mieście. Co prawda myśmy zawsze mieszkali gdzieś na obrzeżach, natomiast rzeczywiście no, doświadczyła tego miasta. Drugi pies bardzo rzadko tam bywa i hardkorowo się stresuje, więc minusem jest to, że ja muszę mieszkać w dziczy i mam bardziej złożoną logistykę, bo jeżeli gdzieś wyjeżdżam, to potrzebuję mieć kogoś na miejscu, kto też w tej dziczy będzie mieszkał, ale plusem jest to, że mieszkam w dziczy i mogę się odcinać od rzeczywistości i mogę sam siebie regulować, będąc w takich warunkach. I wchodzę głębiej w relacje z tymi zwierzętami. Ja też mam takie trochę też może bardziej skrajne zdanie, że jeżeli nie masz czasu dla swoich zwierząt, to nie miej zwierząt. I oczywiście ja na tym spektrum też jestem w różnym miejscu, ale staram się mieć ludzi, którzy będą fajni, wyselekcjonowanych, którzy rozumieją zwierzęta, czują zwierzęta, z którymi te zwierzaki moje będą się czuły dobrze i bezpiecznie. No i tak to wygląda, pira za oko po prostu.
1: O tym, jak dzielisz się tą wiedzą, umiejętnościami i tak naprawdę po co to wszystko, to już za chwilę na antenie Radio Campus razem z Maćkiem Żebrowskim, opiekunem zwierząt, rozmawiamy na temat opieki, wychowania zwierząt poza miastem, a teraz na antenie Radio Campus Young Franco, Rico Dan i Champion Sound.
0: Yo, Rico, you ready for the show tonight? So dark.
3: Yeah, I'm ready, bro.
0: I what's that big tune playing in the background?
3: Somebody tell them.

0: Za nami Champion Sound. Z nami nadal w studiu jest Maciej Żebrowski, opiekun zwierząt. Rozmawiamy na temat, no właśnie, to jest nurt, czy nie chcę powiedzieć, że moda właśnie na taki naturalizm w opiece nad zwierzętami, żeby zwrócić się bardziej ku tej przyrodzie i tak dalej. Ile osób jest takich jak ty, mających takie samo zdanie jak ty?
1: Niewiele.
0: No właśnie, niewiele. Ale to nie znaczy, że nie ma was w ogóle.
1: Nie, nie znaczy. Myślę, że dobrym przykładem są konie, bo jeżeli chodzi o psy, to świadomość jest dosyć głęboka i bardzo wiele ludzi przede wszystkim dba o te podstawowe potrzeby psów, czyli swobodne węszenie, swobodne bieganie, możliwość chodzenia bez smyczy i tak dalej. Więc ta świadomość już gdzieś jest głęboka. Jeżeli chodzi o koty, to tutaj jest walka po prostu z karnawałem, jak ja tam mówię, czy wypuszczać, czy nie wypuszczać. I to jest trudna dyskusja, bardzo trudna dyskusja pod wieloma względami. Ja rozumiem jej trudność. Natomiast z końmi ludzi takich jak ja jest bardzo, bardzo, bardzo niewiele. I no nie znam nikogo, kto nie przeszedł ścieżki jazdy konnej. Ja też ją przeszedłem, ale bo ona była bardzo krótka. I dosyć szybko zrozumiałem, że ja nie chcę w to wchodzić. Więc natomiast nie znam w tym momencie nikogo, kto miałby tak głęboko wolnościowe podejście, jeżeli chodzi o konie. W Polsce znam kilka osób ze Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii, natomiast rzeczywiście brakuje takiego poczucia. Ludzie reagują ogromnym szokiem najczęściej, kiedy ja mówię, że ja nie jeżdżę na swoich koniach i moje konie nie będą zajeżdżane, i moje konie nie nadają się do jazdy, w sensie w moim odczuciu, bo to jest, ja mam dwa AQH, American Quarter Horsey, które są idealne do jeżdżenia.
0: No tak, no Figaro i Henio, tak, tak się nazywają te konie.
1: Hollywood Enterprise, tak. Henio tak naprawdę się nazywa, to są te quarterowe imiona.
0: Tak, przy czym, to się powiem, że akurat może ciebie zaskoczę, ale wiele osób, którym mówiłam, że będzie taki, a taki gość i że jego konie nie wiedzą, co to jazda konna, tak? Nie są ujeżdżane. Mówią, ale fajnie! Nie? Więc to nie
1: bo
0: jest...
1: Bo nie koniarze tak uważają. Koniarze tak. Rzadko. Ktoś, kto ma konie... Ja nie znam nikogo, kto ma konie, kto by tak rzeczywiście do tego podchodził. I jakby ja mam to podejście też głębokie, bo mnie zależy, staram się i to czasem jest trudne ze względu na ilość czasu, ale też na głębokiej relacji z tymi zwierzętami. Ja też założyłem fundację Animal Medicine, której głównym celem jest przywracanie takiego głębokiego, ale naprawdę głębokiego z czasów wręcz jaskiniowych kontaktu z naturą poprzez kontakt ze zwierzętami, bo ze zwierzętami nam się łatwiej identyfikować, bo są jakkolwiek podobne do nas i ta łączność, taka holistyczna przychodzi nam łatwiej i to jest to podejście, które ja rzeczywiście mam, bo znam ze dwie osoby, które mają koniki, kochają i one sobie biegają po łąkach. Ja szukam czegoś głębiej jeszcze w tym wszystkim.
0: No właśnie, bo tak zapraszając ciebie tutaj, stwierdziłam, że okej, robisz swoje, masz te zwierzęta, ale dużo osób się pytało, no ale po co to wszystko? Żeby tylko mieć, a ty poszedłeś o krok jakby dalej, chcąc jeszcze zgłębiać tą wiedzę, poszedłeś na kursy, studia, dokształcałeś się, ale teraz ty tę wiedzę przekazujesz dalej. I z tego, co wiem, organizujesz i warsztaty, i zajęcia, sprowadzasz także specjalistów z zagranicy, więc gdzieś tam szerzysz dobre słowo, można tak określić.
1: Generalnie po pierwsze, pierwszą odpowiedzią na pytanie po co, żeby te zwierzęta miały lepsze życie. I ja akurat mam taki wzorzec ratowania, w cudzysłowie może trochę, w dzisiejszym świecie koni, który polega na kupowaniu jednak koni zdrowych, gotowych do bycia zajeżdżonym, do przyjęcia jeźdźca i nie robienie tego, czyli sprawiam, że to ich życie jest bliższe naturalnemu życiu. Tam oczywiście masę rzeczy brakuje do tego, czego ja bym chciał, natomiast staram się gdzieś tam znajdować jakieś to spektrum. Ale tak, druga rzecz to jest, ja prowadzę też takie zajęcia, warsztaty, one mogą być indywidualne i grupowe, które nazywają się facylitacją procesów rozwojowych w naturze.
0: A co to znaczy po polsku?
1: Po polsku to jest rodzaj procesu terapeutycznego. To słowo terapeutyczne może jest niewłaściwe, bo nie mam wykształcenia terapeutycznego, ale może procesu rozwojowego bardziej, który odbywa się w towarzystwie zwierząt. Tylko różnica jest taka, są różne nurty. Jest na przykład Agata Wiatrowska, która robi fajną robotę, ale to nie jest mój kierunek rozwoju, która często zaprasza na przykład konia na jakiś zamknięty kwadrat, tam machasz przed tym koniem flagą i wobec tego, co się wydarza w tobie, co się dzieje na zewnątrz, przechodzisz jakiś proces, przerabiasz jakiś temat. U mnie to wygląda tak, moją mentorką w tym temacie jest Marta Sikorska z Pasi Koni, która jest fenomenalnym pedagogiem. Pozdrawiam ją serdecznie, bo to jest jeden z lepszych pedagogów, jakiego poznałem, jaki poznałem w ogóle w życiu, gdzie konie robią dokładnie to, co chcą. I ona zawsze tłumaczy, że jakby nie leć z łapami. Ona zawsze zadaje pytanie, jak prędko w nowej relacji pozwalasz dotykać swojego ciała albo swojej twarzy. I to jest też pytanie, które ja zadaję. I ta facylitacja polega na tym, że przychodzisz do mnie, omawiamy, w czym jest problem i z tym tematem idziesz do natury ze swoją energią i patrzysz, co się dzieje. I zaczynają się dziać w tobie rzeczy. Zaczynasz się głębiej łączyć ze sobą i z naturą.
0: Uziemiasz się, jak to ładnie mówić się teraz. To jest bardzo takie popularne określenie i to wszystko się tak sprowadza ładnie do tych wszystkich mindfulnessów, czyli to naszej pospolitej, prawdziwej uważności. Ale powiedzmy jeszcze o osobie króciutko, którą jest Eleni. Kim jest Eleni?
1: Eleni jest homeopatką. Eleni komunikuje się ze zwierzętami w sposób telepatyczny i jest

0: my ją sprowadzali do Polski jeszcze wiele razy.
1: Super się rozmawia, wszystko to jest interesujące, ale na razie postawimy tutaj kropkę. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby uważniej się przyglądać swoim relacjom ze zwierzętami i też wkładać więcej uczuć i emocji w to, co robimy z tymi zwierzętami. A może tak skończmy tę rozmowę.
0: Zgadzam się.
1: Z nami był Maciej Żebrowski, opiekun zwierząt Wesołego Statka.
0: Tak,
1: tak można
0: jest.
1: To tak określić.
0: Zdecydowanie. Dzięki serdecznie.
1: Dzięki wielkie za rozmowę.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
1: Idziemy na premierę?
2: O, a co grają?
1: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
2: Pewnie, zobaczymy okolice.
1: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
3: Reklama.
4: Minęła 15.30, więc to jest ta pora, że na antenie Radia Campus zagoszczą wiadomości, które przedstawi Zofia Błazeusz.
5: Serwis akademicki.
6: Dzisiaj miał miejsce finał 21. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Unii Europejskiej, zwanej Gwiezdnym Kręgiem. Gwiezdny Krąg to największy projekt edukacji europejskiej w Polsce, organizowany nieprzerwanie od 2004 roku, czyli od momentu wejścia Polski do Unii. Olimpiada jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju. W tegorocznej edycji w pierwszym etapie wzięło udział ponad 5 tysięcy uczestników reprezentujących 457 szkół. Tematem debaty była Unia Europejska.

0: Europejska gwarantem bezpieczeństwa na kontynencie europejskim, perspektywa rozwoju wspólnej polityki obronnej UE. Druga część debaty będzie miała miejsce jutro, a transmisję można oglądać na YouTubie na kanale ATK Edukacja. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego organizuje darmowe kino w plenerze. 27 i 28 czerwca w ogrodach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego będzie można obejrzeć 4 filmy pod gołym niebem. Jest to 10. edycja tego wydarzenia, a jej tematem przewodnim jest nostalgia. Będzie można obejrzeć m.in. Mamma Mia lub Duma i Uprzedzenie. W programie znajdą się również spotkania z gośćmi specjalnymi i wiele innych atrakcji. Więcej informacji znajdziecie na wydarzeniu Prawie Kina Letniego na Facebooku NZS. Już w najbliższą niedzielę na Uniwersytecie Warszawskim rozpocznie się 4. edycja Kongresu Nauka dla Społeczeństwa. Podczas 2 dni kongresu odbędą się debaty eksperckie, prezentacje wyników badań instytutów badawczych, pokazy wdrożeń oraz wystawa osiągnięć instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz środowisk uniwersyteckich. Kongres Nauka dla Społeczeństwa promuje polską naukę oraz jej najważniejsze osiągnięcia, które wpływają na rozwój społeczeństwa, gospodarki i innowacyjności w naszym kraju. Wydarzenie będzie miało miejsce w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ale będzie również transmitowane online. Wstęp jest wolny. Międzynarodowy Zespół Naukowców z wiodącym udziałem badaczy z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego dokonał odkrycia otwierającego nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu padaczki oraz innych schorzeń neurologicznych związanych z nadmiarem glutaminianu w mózgu. Glutaminian jest głównym neuroprzekaźnikiem i odgrywa kluczową rolę w procesach uczenia się i pamięci. Jego nadmiar może jednak prowadzić do toksycznego uszkodzenia neuronów. W opublikowanym odkryciu naukowcy zastosowali innowacyjną strategię polegającą na wymianie wodoru na jego stabilny izotop. Podejście pozwoliło na opracowanie nowej generacji pozytywnych modulatorów allosterycznych transportera EAT2. Więcej informacji na naukawpolsce.pl.
1: Korki. W tym momencie w Warszawie nie ma aż tak bardzo, bardzo wielkiego ruchu, więc większość ulic nie jest zakorkowanych, ale tam, gdzie na pewno troszkę zwolnicie, to tutaj między innymi Wisłostrada na odcinku od nowego zjazdu w kierunku Powsińskiej, Czarniakowskiej i Solca, czyli tutaj niedaleko Radia Campus, to tutaj troszkę będzie wolniej się jechało. Poza tym w centrum, tuż przy Placu Politechniki, tutaj również korek, przy Pałacu Kultury i Nauki, przy Dworcu Centralnym, tutaj we wszystkich kierunkach już zaczyna się robić tłoczno przy Emilii Plater i Alejach Jerozolimskich oraz przy Chałubińskiego. Aleje Jerozolimskie od tutaj patrzę, tak, to będzie Rondo de Gaulle w kierunku Dworca Zachodniego i od Dworca Zachodniego w kierunku Alei Jerozolimskich i właśnie skrzyżowania tutaj z Nowym Światem. Tutaj również zaczyna się robić tłoczno. Spowolnienia są także, tutaj widzę, na Wale Międzyszyńskim przy Fieldorfa, czyli na Gocławiu. Trasy wyjazdowe coraz tłoczniejsze. Najgorzej jest w kierunku Jabłonny, Marek, Otwocka, Konstancina Jeziorny, Pruszkowa i Błonia.
2: Pogoda.
1: Właśnie wyszło słońce i to jest bardzo dobra informacja, gdyż wieczór i noc będą pochmurne, ale będą ciepłe, bo te chmury oczywiście zatrzymają to ciepło, które jest teraz, więc to jest bardzo dobra informacja. Mamy teraz 16 stopni, w nocy temperatura odczuwalna spadnie do 13 stopni, więc będzie ciepło. Wieczór zapowiada się, tak jak powiedziałam, pochmurny, ale bez deszczu. Ciśnienie wysokie i będzie jeszcze rosnąć 1015 hektopaskali.
2: Campus.

0: w związku dzięczar. Myślę, ja chcę z tym typem dziecka.
1: Szef Żabki nazywał mnie murzyniaszkiem dla zabawy, ale może mówił prawdę. Mam plastyczne ciało, gastro, robię mu masakrę. Rzeźbię pączki, kuchnia mi ozdabia fałdkę. Wracam pieszo wcale, nie bo muszę. Nogi niosą ciało, ciało niesie duszę. Pamięć niesie wszystko inne, etc. Chcę zażywać odpoczynku na spacerach.

0: Big Gigantic, Grease i Ramp Shaker to właśnie te połamane rytmy i bity przed chwilą na antenie Radia Campus, a jeszcze wcześniej ta Ukrainka i utwór Krem Budyniowy o aksamitnej egzystencji. Dlaczego tak podkreślam, że jeszcze wcześniej, a mianowicie napisał do nas Kajko z pytaniem, kto to jest, więc Kajko, ja ci mówię. Ta Ukrainka to jest ta Ukrainka. Oczywiście całą playlistę możecie sprawdzić na naszej stronie Radio Campus FM. Mamy 16 minut do godziny 16, więc to jest pora, żeby zajrzeć do motoryzacyjnego świata.
1: Normalnie o tej porze.
2: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Dzisiaj wyjątkowo prowadzi ze mną
3: Marcin Kuc, jaja w kuchni, czyli człowiek,
2: znany
3: który mówi o jedzeniu.
2: Radia Campus. A w tym tygodniu Porsche 718 jednak nie będzie modelem elektrycznym. Jednak, mimo to, samochód, o którym słyszeliśmy i który był testowany, najprawdopodobniej pojawi się jako Audi. To, jak będzie wyglądać, zostało pokazane nam przez koncept C, o którym też opowiadałem i miałem okazję go oglądać w Warszawie we wrześniu.
3: Koncept C Audi, czyli mówisz o takim szarym samochodzie, który wygląda jak R8 w filmie...
2: Wydaje mi się, że wygląda jak połączenie Audi TT i Audi R8 z filmu Ja, Robot,
3: tak,
2: w którym Will Smith walczy ze złym AI.
3: Bardzo, bardzo dobry film. On jest chyba inspirowany, nie jest na podstawie książki Philipa K. Dicka, ale jest inspirowany jego twórczością. To jest taka troszeczkę dystopijna przyszłość, w której AI lata bardzo mocno w postaci antropomorficznych robotów. Zresztą Chińczycy pokazali teraz roboty, które tańczą, skaczą i odwalają Mortal Kombat. Więc to ci sami Chińczycy, którzy robią, wiesz, Leap Motor.
2: W każdym razie, wracając na chwilę do tematu, czyli do Porsche 718. Historia tego samochodu jest taka, że on co do zasady rodzi się w bólach tak naprawdę. Uh-huh. Od początku pojawiają się problemy z optymalizacją pracy konstrukcji, a w międzyczasie dostawca baterii, czyli Northvolt, zbankrutował w atmosferze afery. Koszty idą w górę, a gotowego samochodu jak nie było, tak nie ma. Przypomnijmy, że same zadanie z natury było dosyć trudne, gdyż Porsche 718 to tak naprawdę takie mniejsze 911, które co do zasady było lżejsze, to jest Boxster, to jest Cayman.
3: Cayman, no.
2: Było mniejsze, lżejsze i było takim sportowym samochodem, potencjalnie dla kogoś młodszego albo dla kogoś, kogo jeszcze po prostu nie stać na 911, ale chciałby już mieć to swoje pierwsze Porsche.
3: Ile kosztuje tańsze Porsche?
2: To około 400 tysięcy złotych.
3: No to faktycznie dla młodego człowieka to jest...
2: Ja nie mówię, jeżeli to jest młody człowiek, który odniósł sukces w życiu, załóżmy. Dla kogoś, kogo nie stać na 911.
3: Które kosztuje 800 tysięcy w podstawie.
2: Tak, chyba 700 teraz. Porsche 718 miało być tym lżejszym sportowym samochodem. Co więcej, miało być pierwszym takim prawdziwie sportowym, elektrycznym samochodem od niemieckiej marki. I wszyscy byli go bardzo ciekawi. Wielokrotnie w Polsce przyłapano koncepcyjne samochody Porsche właśnie, które się ładowały na różnych ładowarkach. Jak samochód miał być w zeszłym roku, tak go nie ma. I pierwsza opcja jest taka, że go po prostu porzucą, a Audi będzie robiło swoją rzecz. A druga opcja jest taka, że rozwój 718, tymczasem też modelu C, przejmie Audi i 718 nie będzie 718, ale będzie sobie model C, który miał być Gran Turismo od samego początku. Okay. I będzie 718 jako Audi, które będzie sportowym, elektrycznym.
3: No bo w gamie Audi brakuje czegoś dwudrzwiowego bardzo, po tym jak bardzo dobre R8 zniknęło. Te tetki też nie ma. Chyba jedyne dwudrzwiowe Audi teraz to A1, ewentualnie A3 jakaś mniejsza, prawda?
2: To prawda, nie mają takiego coupe.
3: Jak w ogóle wygląda teraz range Audi? Jak oni się nazywają?
2: Bo ja o tym mogę ci opowiedzieć, bo właśnie wychodzi, mamy pierwsze zdjęcia nowego Audi RS5. Jakiś czas temu wyszło Audi S5, które posiada V6 i 367 koni mechanicznych. Nowe Audi RS5 będzie miało prawdopodobnie powyżej 500 koni.
3: Uh-huh. Czy nadal to jest takie duże coupe? Rozumiem, że A5, bo
2: obecny
3: A5.
2: Line-up Audi wygląda tak, no, że zacznijmy od A3, czyli od odpowiednika A1 jest Golfa. Jeszcze? Zacznijmy od A3, dobrze, od odpowiednika Golfa. Później mamy Audi A5. A4 zniknęło i A5 przejęło jego rolę. Mamy Audi A5, które jest kombi i jest sedanem, ale nie jest sedanem, tylko jest livebackiem, czyli takim Okay. Coupé pięciodrzwiowym, czterodrzwiowym. Później jest Audi A6, które się właściwie nie zmieniło w swojej funkcji od wielu lat. Jest Audi A7, które dalej bazuje na starej konstrukcji, jeszcze nie ma nowego modelu. Uh-huh. I jest Audi A8, które dalej wygląda tak samo, jak gdy zostało zaprezentowane parę lat temu.
3: Okay.
2: I oprócz tego masz SUVy, ale w SUVy nie będę wchodzić.
3: No w SUVach to już w ogóle bym
2: nie. To w SUVach wykładło. Jest bardzo pomieszane.
3: Ale kurczę, żeby...
2: I teraz będzie wychodziło A4, nowe Audi RS5.
3: Marka, no kurczę, wszyscy wiedzieli. A przecież było A5, które było w takim właśnie małym.
2: Podobno Audi A4 się bardzo źle sprzedawało od czasu, kiedy wyszło A5 liftback.
3: A, to może stąd.
2: Ludzie lubią te dachy.
3: No ja pamiętam, pamiętam jak gdzieś na początku lat 2000, może w połowie, zobaczyłem pod Operą we Wrocławiu pierwszy raz CLS-a tego pierwszego.
2: I zrobił na to
3: wrażenie. Stary, no zatkało mnie. Ten samochód stoi u mnie na osiedlu, w ogóle przysypany śniegiem na jakimś rozwalonym zawieszeniu. To jest tak piękne auto. W środku oczywiście wygląda po prostu jak dziewczyny z Dubaju, ale zwłaszcza jak jest jasny środek, ale na zewnątrz to jest tak piękne auto, że to jest, że to szok.
2: I o tym opowiemy za moment przy okazji testu nowego Mercedesa Benz CLA 250+. Zostańcie z nami.

0: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, a w tym tygodniu miałem okazję sprawdzić, jak żyje się z nowym Mercedesem Benz CLA 250+. Jest to nic innego jak w pełni elektryczny samochód, który posiada zasięg według producenta 673 km i moc 272 koni mechanicznych przekazywaną tylko na tylną oś.
1: Gdzie się mierzy coś takiego? Bo myślę, że w Norwegii teraz...
0: W WLTP, to jest taka magiczna kraina, w której te zasięgi są osiągane. Ja ci mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że przy minus 20, minus 12, czyli temperaturę, tak które w zeszłym tygodniu miałem i samochodzie, który stał po prostu na dworze, pod chmurką przez cały czas. Także jest to dosyć ciekawy test. Większość właścicieli samochodów elektrycznych ma albo swój garaż, albo punkt do ładowania.
1: No tak.
0: Ten samochód mi realnie na pełnym naładowaniu przejechał 500 kilometrów.
1: No to super.
0: No właśnie, byłem bardzo pozytywnie zdziwiony.
1: Zwłaszcza, że to jest, co, tak naprawdę najmniejszy Mercedes.
0: To jest CLA, jest najmniejszym elektrycznym Mercedesem obecnie, ale bazuje na nowej platformie i w ogóle jest samochodem, który rozpoczyna dla Mercedesa nowy pomysł na ich samochody elektryczne.
1: No bo umówmy się, te EQS-y, które były trochę... Kurczę,
0: ogólnie seria EQ...
1: Co to było?
0: Seria EQ dla Mercedesa nie wyszła i dlatego teraz od tego odchodzą. Dlatego ten Mercedes nazywa się CLA 250+.
1: A wygląda jak CLA?
0: Tak, wygląda jak CLA. Bo, wygląda tak szalenie zwyczajnie, żebyś nie pomyślał nigdy, że to jest samochód elektryczny.
1: GLB, które bardzo mi się podoba w wersji elektrycznej, wydaje mi się bardzo, bardzo traci przez to, że nie ma tam grilla, tylko jest jakaś dyskoteka z przodu. Czy tu też jest dyskoteka z przodu zrobiona tak, że wszystko się świeci?
0: O, tutaj się świeci wszystko. Mercedes postanowił odejść od zwykłych LEDów. I teraz wszędzie jest logo Mercedesa. Zarówno na grillu... Na grillu są takie dosyć niewielkie, być może 3-4 cm loga Mercedesa, które są podświetlane w nocy, a oprócz tego w światłach też są loga Mercedesa, no i na masce masz też nie stojący emblemat, no ale masz logo Mercedesa, ale w środku,
1: to na jakimś słupku
0: w środku przed pasażerem jest cała taka tafla, także podświetlana, której kolor możemy zmieniać, mówiąc, hej Mercedes, zmień kolor na czerwony. Ona też ma na sobie logo Mercedesa, także nie sposób zapomnieć, w jakim samochodzie siedzisz. Co nie zmienia faktu, że ten samochód bazuje na architekturze 800 V, dzięki czemu jesteś w stanie go rzeczywiście naładować od 10% do 80% w jakieś 20 minut.
1: Wow, no to jest już game spoko. Changer, no?
0: Szczególnie, gdy mówimy o zasięgu, podejrzewam, że na trasie jakieś 450 km, nie? To wtedy rzeczywiście możesz sobie zaplanować normalnie drogę i podładowywać ten samochód nie przez 20 minut, ale załóżmy przez 10, gdzieś stając nawet do łazienki, tak?
1: No.
0: I on wtedy odzyskuje trochę energii. Te ładowania na trasie są dosyć drogie, także też chcesz je ograniczyć możliwie. Średnie zużycie energii według producenta wynosi 12,4 kWh. W praktyce jest to bliżej 21-22. No, ale
1: czyli
0: to.
1: W motoryzacji cały czas jest tak samo. Jak ci mówili, że twoje auto będzie paliło 6 litrów i pali 12, to po prostu...
0: Wiesz, jakie jest zdziwienie, kiedy się okaże, że jest mniej? Tak się czasem dzieje.
1: Jak jedziesz z górki latem. I to jeszcze nie
0: ale
1: taki,
0: jeżeli producent podaje coś, a okazuje się, że na przykład jest szybszy, Porsche jest z tego znane, że mówi, że ich samochód przyspiesza do setki w 3,6 sekundy, a przyspiesza w 3. I nagle jest dziwko.
1: No to tak jak widziałem ostatnio test chińskich samochodów, które okazało się, że rozpędzają się o jakieś 4 sekundy dłużej do setki niż powinny. No już nie mówię o urwanej kierownicy w Omodzie.
0: No to jest znana rzecz z internetu. To, co ci chciałbym bez wątpienia powiedzieć o tym samochodzie, to to, że prowadzi się szalenie angażująco i jesteś w stanie w nim hamować jak gokartem. Przez to, że ten napęd jest na tył i moc jest dostępna natychmiast, tak jak wspominałeś w podcaście o BMW i3,
1: tak.
0: To tutaj czujesz się rzeczywiście jak w takim małym, sportowym Mercedesie, mimo tego, że to CLA ma 4 i chyba 7 metra.
1: Także żartujesz, ono jest takie duże?
0: Generalnie CLA,
1: w ogóle ta klasa A, którą wypuścili, która się przepoczwarzyła w CLA, to jest, wydaje mi się, jedna z najładniejszych rzeczy, jakie Mercedes zrobił po tych czasach, kiedy robili faktycznie
0: tak, 4,7 metra.
1: Piękne samochody, ale 4,7 to jest, kurczę, to jest prawie Passat.
0: No tak, dlatego nowy Mercedes CLA wcale nie jest taki mały, mimo tego, że jest najmniejszym Mercedesem.
1: To jak weźmiesz to w kombi, czy jak oni mówią w shooting breaku.
0: Ja za sobą spokojnie usiadłem, mam 1,90 m.
1: To jest, kurczę, to jest duże auto.
0: Wnętrze jest wykończone bardzo dobrze, czego nie można było niestety powiedzieć o Mercedesach z ostatnich 2-3 lat. Tam było sporo jakichś plastików, które po naciśnięciu delikatnie skrzypiały i tak dalej. Tutaj już tego nie ma, także już jest naprawdę lepiej. Cały samochód kupimy już za 220 tysięcy, co wydaje mi się, że przy nowym Mercedesie, który ma prawie 300 koni, jest całkiem dobrym pomysłem. A nie podałem jeszcze kwestii czysto technicznych, czyli 85 kWh. To jest użyteczna pojemność, to jest spora bateria, jak na taki samochód. Dla przypomnienia, Mercedes EQS SUV posiadał 100 kWh i wszyscy mówili, że to jest za dużo. A w tym samochodzie nie czujemy tej wagi, to znaczy nie czujemy się, jakbyśmy jeździli czołgiem, który jest elektryczny, tylko czujemy się jak w mniejszym Mercedesie, który jest bardzo szybki. A my kończymy. Marcina możecie znaleźć jako jaja w kuchni.
1: Tak, mówię o samochodach, mimo że głównie samochodem jadę zrobić zakupy na Halę Mirowską albo na jakiś bazarek do fajnego mięsnego. Do tego jest mi potrzebny Passat B8.
0: A jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia tego Mercedesa i filmy z nim związane, to serdecznie zapraszam na moje social media jako Okiem Kierowcy. A tymczasem słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Normalnie o tej porze. Reklama. Warszawa. Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app. Reklama. Radio Campus.

0: Normalnie o tej porze.
1: Nie Archive i utwór Boys in Blue. To za nami na antenie Radia Campus. A teraz cofniemy się do lat 90., a to za sprawą spektaklu, który zagości już w przyszłym tygodniu, 18 czerwca na Smolnej 38, na legendarnej Smolnej w klubie właśnie z muzyką elektroniczną, zagości spektakl teatralny Techno Rzeczpospolita. Z nami jest Mikołaj Miks, właśnie z Techno Rzeczpospolitej, aktor. Cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło, witam tutaj słuchaczy wszystkich.
1: Jakim gatunkiem techno jest Polska? Chodzi mi o brzmienie, melodię może, to jest bardziej acid techno, czy może to jest jakieś melodic techno, gdzie byś umiejscowił?
2: Polskę?
1: Tak, Polskę, bo tego techno i muzyka elektroniczna to jest po prostu worek bez dna.
2: To prawda, dlatego to pytanie też jest bardzo trudne, bo myślę, że ciężko zdefiniować Polskę całą, ponieważ właśnie też na przestrzeni historii w ogóle techno, to się też bardzo zmieniało. Pamiętam opisy manieczek na przykład, które kiedyś były bardzo popularne, po czym jednak skierowane w inne strony elektroniki w Polsce.
1: Wiesz, no bo tak jak mówi się, że w Stanach Zjednoczonych, w Detroit z kolei to był bardziej subkultura, gdzieś wywodząca się z funku, z jazzu, to z kolei w tych no, miejscu, w którym się narodził w Europie, czyli w Berlinie, to już bardziej syntezatory, te mocniejsze brzmienia, bardziej, jak ja to mówię, Atari, takie troszkę tak. Lekko i takie basowe, synth-popowe brzmienie, oczywiście ten Kraftwerk słynny, który gdzieś tam wjeżdża. A gdzie można by było umiejscowić Polskę, jeżeli chodzi o muzykę? Wiesz, chodzi to też o to, że my byliśmy tuż po transformacji, to ten świat u nas dopiero się kształtował i to techno też, jakie ono było.
2: Mam wrażenie, że przede wszystkim najbliżej jest do Niemiec, ponieważ stamtąd też najwcześniej przychodziła do nas ta muzyka oraz przypomina mi się opowieści z pierwszych Love Parade, ale tych łódzkich, gdzie właśnie to też było syntezatory, to było bardzo eksperymentalne, to było kombinowanie trochę na zasadzie napływów z Niemiec, ale próby wytworzenia tego na naszych możliwościach, prawda, też sprzętowych i pewnego romansowania z tym, co przychodziło i przetworzeniem tego na naszą jakby osobną, myślę, że dosyć mocniejszą jednak w pewnym sensie modłę w Polsce.
1: Okej. Jak myślisz, co pozwoliło w ogóle na rozwój techno w Polsce? To, że my byliśmy otwarci, że tak naprawdę kształtowaliśmy się i na nowo?
2: Myślę, że na pewno otwarcie, zmiana kulturowa, zmiana systemowa, która otworzyła nam te granice i nawet jak słucha się i czyta podania ludzi z tamtych czasów, tam co chwilę jest...
1: Podania, to, że... Boże, jak to zabrzmiało! Ale no umówmy się, to już prawie 40 lat temu.
2: Dokładnie, prawda?
1: To prawie, więc to już jest takie, Jezus Maria.
2: To już chwilę temu było te pierwsze momenty, te pierwsze kasety przywiezione, prawda, bo ktoś wyjechał do pracy na chwilę, tutaj coś załatwił.
1: Do rajchu.
2: Dokładnie. No. I przywiózł tą kasetę, która potem chodziła po całym osiedlu, prawda, jakby z tym nowym, z tym czymś, co było trochę powiewem tego świata, ale tego undergroundu. Wtedy chłonęliśmy wszystko, co przychodziło. I myślę, że ta kultura techno razem ze swoją wolnością po prostu była czymś, co jakby nas zachwyciło, co było też dostępne po prostu.
1: Okay. Polska techno stoi tak, jak teraz patrzysz? Jak byś powiedział?
2: Ja myślę, że totalnie tak.
1: Okay.
2: Ja myślę, że lubimy. I no wystarczy spojrzeć na to, że jak są imprezy techno w Polsce, to niemal nie ma biletów praktycznie. Trudno jest po prostu dostać, one się schodzą po prostu w moment.
1: To prawda. I też bardzo dużą popularnością cieszyła się i nadal cieszy się książka, na podstawie której też jest zrobiony wasz spektakl, czyli techno Rzeczpospolita, tak?
2: Tak, 30 lat polskiej sceny techno.
1: Tak, dokładnie. Więc i tam też osoby związane z Radiem Campus się wypowiadały, czyli między innymi Michał Wolski, który współprowadził audycję, która przez wiele, wiele lat gościła na antenie Radia Campus w niedzielne wieczory, właściwie to już noce. I powiedzmy sobie wprost, ta muzyka dla nas jest muzyką, ale dla wielu to był jakiś hałas, to było coś dziwnego, innego. I te rejwy wcale takie legalne to nie były.
2: To prawda, tak naprawdę w latach 90. w większości zaczynało się od nielegalnych rejwów, od sound systemów tworzonych przez ludzi, czyli takiego busa z nagłośnieniem, który jeździł i dawało się znać. Są takie opowieści o na przykład ulotkach, które chodziły między ludźmi, gdzie trzeba iść, tutaj przez las, tutaj skręć, trochę jak w jakichś antycznych mapach po prostu, żeby dotrzeć na te pierwsze imprezy elektroniczne.
1: Brzmi w ogóle jak jakaś gra RPG. Tak? Dostałeś taką całą planszę, wytyczne i po prostu musisz iść, tak?
2: Tak, dokładnie. I myślę, że to też fascynujące po prostu to, jak na przykład jest opis, moja koleżanka w spektaklu mówi, że właśnie szłam za mapką i nagle przez las i nagle słyszę takie łup, łup, łup, że ludzie po prostu szli tym lasem i słyszeli gdzieś w tym lesie muzę i zaczynali za nią iść po prostu i trafiali tam. I myślę, że to było jakieś magiczne też, gdzie się nie wiedziało do końca, prawda? Szło się...
1: Tak, to prawda. No w tym momencie my takich rzeczy nie przeżywamy, bo rejwy, techno są już normalnie w klubach, legalne. Nie trzeba się zastanawiać, czy za chwilę policja nie wjedzie i tak dalej. Ale to, co pamiętam, mi uzmysłowiłeś jeszcze zanim weszliśmy na antenę, to że techno tak naprawdę łączyło wszystkich.
2: Tak, i to często się przewija w opowieściach, właśnie choćby w książce, że na początku techno, na tych nielegalnych rejwach, które zdarzały się w jakichś schronach, w jakichś po prostu opuszczonych przestrzeniach też, można było spotkać wszystkie subkultury. Że ta muzyka była muzyką, która łączyła, nieważne czy byłeś skatem, metalem, punkiem, czy byłeś ofowym filmowcem, że tam ostatecznie pojawili się wszyscy i to też w pewnym stopniu po prostu było magiczne, że te zwaśnione, prawda, w pewnym cudzysłowie grupy ostatecznie spotykały się w tej jednej przestrzeni, przy tej transowej muzyce, która, prawda, niemal kruszyła tynk ze ścian i przeżywała jakieś kolektywne doświadczenie po prostu.
1: No właśnie, jak to rapował PZ i wbitka na techno, więc... My teraz oddajemy się muzyce i niekoniecznie to będzie techno, bo to będzie Zeus and Wavy, żebym się nie pomyliła, Lepe Lepe? Nie wiem, przepraszam, moja dykcja, I'm sorry. Ale do muzyki techno i do tego, jak będzie ona brzmiała, jak będzie wyglądała i jak będzie zaprezentowana. Już za tydzień, 18 czerwca w klubie na Smolnej 38, właśnie spektakl wasz, Techno Rzeczpospolita. To już za chwilę na antenie Radia Campus razem z Mikołajem Miksiem, Techno Rzeczpospolita, z aktorem porozmawiamy na ten temat.

0: Ser, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo...
2: Ale
1: w czym jest problem? Nie puszczę cię bez...
2: Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez...
2: Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem?

0: erekcją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe.
2: Ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie ma

0: Nie było to techno, chociaż były takie brzmienia elektroniczne, można podciągnąć momentami. Dlaczego? Bo dzisiaj na antenie Radia Campus gości temat techno i tego, jak techno zawładnęło Rzeczpospolitą w latach 90. Z nami Mikołaj Miks, Techno Rzeczpospolita, aktor, współtwórca tego spektaklu, który zagości już w przyszłym tygodniu na Smolnej 38. Czego manifestem jest dzisiaj Techno Rzeczpospolita?
1: Myślę, że Techno Rzeczpospolita, okej. Okay. Dla mnie na ten moment pewnej kontrsystemowości, na pewnym metapoziomie historia, która toczy się przez spektakl. Historia ludzi, którzy tworzyli techno, którzy właśnie byli kontrsystemowi w kontekście też naszym, czyli ekipy studentów, którzy odkupili swój dyplom, grają go i starają się opowiadać dalej tą historię. O tym jest dla mnie w tym momencie Techno Rzeczpospolita. Tak.
0: A ile tych lat 90. można przełożyć na dzisiejsze realia? Wiesz, chodzi mi o to, że techno, no to te narodziny, to dla niektórych to jest archaizm. Niektórzy, słuchacze Radia Campus, jestem wręcz święcie przekonana, że chodzili na te nielegalne rejwy i oni to pamiętają i mogą powiedzieć, jak było. Ale no właśnie, wy jesteście młodymi ludźmi, którzy nie mają prawa nawet pamiętać tych rejwów i tych imprez techno. Chodzi mi o to, jakie metody może zastosowaliście, żeby przenieść właśnie te lata 90., żeby to były wasze lata 90. Wiesz, o co chodzi?
1: Tak. I myślę, że tutaj to jest w ogóle ciekawy temat, ponieważ przy tworzeniu nawet spektaklu nasz reżyser Marcin Liber chciał w ogóle, żeby istotną rzeczą dla niego było, co wyjdzie na przecięciu właśnie tych dwóch energii w spektaklu, czyli historii lat 90. i trochę późniejszych oraz nas, osób jednak, już może nie aż tak młodego, ale jednak młodego pokolenia. I myślę, że tutaj na wielu płaszczyznach, bo to jest i strój, i klimat pewien, i historie, i jakby nawiązania, nawiązania kulturowe, że tak wspomnę ten tekst, który bardzo lubię, czyli tekst o tym, że w całym kraju transformacja, a tylko u nas na Ursynowie buduje się metro, symbol nowego świata. Myślę, że też muzyka, która jest w samym spektaklu, też nawiązuje mocno do tych
0: początków.
1: No
0: właśnie, to będą jakieś klasyki. Kto stworzył muzykę do tego spektaklu? Bo tutaj nie ukrywam, że 99,9% osób, które nas słuchają, na pewno będą chciały wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za muzykę.
1: Muzykę do całego spektaklu stworzył Filip Kaniecki. I on stworzył w ogóle cały miks kawałków, który praktycznie idzie przez cały spektakl. Do każdej sceny osobno został dobrany pod klimat w kontakcie z reżyserem. Też miał dużą dowolność jakby wytwarzania i odpowiada za, no mówię, właśnie całą muzykę do spektaklu.
0: Ten teatr, ten spektakl to jest taki klasyczny? Teatr, spektakl, bo ciężko mi jest tak sobie wyobrazić dzikie rejwy w takim klasycznym podziale widownia-scena.
1: No, na pewno nie, chociaż w dzisiejszych czasach trudno powiedzieć, czym jest klasyczny teatr, ale rozumiem, że taki w pewnym sensie stereotypowy. Mhm. Myślę, że kompletnie nie. No, to jest spektakl, w którym my staramy się zapraszać widza do tej przestrzeni, prawda? Widz jest raczej blisko nas, jest raczej nawet właśnie dookoła, z każdej strony, jakby impreza trwa.
0: A zdarzyło się, że ludzie rejwowali z wami jak na scenie?
1: Jak najbardziej. Nawet w pierwszych przy początkach nawet właśnie często zapraszaliśmy, nawet mi się często zdarza zaprosić kogoś, żeby wszedł do nas przed spektaklem i zazwyczaj też po spektaklu zawsze zapraszamy widzów do...
0: Na techno.
1: Tak, na techno, dokładnie. A jeszcze tym razem jest jeszcze w ogóle wyjątkowa sytuacja, ponieważ zaraz po spektaklu od razu odbędą się jeszcze DJ sety. DJ-ów już, którzy zagrają po prostu po spektaklu. Więc od razu impreza.
0: Kto zagra?
1: Będzie DJ Dot, będzie DJ Pinky oraz DJ Zawada.
0: Okej.
1: Czyli część ekipy Tech Teatru.
0: Okej, dobrze, to zapraszamy to za tydzień. W cenie biletu spektakl i afterparty. To trzeba zaznaczyć, że jak idziecie na spektakl, to od razu możecie sobie zostać na afterek. Oczywiście z DJ-ami.
1: Tak, i chciałem powiedzieć, że właśnie to było też moje osobiste, ale myślę też dużej części ekipy, takie wielkie marzenie, żeby udało się ten spektakl grać jako rozpoczęcie imprezy. Żeby właśnie od razu można było zacząć rave. Jakby bezpośrednio wychodząc ze spektaklu, znaczy przechodząc ze spektaklu w rave od razu.
0: Tak płynnie.
1: Dokładnie.
0: Bo wcześniej, z tego co pamiętam, mówiłeś mi, no to graliście choćby w kawiarni, w kinie Muranów.
1: Tak.
0: Więc to zupełnie inna przestrzeń niż ta Smolna 38.
1: No, jak najbardziej, ale właśnie...
0: I jak w tych marmurach, po tej posadzce gdzieś tam te rave'y się udawały?
1: No ja myślę właśnie, że dla mnie osobiście to właśnie jest coś na metapoziomie bardzo podobnego do tego, co robili pierwsi rejwiarze, że tak powiem, w Polsce, prawda? Czyli to, że nie było złego miejsca. Jak było jakieś miejsce, to się tam wchodziło, podpinało sprzęt, tak, zapraszało ludzi i po prostu się robiło imprezę. I to jest moim zdaniem ogromna jakby zasób tego spektaklu, że mamy tą możliwość, że możemy zagrać i w kawiarni, i na scenie teatralnej, i w klubie. I gdyby dało się podpiąć, mielibyśmy opcję podpiąć sprzęt, to moglibyśmy i nawet w plenerze, prawda, zagrać ten spektakl.
0: I oczywiście tego wam życzę, żebyście rozpoczynali aftery ze swoim spektaklem. Ale zanim to wszystko, to oczywiście na Smolnej 38 w klubie 18 czerwca spektakl Techno Rzeczpospolita. Razem z nami był Mikołaj Miks. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A teraz PZ i utwór oczywiście Techno.

0: Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Trzy dni, setki artystów, jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
2: Uczestnicy Mistrzostw Polski w papier, kamień, nożyce. Wzywani na pokład.
3: Już w sobotę dowiemy się, kto jest najlepszy w tę grę. Wymiatałeś na podwórku w papier, kamień, nożyce? Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Wejdź na radiocampus.fm/mistrzostwa i zapisz się do gry. Startujemy w sobotę 13 czerwca na Placu Zabaw nad Wisłą. www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
4: Reklama.
5: 16.30, przy mikrofonie jest już Zofia Błazeusz.
6: Akademickie Radio Campus.
7: Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu, papież przybył na Wyspy Kanaryjskie i początek Mistrzostw Świata.
6: Wiadomości.
7: Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Ustawa zakłada, że kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej publicznie rozpowszechnia treści przedstawiające popełnienie czynu zabronionego, zagrożonego karą pozbawienia wolności, czynu polegającego na znęcaniu się nad zwierzęciem lub zabiciu zwierzęcia, lub poniżające traktowanie innej osoby nawet za jej zgodą, podlega karze pozbawienia wolności.
8: Pamiętajmy, że skutki patostreamingu nie kończą się na ekranie telefonu czy komputera. Od lat, jako środowisko społeczne i młodzi ludzie, zwracamy uwagę, że regularny kontakt z tego rodzaju materiałami prowadzi do oswajania przemocy, normalizowania agresji i zacierania granic pomiędzy tym, co społecznie akceptowalne, a tym, co powinno spotykać się z jednoznacznym potępieniem.
7: Powiedział Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Ustawa trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Leon XIV jako pierwszy papież w historii przybył dzisiaj na Wyspy Kanaryjskie, by zapoznać się z sytuacją przebywających tam migrantów i spotkać się z tamtejszą ludnością. Pierwszym etapem jego podróży jest wyspa Gran Canaria. Wcześniej papież odwiedził Madryt i Barcelonę. Z tamtej bazy lotniczej papież uda się do portu w miejscowości Agrueguin, gdzie spotka się z migrantami, ofiarami handlu ludźmi, ratownikami.

0: Pracownikami niosącymi pomoc na morzu i wolontariuszami, którzy przyjmują przybyszów. Podczas wizyty w porcie papież odda hołd tym, którzy zginęli na morzu. Następnie w katedrze świętej Anny w Las Palmas spotka się z duchowieństwem. Wieczorem na miejscowym stadionie papież odprawi mszę. Jutro papież będzie na Teneryfie. Dziś o 21:00 rozpoczynają się piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Wystąpi 48 drużyn, a do wyłonienia zwycięzcy potrzebne będą 104 mecze. Nieprzewidywalna pogoda, znaczące odległości oraz wygórowane ceny mogą wpłynąć na postrzeganie imprezy.
1: Istotne jest to, skąd piłkarz pochodzi, ponieważ niektóre obszary wyróżniają się tym, że osoby, które w takim miejscu zostały urodzone, mają pewne już naturalne cechy związane z lepszą adaptacją do tych warunków klimatycznych. Tutaj oczywiście chodzi przede wszystkim o osoby, które pochodzą z obszarów właśnie z takim klimatem dosyć wilgotnym, gorącym.
0: Mówił dr Kamil Leziak, klimatolog z Katedry Geografii Fizycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Mecze zaplanowano tak, aby uniknąć szczytowych fal upałów w miastach, gdzie ich ryzyko jest największe, m.in. Miami, Houston, Kansas City i Dallas. Mecze rozpoczynające się w południe czasu lokalnego zaplanowano na obiektach klimatyzowanych i z góry założono, że będą rozgrzewane przy zamkniętym dachu, inne zaplanowano na przykład godzinę 21. W weekend rusza kolejny etap remontu torowiska tramwajowego w Alejach Jerozolimskich. Na sporym odcinku wymienione zostaną szyny, wyremontowana część przystanków, przejazdy drogowe. Ruch tramwajowy od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona zostanie wstrzymany do początku sierpnia. Oprócz przebudowy samego torowiska, przebudowanych zostanie 5 przejazdów. W najbliższy weekend zaczną się remonty dwóch z nich na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego. Tramwaje nie będą też jeździły na Marszałkowskiej. Przez ten czas tramwaje linii 7 będą kursowały tylko na Pradze, zmienią się godziny kursowania tramwajów linii 13, nie będą kursowały tramwaje linii 25, a tramwaje linii 9, 22 i 24 nie pojadą na Pragę. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z9, będzie jeździć między placem Narutowicza a rondem Waszyngtona codziennie. W godzinach szczytu w dni powszednie nawet co około 2 minuty. Więcej informacji o zmianach ruchu na wtp.waw.pl.
2: Korki.
3: To ja jestem niepocieszona tą informacją o Pradze, bo ja mieszkam na Pradze, więc nie podoba mi się to. Aczkolwiek no fajnie, że jednak zostaną niektóre tramwaje. Pamiętajmy, te utrudnienia miną. Miną, moi drodzy, i znowu będziemy mogli się cieszyć pełnym rozkładem jazdy i normalną trasą. Dobrze, a jeżeli chodzi o korki w tym momencie w Warszawie, no to nie ma jeszcze aż takiej biedy. Najgorzej jest, tutaj widzę oczywiście w centrum, tak, to będzie, bo teraz patrzę na nową mapę i dlatego tak się zastanawiam, bo nie widzę nazw ulic do końca, ale tak, to będzie Święta Krzyska przy skrzyżowaniu z Marszałkowską, oczywiście Aleje Jerozolimskie od, tak jak mówiłam godzinę temu, tutaj już jest coraz gorzej na tym odcinku od Ronda de Gaulle w kierunku Dworca Zachodniego w obydwu kierunkach, tak? Od i do, że tak się wyrażę. Także nowy zjazd Solec, tutaj Wisłostrada również korkuje się w obydwu kierunkach i coraz to będziecie musieli gdzieś tam zwalniać się z nogę z gazu. Na Powiślu, tuż przy Moście Świętokrzyskim, również zaczyna się korkować. Wybrzeże Szczecińskie też powoli zaczyna się korkować na tym odcinku tutaj przy Stadionie Narodowym. Targowa w obydwu kierunkach na odcinku od Alei Solidarności w kierunku skrzyżowania z Kijowską, Mińską. Tutaj również będziecie jechać powoli. Jeżeli chodzi o trasy wyjazdowe, to właściwie we wszystkich kierunkach jedzie się naprawdę długo, bo średnio 40 minut. Najgorzej jest w kierunku Błonia, bo jadąc z centrum właśnie w tamtym kierunku będziecie jechać ponad godzinę.
2: Pogoda.
3: Ta jest taka, jak to ja mówię, typowa na bluzę. Mamy w tym momencie 14 stopni odczuwalnych. Jest pochmurno, ale padać nie będzie. lekkie, ale to leciutkie opady deszczu. Dopiero jutro i w sobotę takie przelotne, przelociusieńkie, mówiąc niepoprawnie językowo, właśnie będą takie opady deszczu niewielkie. Temperatura w nocy około 13 stopni, temperatura odczuwalna, to będzie taka najniższa nad ranem. Jutro tych stopni najwięcej będzie około godziny 13 i do godziny 15, to będzie prawie 19 stopni i będzie takie lekkie zachmurzenie. O, można by to tak określić. Ciśnienie wzrosło, w tym momencie wynosi 1017 hektopaskali i będzie coraz to bardziej rosnąć. Tu Campus.

Nubian Twist, Aniola i Body Flows. Tak, tak nazywa się ten utwór. Mamy 16 minut, a już prawie 15 minut pozostało do godziny 17. A ja spieszę z informacją, że już w tę sobotę, w tę najbliższą sobotę, 13 czerwca, w Placu Zabaw nad Wisłą, znowu zagoszczą Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce, które organizujemy my, Radio Campus. I jeżeli chcecie wziąć udział w tych kultowych rozgrywkach, możecie. Jak najbardziej. Więcej info, regulamin i zapisy na radiocampus.fm/mistrzostwa. Startujemy z kibicowaniem o 18, a wielki finał o 20.30. Wstęp jest wolny. Wpadajcie, rezerwujcie miejsca koniecznie, bo naprawdę, wierzcie mi, że tak prozaiczna gra potrafi wzbudzić naprawdę wiele, wiele emocji. W zeszłym roku mieliśmy pierwszą odsłonę tych mistrzostw. Teraz organizujemy kolejną. Wbijajcie koniecznie. Będą dziki karty. Możecie zapoznać się z nimi między innymi na facebookowym wydarzeniu, ale także na naszych Instagramach. Odkrywamy te dzikie karty. I tak jak powiedziałam, możecie wziąć udział w tych rozgrywkach. Więcej info i regulamin właśnie na naszej stronie. Tam możecie sobie znaleźć wszystkie informacje na temat Mistrzostw Polski w papier, kamień, nożyce 2026. A teraz na 97.1 FM Marcin Krupa, pora wstawać.

zajęciu. Ile ma właśnie 6:00 i pora wstawać. Nie wiem, co się Państwo śnił, ale mam nadzieję, że były to miłe. Dziś mamy 15 września i imieniny obchodzą Albin i Nikodem. Przy okazji składam im najserdeczniejsze

Dzień dobry Państwu. Minęła właśnie 6:00, pora wstawać. Nie wiem, co się Państwu śniło, ale mam nadzieję, że były to miłe. Dziś mamy 15 września i imieniny obchodzą Albin i Nikodem. Przy okazji składam im najserdeczniejsze.

James Blake, Dave, Doesn't Just Happen. To za nami na 97.1 FM. Zostało już tylko 5 minut do godziny 17 i do alternatora, więc ja zwalniam wartę, krzesło, konsoletę i będę uciekać. Zostawiam was w rękach kolejnych prowadzących. Ja nazywam się Natalia Róża-Harkiewicz. Słuchaliście normalnie o tej porze na antenie Radia Campus. A na do widzenia, na do usłyszenia ode mnie Vena, Quiz i Podwiatr, a później Gorillaz i Clint Eastwood w trochę innej odsłonie. Mówię wam do usłyszenia. Pa, pa.

i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja...

0: 05 facebook.com/radiocampus.
1: Możecie Państwo zapytać, czemu jest 12 minut po godzinie 17, a nie gra alternatyw?
2: Wiele pytań można zadać.
1: To prawda. Skąd, po co, na co, dlaczego? Czemu tak późno?
2: Czemu słońce w Kalifornii, a nie w Warszawie?
1: Moglibyśmy Państwu opowiadać o wszystkich technicznych aspektach tego, co działo się przez ostatnie 2,5 minuty.
2: Walka była duża.
1: Ale nawet kiedy Tomasz, nasz szef realizacji, próbował to wytłumaczyć, to powiedział: a bo wiecie, bo tam... A, nieważne. Z rzeczy ważnych...
2: Jungle na jedynce.
1: Przypadek?
2: Czy manifestacja?

0: Lapsley w edicie DJ-a Koze, Operator. Aha, drodzy Państwo, wszyscy ci, którzy zapisali się na mistrzostwa, polecam sprawdzić skrzynki mailowe.
1: Czekaj, żeby się nie pomyliło z tą piłkarską imprezą, co się odbywa na drugim końcu mapy.
0: Spokojnie, tam ich nie wpuszczą. Tam nawet nie wpuszczają tych, co grają.
1: Tych, co mają grać, dokładnie.
0: Alternator. Także nic Państwo nie stracicie, a u nas...
1: Zapraszamy.
0: A u nas co? Nic nie gotowe. Pani Kasia siedzi, tu sobie długopisem klika.
1: Co klikam? Wszystko proszę, jest przygotowana.
0: Ani telefony nie przygotowane,
1: WhatsApp
0: ani
1: jest
0: nic.
1: Otwarty, jak...
0: Jak co?
1: Ale faktycznie, jak rzadko kiedy. Natomiast rzeczywiście zapomniałam, że jeszcze warto odbierać telefony w tym programie. O, ale wy nie zapomnieliście i to super.
2: Halo?
1: Halo,
2: dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Czy mogłabym zamówić piosenkę?
1: Zagłosować w parze, może najpierw.
2: Zagłosować w parze. A, okej, okay, rozumiem.
1: Ale tego zamówienia nie wykluczamy, więc zacznijmy od pytania Jungle czy Lapsley w remiksie.
2: Jungle.
1: Dobra. Jakie to było zamówienie?
2: Miliony monet mrozu.
1: Coś czuję, że to się nie uda.
2: O nie, dlaczego?
1: Ale głos na Jungle
0: klauzula sumienia nam nie pozwala. No,
2: no nie. No to szkoda.
1: No, ale dziękujemy bardzo za pierwszy telefon w dzisiejszym Alternatorze i za twój głos.
0: Ale osobiście z panią Kasią to byśmy sobie puścili, żeby nie było, nie?
1: Ja bym sobie nie puszczała, ale chyba nawet sam autor już sobie nie puszcza, no tak mi się wydaje, tego utworu, więc...
2: Okay,
1: więc chyba tak się tutaj rozliczamy wszyscy z przeszłością.
0: Nie było na koncercie grane?
2: Okay, no
0: ty byłaś na koncercie, nie?
1: Dopiero idę. A. No?
2: A jakoś ten Kerej?
1: Rej. Mogę zadać szczere pytanie?
2: Tak.
1: Czy jesteś nową słuchaczką Kampusa?
2: Nie.
1: A, no dobra, bo Ray chyba też u nas tak nie za często bywa. Co nie, Kamil?
0: Nie za często.
1: Nie za często. Więc sprawdzimy. Jeśli znajdziemy jakąś wersję, to spróbujemy ją zagrać, ale nie obiecujemy.
2: Okej.
1: Dzięki, do następnego.
2: Dzięki, do następnego.
1: Chciałem Kamil, czy ktoś pukał? Miałam takie wrażenie, że ktoś...
0: Ale chciałem polecić, puka. Widzisz, i zdałem sobie sprawę, że chyba tylko na antenie można było tego posłuchać, a ja zapomniałem wstawić w przestrzeń podcastową, ponieważ z panem Osomem swego czasu na antenie rozmawialiśmy właśnie o...
1: Monetach?
0: Nie, o identyfikacji do mroza.
1: No proszę.
0: Tej takiej trasy koncertowej, całego tego layoutu. Chciałem wam powiedzieć, gdzie to można znaleźć. Będzie to można znaleźć w podcastach normalnie o tej porze, ale... To
1: a do tego
0: jutro.
1: Czasu w głowie Kamila.
0: Tak, ale tam możecie posłuchać poprzednich audycji z panem Osomem, chociażby o okładce do książki najnowszej profesora Dragana.
1: Halo?
3: Cześć, Norbert z tej strony.
1: Cześć, Norbert.
0: Cześć.
3: Ja zagłosuję na jedyneczkę, ale włączyłem się sekundą i usłyszałem, że kogoś nie chcieli wpuścić na mistrzostwa. Możecie mi powiedzieć dwa słowa więcej, bo nie wiem, o co chodzi.
0: Norbert, co ty, gazet nie czytasz? No co mam ci powiedzieć? No.
3: Wczoraj wróciłem do Polski, trochę byłem wyjechany. I
0: ale gdzie, ale gdzie byłeś? Pod dlatego... kamieniem?
3: No, na kamieniu, no.
0: Gdzie byłeś? Dużym. Mów, chwal się.
3: Na Balearach, na wyspie, no.
1: To jest rzeczywiście solidny argument.
0: No i to jest argument, już ci wszystko opowiadam. Wyobraź sobie, że... Uważaj, trzymasz się krzesła?
3: Trzymaj się. Krzesła i kierownicy, no.
0: Startują dzisiaj Mistrzostwa Świata w piłce kopanej. Wiesz, gdzie one się odbywają?
3: Bo mam z synem obejrzeć starszym.
0: Odbywają się w Stanach Zjednoczonych USA, Meksyku i Kanadzie. I wyobraź sobie, że są takie sytuacje, że na przykład reprezentacja Iranu może wjechać do Stanów Zjednoczonych, zagrać w nich mecz, ale nie może w nich nocować, więc od razu po meczu musi wyjechać. Bo nie mogą być dłużej w Stanach niż te tam 24 godziny. Jest na przykład sędzia, Somalijczyk, który ma paszport somalijski i zgadnij co? Nie wpuścili go do Stanów Zjednoczonych, a miał sędziować mecz. Mógłbym tak jeszcze długo, ale to już myślę, że na razie ci wystarczy, a resztę sobie doczytasz.
1: Niech to będzie zapowiedź.
0: A w Meksyku tak, bilety kosztują tyle, że przeciętnego Meksykańczyka nie stać na wejście na stadion.
3: No tego to się spodziewałem, ale to, że ktoś, że tak powiem, wybrał kogoś do gry albo sędziowania i nie pomyślał tego, że no nie może, no to... No,
0: ludzie, którzy to obserwują i się na tym znają, mówią, że ta organizacja to jest podobna do tych organizacji, co kiedyś na Sycylii były. Ale to ja się nie znam, ja się nie wypowiadam, także...
3: No takie opinie krążą, tak, to prawda, no. No dobra, to ja sobie doczytam, bo jest to coś ciekawe.
0: Znaczy, szczerze to mówiąc, nie wiem, czy polecam. Bo to...
1: Nie, no ja myślę, że polecam, no poczytać zawsze.
0: Jest to przykre, no po prostu.
3: Jako ciekawostka historyczna to kiedyś będzie, no.
0: Ja już od dawna powtarzam, że ukradli nam piłkę nożną. Kiedyś napiszę o tym felieton, to rozwinę.
3: Przeczytam chętnie.
0: Dobrze. Dzięki, pozdrawiam.
1: Pogadane, pogłosowane, dzięki.
0: Otóż słuchacz przypomina, że nawet dyplomatyczny paszport miał ten sędzia z Somalii. No. Co, gramy co? Aha, nic nie mamy na początek. Patrz.
1: No.
0: Ale numer. A ja mam...
1: A to, co tutaj jest na niebiesko podświetlone, to skąd się to wzięło?
0: No to było tu w propozycjach.
1: Nie od ciebie z kieszonki.
0: To? Nie ode mnie z kieszonki, ja bym...
1: Kamil, martwię się trochę.
0: No.
1: Bo ciągle mi się wydaje, że ktoś puka.
0: No teraz to nie wiem, czy Natalia
1: taki,
0: nie pukała, wiesz?
1: Takie stuku-puku tutaj w ścianie i nie wiem.
0: Była przed chwilą, widziałem, że się
1: czy się odwraca, ale... i czy się czegoś spodziewać?
0: Nie wiem. No rób co chcesz. Masz 3 minuty i 13 sekund, żeby to ogarnąć.

0: Proszę, już tutaj ktoś jednoznacznie na dwójkę głosuje.
1: Ja się nie dziwię. Jigsaw Falling Into Place, dwójka Radiohead. Słońce wyszło, Kasia.
0: Faktycznie.
1: Tak nieśmiało, ale...
0: Alternator. No muszę przyznać, że zawsze słucham akurat tej płyty Radiohead, jak jest deszczowy dzień, taki w zieleń, właśnie taki jak dziś albo wczoraj, a może jutro.
1: No dobrze, dobrze, no dawaj, odbieraj.
0: A to słonko tutaj miesza szyki.
1: Halo!
2: Siemanko!
1: Cześć!
2: Janek.
0: Witamy.
1: Panie Janek!
0: Panie Janek, to chyba tak rzadko mówią.
2: Słuchajcie, ja na jedynkę bym chciał zagłosować.
0: Na mobiego.
2: I nawiązując do waszych historii mundialowo-sportowych, to oprócz tego, że jest mundial w Stanach Zjednoczonych i że Niksi będą walczyć o mistrzostwo kraju, to nie wiem, czy do was doszło, że UFC się będzie odbywać pod Białym Domem.
1: A jak?
2: I ma na nim wystąpić Donald Trump.
1: I ma na niego pojechać nawet pan prezydent ma się zjawić, nasz.
2: No właśnie chciałem powiedzieć, że pan prezydent będzie jako zmiennik. No mam nadzieję, że dojdzie do półfinału tego UFC.
1: Słuchaj, powiem ci tak, mam dla ciebie jeszcze lepszą ciekawostkę. Chcesz?
2: Dawaj.
1: Czy wiesz, ciekawostko, zagadka. Poznaliśmy atletkę miesiąca maj, taką ogólnoeuropejską.
0: Atletkę miesiąca maja?
1: No w sensie Athlete of the Month.
0: No rozumiem.
1: Taki jest plebiscyt. Organizuje go European Athletics. No i dawaj, strzelaj. Kto mógł zostać sportowczynią miesiąca maj?
2: Nie wiem, powiem pani prezydentowa Nawrotka.
1: Elżbieta Glinka, mój drogi, została tą sportowczynią miesiąca maja.

0: zobaczyła.
1: Jeszcze?
0: Pewnie biega teraz w Skaryszaku, jak ją znam.
2: Słuchajcie, nie trzeba mi nie miłego dnia wam życzę.
0: Dzięki.
2: Pozdrawiam wszystkich fajnych, kolorowych słuchaczy. Trzymajcie się.
0: Dzięki, pozdrawiamy. Tych szarych też pozdrawiamy. Czemu nie? Heavy California, Jungle, przed nami za chwilę wiadomości. No, nie takie za chwilę, byśmy się rozgadali.

0: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Hello, Warszawa!
4: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
5: Reklama.
6: 17.30. Zofia Błazeusz.
5: Akademicki Radio Campus.
6: Trzecie weto ustawy o rynku kryptoaktywów. Bezpieczniejsza Warszawa po prohibicji i zwycięstwo koszykarskiej Legii.
5: Wiadomości.
6: Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Celem ustawy jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA, The Markets and Crypto Asset Regulation, które ma uregulować rynek kryptoaktywów. Na mocy przepisów Komisja Nadzoru Finansowego ma sprawować nadzór nad tym rynkiem. Mogłaby ona m.in. blokować rachunki pieniężne lub kryptoaktywów lub wstrzymywać określone transakcje.

0: transakcji na 96 godzin, choć może to zostać przedłużone. Rząd chce, aby wydłużenie blokady nie mogło przekroczyć 6 miesięcy. Prezydent powiedział:
1: jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów. Tylko trzeba to robić skutecznie. Od wielu miesięcy Kancelaria Prezydenta przedstawia konkretne propozycje zmian. Z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jeden. Na moje biurko trafiła ustawa, która jest niemal identyczna z projektem wcześniej dwukrotnie zawetowanym.
0: Ustawa przewiduje też odpowiedzialność karną za przestępstwa popełniane m.in. w związku z emisją tokenów czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów bez wcześniejszego zgłoszenia tego. Spadła liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej i Policji w dwóch dzielnicach stolicy, w których pilotażowo 1 listopada wprowadzono ograniczenia sprzedaży alkoholu na wynos, czyli Śródmieście i Praga Północ. O nieco ponad 6% spadła w obu dzielnicach łącznie liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej. Zmniejszyła się także liczba interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. Spadki dotyczą również liczby wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Ratusz poinformował, że wprowadzenie ograniczeń sprzedaży alkoholu na wynos nie wpłynęło na rynek sprzedaży alkoholu. Zgodnie z uchwałą Rady Warszawy od poniedziałku 1 czerwca w całym mieście obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje w całym mieście w godzinach 22 do 6. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina.
2: Sportowy kampus.
0: Legia Warszawa pokonała w drugim meczu finału o koszykarskie Mistrzostwo Polski za Stal Zieloną Górę 104-82. Najlepiej dla Legii rzucali Andrzej Pluta i Shane Hunter. Pierwszy zdobył 27 oczek, drugi zaś 18. To był mecz, który musieliśmy wygrać, więc cieszę się, że mogliśmy to zrobić u siebie. Kibice w hali zadbali o dużą dawkę energii. Oczywiście oddawaliśmy wiele rzutów i czerpaliśmy z tego radość. Dzięki temu, że zrobiliśmy kilka poprawek, trzymając się planu meczu, przełożyło się to na zwycięstwo. Mówił Shane Hunter, środkowy Legii. W rywalizacji do 4 zwycięstw mamy remis 1-1, a kolejny mecz musimy poczekać do godziny 19 w sobotę, kiedy to rywalizacja przeniesie się do Zielonej Góry na 2 mecze.
2: Sportowy kampus.
0: Polscy siatkarze przegrali ze Słowenią 2-3 na spotkaniu Ligi Narodów w Linii w Chinach. W pierwszym meczu turnieju wygraliśmy z Kubą 3-0. W tiebreaku Polacy prowadzili 4-0, ale Słoweńcy sprawnie zabrali się za odebranie strat. Nik Mujanowicz przyczepiętował wygraną 17-19 asem serwisowym. Radio Campus.

0: facebook.com/radiocampus.
1: Ciągle mało znów przewraca nam się w głowie. Ważne to, kto dziś przygarnie i podpowie. Gdy smarujesz.
2: Ale trąby.
1: I czujesz dach nad głową.
3: To Narodowa Orkiestra Dęta. Nie mylić z
2: Górniczo-Hutniczą Orkiestrą Dętą? Trochę musiałam się zastanowić. Do tego Dagadana Iłona w tym kawałku.
3: Luksus jedynka.

0: sympatii powiedzieć słuchaczom, że pan Łona wjeżdża na ulicę Stalową w weekend, bo jest święto ulicy Stalowej.
1: Święto Stalowej.
0: Będzie tam grał.
1: Z chłopakami czy
0: z chłopakami? Blady od lęku mówił, jak leciały grady na centrum po kolei.
1: Alternator. Dobra, kiedy?
0: Święto jest w sobotę i niedzielę, ale trzeba sprawdzić.
1: No, może tak.

0: Ziemia mi się pali. Dwa. Ktoś pyta, czy to przypadek, że maile z potwierdzeniem udziału w mistrzostwach papier, kamień, nożyce zostały wysłane o 4:20.
1: Ale o 16:00, tak żeby było uczciwie.
0: Nie wiem, ale się domyślam. Jeszcze kilka lat temu powiedziałbym raczej tak. Teraz nie wiem już przypadki. No i mógłbym zapytać tego, kto wysyłał w sumie, ale psuć wam zabawę.
1: Alternator. Słuchajcie, ważne pytania, ważne spostrzeżenia padają
0: wszystko,
1: w wiadomościach.
0: Wszystko w mailu jest napisane.
1: Ale to tak, może no. Jest słuchacz, który nie chce brać udziału, tylko chce zobaczyć.
0: Aha, myślisz?
1: Bo ktoś zapytał, gdzie jest plac zabaw nad Wisłą.
0: No dobrze.
1: Czy daleko od Syrenki?
0: Poczekaj, to ja wytłumaczę najprościej. radiocampus.fm / mistrzostwa. I tam jak wejdziecie, to jest wydarzenie na FYBY. I można to kliknąć i tam jest mapa, w razie czego. Ale jest to przy samej Syrence.
1: Tak, trzeba tylko pod Syrenką w prawo,
0: jak
1: takim
0: jak staniecie przy Syrence
1: wybrzeża.
0: I spojrzycie...
1: Prawo skos.
0: Prawy skos, to już widzicie, kąt oka już
1: tam
0: to
1: tam za łokieć Syrenki trzeba patrzeć.
0: Tak.
1: Tak? Dobrze mówię?
0: Co
1: nie, za tarcze.
0: Co jak ktoś nie ma Facebooka? Kasia, trzymaj mnie, bo nie szczymię.
1: No dlaczego? No przecież to jest zwykłe
0: pytanie.
1: Ale nie
0: trzeba mieć Facebooka, żeby wejść na Facebooka.
1: Ale co powiedziałeś? Że trzeba wejść na stronę, potem jest wydarzenie na Facebooku, tam jest mapa.
0: Patrz, ja tu nie mam Facebooka i robię tak, patrz. Chodzę, nawet jeszcze skomplikowaniej sobie zrobię. Radio Campus, klikam mistrzostwa i klikam tu.
1: Klikam, no.
0: Ty, nie ma.
1: Nie.
0: No dobra, widzicie? To zmienia postać rzeczy.
1: Gdyby Kamil
0: widzisz, bo miało
1: prowadził
0: być.
1: Was w grze Hugo, to wybrzmiałby komunikat ślepa uliczka.
0: Tak,
1: koniec gry, panie
0: ja
1: Kamilu.
0: Byłem, no. Tak naprawdę to byłem ja.
1: Więc niedaleko Syrenki.
0: Tak,
1: tam w prawo
0: tak,
1: za,
0: tak,
1: nie
0: tak,
1: za łokciem
0: tak,
1: Syrenki, źle powiedziałam, za tarczą. Teraz sobie to wizualizuję.
0: No, za końcówka miecza...
1: Nie, co ja mówię, jaką tarczą? Za mieczem, masz rację.
0: Za mieczem.
1: Tam, gdzie ostrze miecza, to w tamtą stronę się proszę kierować.
0: Tamtą, to prawda.
1: No i już tak, za trzecim razem.
0: Co ja państwu mogę powiedzieć?
1: Udało.
0: Jeśli będziecie próbowali się zarejestrować, to już się nie da. To uprzedzam. Zamknęliśmy, chciałem powiedzieć, że zamknąłem, ale tak naprawdę zamknęliśmy już zapisy w tym momencie. Ale ja wam mogę powiedzieć jeszcze, jakbyście tak turbo chcieli, to się da. Tylko trzeba wiedzieć jak.
1: No
0: uwaga, podaję. Co trzeba zrobić?
1: No szybko podawaj, bo tutaj...
0: mistrzostwa@radiocampus.fm. Tam piszecie maila, że chcielibyście się dokoptować. Ale trzeba czekać na odpowiedź mailową. Dobra, odbieraj ten telefon.
1: Gdzie ta słuchawka? Szybko, szybko.
2: Gdzie ta słuchawka? Szybko, szybko.
1: Dzień dobry, udało się.
2: Świetnie, że się udało. Cześć. Oczywiście chcielibyśmy jedyneczkę, bo powinna w ogóle obowiązkowo lecieć każdego dnia rano, to by człowiek tak lepiej się może zachowywał.
1: Tak? Po tej orkiestrze ona by tak działała, myślisz?
2: Tak, tak. Ona jest taka jednak optymistyczna, pozwala docenić, co się ma, nie? Więc tacy dwójka, Julek na jedyneczkę i Marta?
3: Na jedyneczkę.
1: Dobrze.
2: Poprosimy.
1: Bardzo świadome dwa głosy, z przyjemnością zapisuję.
2: Dzięki, miłego na razie.
1: Pozdrawiamy.
0: Dzięki, pozdrawiamy.
1: Rozłącz miłych państwa.
0: Nie mogę teraz, wiesz? Robię rzeczy niestety. No. Tak, już mi się chyba udało, więc powinno być okej. Okay. Co, tu ktoś jeszcze pytał? Czy pytają również państwo?
1: Tutaj widzę kategoria
0: wysyła,
1: sprawy różne,
0: wysyła
1: tak?
0: Wysyła ktoś rzeczy, tak? Że mamy coś posłuchać.
1: Tak.
0: I to nie takie stare, 24 rok. Może my rzucimy uchem, no. Podrzucam utwór na dziś. Dobra, Kasia, zagrajmy. Będziemy jeszcze sobie dyskutować.
1: Gdyby ktoś chciał SMS-owo, to przypomnę, orkiestra Dagadana i Łona na jedynce. Bowska to numer 2886-971-971. SMS-owo i WhatsAppowo to rozstrzygniemy
0: tak.
1: W takim razie, skoro chcesz grać.
0: I drodzy państwo, bo oczywiście próbujecie nas wziąć pod włos i my się nie damy. Co jak ktoś nie ma internetu? Proszę przyszykować mapy. Proszę przyszykować ołówki.
1: To jest w końcu gra analogowa.
0: Proszę przyszykować długopisy. Będziemy podawać koordynaty współrzędne. Nie żartuję.
1: Kompas obowiązkowo.
0: Kompas definitywnie.

0: 22.05. facebook.com/radiocampus.
1: Całą noc i na zaraz tkwić w tym, upijać z tobą. Drga mi głos, bo na haju ten styl.
2: Co to, pani Kasiu?
3: Może pani Julki byś zapytał, co tam u niej?
2: Czy Julka to... Dwie są takie imiona. Czasem,
3: co tak smukasz,
2: no
3: tak,
2: czasem się ludzie obrażają, nie? Czy jak na Julkę powiesz Julia, to się może obrazić? Albo na Julię Julka? Nie wiem. Pani Julko, proszę odpowiedzieć. Będę czekał.
0: W DM-ach.
3: To gest Julka i TVB. Deep Vro. I jeszcze bliżej krótki.
2: Dwa, dwa, osiem, dwa, siedem, siedem, dwa.

0: Alternator.
1: Czy jesteśmy gotowi na przyjęcie słuchaczy na antenę?
2: No chyba tak, czemu by nie?
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Adam z tej strony.
1: Witamy.
3: To również witam.
1: Można by się tutaj pobawić tak graficznie. Adam, coś bym tutaj pokombinowała.
3: No fajnie.
1: Mówię to z zazdrością, moje imię to nie bardzo się wklei w jakieś takie słowo, a tutaj proszę, witam, Adam, to jakoś jest blisko, no.
3: Tak, tak, są takie różne rymowanki, cześć, jestem Adam i tam dalej sobie można dopowiedzieć różne rzeczy. A ja tak dzwonię, się witam i chciałbym zagłosować na dwójeczkę.
1: Na DJ-a Eproma.
3: Zgadza się.
1: A to jest jeszcze dobra pora na kawkę, czy już za późno dla ciebie?
3: Nie, dla mnie już za późno. Zresztą ja mam limit dzienny 2, 2 już poszły i wystarczy.
1: Przyjmujemy, rozumiemy. Kamil kiwnął z uznaniem głową. Ma prawie tak samo pewnie.
2: Potwierdzam.
1: Potwierdził. Dzięki.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A.
2: 228-2772-05 na końcu.
1: Jakąś kapuczynkę to był jeszcze.
2: Kapuczynkę?
1: No tak, żeby tak mlekiem smakowało jednak bardziej niż kawą.
2: Oj, Włosi to by ci dali chyba, co?
1: Nie wiem, jakie oni tam mają w końcu już te przepisy.
2: Że do którejś godziny to nie wolno, coś tam tego, nie? Jest jakiś taki?
1: Coś było.
2: Coś było? Do której? Pamiętasz do której, nie. Czy nie?
1: Coś z porankami, no. Coś tam.
2: Poranki. No dobrze. Słuchaj. O,
1: zobacz, ktoś nas mruga.
2: Co? No to dawaj.
1: Halo?
4: A, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Tak. O kurczę, jest pogłos. Ja nazywam się Eryk i właśnie przy robieniu kawy stwierdziłem, że dzwonię.
1: O.
4: I taką rozcieńczam już te ekspreso, ale jest dobre.
1: Czy będą jakieś dodatki? Coś słodkiego, coś mlecznego? Jakiś deserek? Kolacja?
4: Brązowy cukier, a lody karmelowe czekają na moją dziewczynę i na mnie. Tylko trochę później muszę po nim pojechać.
1: Piękny zestaw. Rozumiem, że na dwójkę ten głos pewnie.
4: Na dwójkę i mam pytanie, bo ja jestem takim fanem, znaczy wasze radio leci w nocy zawsze, bo wy nie zamulacie, czy ten... Ja już jestem trochę stary, po 50 jestem. Nie znoszę polityki i tak dalej i przynajmniej u was tego nie ma. Więc lecicie cały czas w nocy. Ja mam takie pytanie, tak bardziej gitarowo, bo jestem ten stary, tam Slayer i tak dalej.
1: To kiedy jakie słuchać, tak? To jest pytanie?
4: Jest audycja u was, ja to wiem, bo ja tu chodzę z radiem cały czas. Ale tak w tych propozycjach, tych co teraz są, jakieś tak więcej gitary, jakby tam się udało.
1: Czyli gitarowa para, ten request.
4: Tak, to pary, to w tym znaczy.
2: Dobra, no coś wymyślimy.
4: Taki, bo to ta kawa z tym prądem gitarowym, to tak jeszcze bardziej, nie? Jeszcze wieczór przed nami.
2: No dobra.
1: Coś pomyślimy. Czy będą to tak bardzo stężone gitary, jak sobie wyobrażasz? Nie wiem, ale jakieś tutaj znajdziemy.
2: No, winno się udać.
4: To sprężonego wieczoru i kłaniam się.
1: No, dzięki, pa.
2: Drodzy Państwo, podajemy koordynaty. Dla tych wszystkich, co mają kartki. 52.23.922.21.033.77. Widzimy się w sobotę. Wymówek brak. Widziałem znowu

0: Energia rośnie, napięcie też, bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI, nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z Tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30.
1: Agencja GoFest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca, Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Reklama.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: No i ludzie sobie radzą, Kasia, no.
2: To Kamil, tak doskonale podałeś
1: koordynaty
2: współrzędne, że ktoś naprawdę trafił na plac zabaw.
1: I o to chodzi, tak, jest tam taki namiot.
2: Życzymy sobie takiej pogody, jaka jest na tej fotografii, tak przysłanej przez miłą osobę.
1: Prosimy afirmować. Można afirmować arktyczne małpki również. I when the sun goes down, the mistrz of the
2: wygrał
1: rock, paper, scissors will appear. When the sun goes down, 1.

0: Wiesz, co zrobię?
1: No.
0: Chciałem powiedzieć, że zamówię dzisiaj tego winyla, bo brakuje mi w kolekcji. Ale to nie tego winyla zamówię. Ale też będzie to winyl The Black Keys. A może właśnie tego zamówię? Co myślisz?
1: Czyli będziesz wydawał pieniądze na płyty.
0: No, mam taki ostatnio plan, że raz w miesiącu kupuję jedną płytę.
1: I dziś jest ten dzień.
0: No, jeszcze w czerwcu nie kupiłem, więc mogę. A płyta El Camino jest jedną z moich ulubionych od The Black Keys. Wyborna.
1: Alternator. Czy tyle gitary wystarczy? Chciałbym zapytać słuchacza, który prosił.
0: Drodzy Państwo.
1: Ale nie wiem, czy chcę znać odpowiedź. Myślę, że jakby stężenie było maksymalne na miarę naszych możliwości.
0: Myślałem, że pytasz, czy wystarczy tyle gitary w tym numerze numer 2. Chciałem powiedzieć, że tam jest więcej gitary, bo tam jest taki moment suspensu w tym utworze. Jak go nie znacie, to on jest zawsze taki zastanawiający, bo na początek jest spokojnie i widziałem koncertówki z tego, jak Dan gra to na żywo. To jest tak, że grają, on jest tam najpierw sam i tam sobie plumka na tej gitarce i potem cała scena się zaciemnia i on bierze inną gitarę i dopiero wchodzi właściwy numer.
1: Wyciągałem już dłoń, żeby podnieść słuchawkę i byłam w połowie i przestało dzwonić.
0: Przespalimy trochę.
1: No. Miły słuchaczu, poprosimy jeszcze raz zieloną słuchawkę.
0: Podwójnie.
1: Pyk.
0: Nie,
1: za to SMS-owo.
0: No.
1: Państwo się tutaj opowiedzieli.
0: No trzeba przyznać, że SMS-owcy dzisiaj wiodą prym.
1: O, dobrze, dobrze. Halo?
0: Cześć.
1: Dzień dobry, zdążyłam.
2: No.
1: Kto miły dzwoni do nas?
2: Zosia i moja rodzina.
1: Witamy, Zosię i rodzinę. Jak się rozkładają wasze głosy?
2: Mój brat jedynka. No to ja też jedynka.
1: Dobra, czyli 3 razy na 1.
2: Tak, 3 razy na 1.
1: Super, zapisałam.
2: Ja właśnie do państwa dzwoniłam się, rozłączyłam przypadkowo.
1: A, czyli ja jednak, myślałam, że to ja za wolno wyciągałam rękę, ale tu jednak przypadkowy wcisk guzika nastąpił. No, ale się udało. Bardzo nas to cieszy. Dziękujemy za ten bukiecik głosów. Do następnego. Pozdrawiamy.
0: No, można do nas zadzwonić, jak słyszycie. 228 27 72 05 na końcu. I potem zielona słuchawka, czy co tam innego macie.
1: I spokój. Czekamy, wtedy oddychamy.
0: W smartfonach, tak.
1: My tutaj wyciągamy ręce, dłonie. Skojarzyło mi się to z takimi programami z lat 90. jak tak się wyciągało ręce, dłonie w stronę takiej butelki na ekranie i to miało działać, rzeczy się miało dziać wtedy.
0: Coś.
1: Nie oglądałeś takiego pana? To tak wokół butelki takie tam gesty robił?
0: Że Kaszpirowski w sensie?
1: I jacyś następni.
0: Aha. Nie, ja to jakoś tak... Najbardziej mnie przerażało, że to się w telewizorze dzieje. To jednak jakiś taki był strasznie dziwny koncept. No ale kto niebieskiej kropki na telewizor nie przyklejał, ten...
1: Niech pierwszy,
0: rzuci dekoderem.
1: No. Ktoś pyta, co takie korki dzisiaj?
0: To jest bardzo dobre pytanie.
1: Ja znam chyba na nie odpowiedź.
0: No,
1: ja
0: dalej.
1: Jechałam dzisiaj też autobusem i były straszliwe korki i pomyślałam sobie, no tak, pada deszcz, więc ci, którzy normalnie może poszliby na tramwaj albo do meterka,
0: chyba nie tędy
1: schodzą
0: droga
1: do garażu i jadą samochodem.
0: Ja nie jestem pewien, znaczy ja w ogóle nie wiem, ale zauważyłem bardzo, ja mieszkam w takim...
1: Zbyszek Nowak, o to, właśnie, to ja ten pan od butelki.
0: Mieszkam w takim miejscu, który jest ciągiem komunikacyjnym w wiele stron.
1: I
0: zauważyłem, że na wielu przystankach stały pojazdy kierujące ruchem tym ZDM-owym i kierowały tam, oni czasem mogliby mieć telefon i zadzwonić. Ja nie wiem, czemu oni tego nie robią, ale siedzą w tych samochodach i czekają na przystankach, żeby komuś powiedzieć, że nie to. Czy proszę nie przyjechał do to. I oni wtedy wiedzą, że to zamknięte. No, także tak.
1: No, troszkę się tutaj zagadaliśmy.
0: Co? Z czym?
1: No, z korkami. No, zerknęłam w stronę nie mrugającego już telefonu.
0: No nie, ale że mrygał, czy nie mrygał?
1: No właśnie nie wiem, jak się skupiłam na tych twoich komunikatach bardzo aktorsko sprytnie odgrywanych, nie, że nie spojrzałam. 228-27-7205, jeśli ktoś chce jeszcze w tej parze, albo SMS-owo. Podaj numer taki właśnie.
3: Nie, to nie mogę zrobić też. Na kolei! 2-8-2-7-7-2-0-5.
1: To jakość głośnika na każdym dworcu w innym mieście niż te wojewódzkie.
0: Nie, nie, na wojewódzkim też. Nie uczy.
1: Nie, moim zdaniem. Chociaż w Warszawie muszę... zrozumiesz, co mówią.
0: Tak, właśnie chciałem się poklepać.
1: Czy w jakimś innym Krakowie.
0: Powiedzieć, że byłem ostatnio na dworcu
1: w centralnym. W Koluszkach nie zrozumiesz.
0: Odbierając go. O, myślę, że Koluszki by się obraziły.
1: Koluszki daj.
0: Jest to jeden z najważniejszych węzłów tranzytowych w tym momencie w Polsce chyba. No. Przez Koluszki to się przejeżdża. Dobra, gramy?
1: Gramy.
0: Chodź, zagramy coś. 12 minut po godzinie 18.
1: Arctic Monkeys 1, 2, Black Keys.
0: Wybierzcie mądrze. Ale podpowiem, nie ma złej odpowiedzi.

0: A tutaj, ty mówisz Paul czy Paul?
1: Paul.
0: A ja mówię Paul. Ale przynajmniej z nazwiskiem jest raczej zgoda, Kalkbrenner.
1: A ja mówię Brenner. A? Jak Kuba Brenner. Znany kompozytor, czy skrzypek. A jego ojciec był wybitnym dyrygentem, jak wszyscy oczywiście bardzo dobrze wiedzą. Ale z kobietami mu się nie układało.
0: Ach, te przypadkowo poznane i zaprezentowane słuchaczom od niechcenia biografie, zmieszczone w jednym zdaniu.
1: Kuby Brennera?
0: Tak. Collective Turmstrasse, dwójka.
1: Nieważne.

0: Pum, pum, pum. Sorry, I'm late.
1: Tego nie mówią zazwyczaj radiowcy.
0: Po prostu wchodzą 15 po i mówią dzień dobry.
1: Dokładnie. A jak za często im się to zdarza, to szybko przestają być radiowcami.
0: Nie, to robią z tego swój znak rozpoznawczy.
1: No to czeka romantyczna scena tam na ławce. To można się zachwycić w ciągu dnia?
0: Państwo sobie siedzą tak bardzo ładnie zetknięci ramionami i wspólnie i prawdopodobnie czekają na jakiś środek transportu.
1: No i trzeba przyznać, że też są bardzo tak artystycznie dobrani, ponieważ ona jest ubrana na czarno z białym akcentem, a pan jest ubrany na biało z czarnym akcentem.
0: Czy jednak się tak uzupełniają. Tak, mimo, tak, że przeciwieństwa kolorystyczne, to jednak coś ich łączy.
1: I każdy z nich ma akcent tej drugiej osoby.
0: Zakładamy, że nie tylko w ubiorze.
1: Tak.
0: Dopisalibyśmy historię tej parze, ale będziemy przyjmować wasze głosy w tym czasie.
1: A być może to brat i siostra po prostu.
0: No to nadal coś ich łączy.
1: Może tak być.
0: 228277205. Halo?
2: Witam, witam. Kenny ze Szczecina.
0: Naprawdę z takiego końca Polski?
1: Spod samiuśkich Austro-Węgier?
2: Mieszkam bardzo już pewien czas, słucham was od dawna, ale jestem w dzwonie. Jedyneczka na 100%.
0: No. Byłam ostatnio w Szczecinie, bardzo ładne miasto. Chciałabym sobie tam jeszcze wrócić.
1: Ja chciałem powiedzieć, że ze Szczecina ma niedaleko do pola Kalkbrennera.
0: Tak.
2: A Berlin calling all the way. Thank you, goodbye.
0: Dzięki, pa. Halo?
3: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Moje uszanowanie dla państwa.
0: Proszę skonfigurować swoją wieżę stereofoniczną, bo troszeczkę tam się słyszeliśmy.
3: Jeszcze się nie skonfigurowałem.
0: No taka, no tak brzmi, jakby tam jeszcze trzeba było coś poprawić, ale już jest coraz lepiej.
3: A teraz?
0: A teraz dobrze, no.
3: Bajecznie. Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry.
3: Cóż to za szatańska para? Taka proniemiecka.
0: Co? W życiu byśmy takich nie określili.
3: Nie, ale to nic złego tak naprawdę, to nic złego. Tutaj, i mówię już Paul Kalkbrenner, ale Surban Führerstrasse. I nie wiem, jestem rozdarty. To jest bardzo ciężka para.
0: Ja przez chwilę pomyślałam, że mówisz o parze, którą my obserwujemy, która siedzi na ławce za oknem, a to o parze w alternatorze. Już teraz
3: nie, parze, nie, no, myślałem, już ląduje, że się myślami. Alternatora. Myślałem, że alternatora.
0: Bardzo słusznie, tak, to jest nadal alternator.
3: Tak. No tak, nie, no super, no fajnie. No, najlepiej jedno po drugim niech leci i będzie idealnie.
0: Komisja kontroli zgodności z regulaminem absolutnie nie pozwoli na to. Wygra
3: tego złego i owego. A kto przegrywa?
0: No to jest objęte tajemnicą do momentu ujawnienia publicznego wyników głosowania słuchaczy.
3: No dobra, bo chciałem po prostu słabszego wesprzeć. Dobrze, nie wiem. No, dobra. Paul Kalkbrenner, no.
0: No, to tak pisze. Dzięki.
3: No. Cześć.
0: Pa.
1: I że jeszcze inaczej to poszło. Kalkbrenner.
4: Nie poszło inaczej. Dzień dobry.
1: Halo.
4: Dwójeczkę bym poprosił.
0: Kolektyw.
1: Da się zrobić.
4: Tak. Jedynka miałaby być, ale moja córka poszła do pokoju, więc nie będzie głosować.
0: Aha, czyli gdyby była, to głosowałaby na jedynkę.
4: Tak.
0: A ty wtedy głosowałbyś nadal na dwójkę, czy za córką na jedynkę?
4: Namawiałem córkę na dwójkę, ale niestety nie zgodziła się, więc nie będzie głosować.
1: A ma radio w pokoju?
4: Nie.
1: Prosimy o załatwienie w takim razie.
4: Nie ma takiej opcji.
0: Czego się boisz? Bo kampusa włączonego w pokoju dziecięcym? Ludzie.
4: O. Chcesz na jedyneczkę? To mów głośno.
5: Zostaję na jedynkę.
0: Super, dzięki, zapisujemy.
4: Dobra, do usłyszenia. Hej.
0: Do usłyszenia, pa.
1: No tak naprawdę wzięliśmy go pod włos, drodzy państwo. Chcieliśmy po prostu przeciągnąć tę rozmowę jak najdłużej, żeby właśnie zagłosowany było, żeby się wszystko udało. Nie wykluczać nikogo. Czy to ageism by był? Czy za wysłanie córki do pokoju, żeby nie zagłosowała w alternatorze, można kogoś posądzić o ageism?
0: Nie wiem.
1: statusizm.
0: Bardziej zaczęłam myśleć o tym, czy rzeczywiście kampus włączony w pokoju dziecięcym jest dobrym, czy nie, rozwiązaniem.
1: No, powiem tak. No, do lulania nie najlepszy pomysł. dobra, co, zagramy?
0: Zagramy.
1: Drodzy Państwo,
0: gdyby ktoś chciał jeszcze wyrazić swoją wolę.
1: No tak, no i zostanie nam minut kilka do wiadomości na antenie Radia Campus, podczas których nie damy rady ucisnąć tutaj pary. Także jak macie jakieś propozycje, to na nie czekamy. Czas, start.

0: 夢ale się ktoś rozpędza.
1: No bo obiecałem coś państwu i tak się zachwyciłem tym, że ktoś już to grał na antenie Radia Campus, że nie mogłem sobie odpuścić. Yin Yin jest to zespół, który, jak być może słyszycie,
0: słyszymy, gra muzyka.
1: Gra muzyka o zabarwieniu, jakby się nazwała?
0: Gitarowo-słonecznym.
1: Ale takim kojarzącym się z...
0: Zespołem Crankbin dla mnie, na przykład. Z takim azjatyckim... tajskim słonecznym... Tajski rock.
1: No jest to, jest tu definitywnie zabarwienie około azjatyckie, a zespół pochodzi z Holandii.
0: No proszę.
1: Proszę wysłuchiwać Bruce'a Lee, bo on pojawia się w tym numerze. Nadstawcie uszu i bawcie się dobrze. Yin Yin, wuja poleca całą płytę.

0: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama.
5: 18.30, Zofia Błazeusz.
6: Akademickie Radio Campus.
5: Przygotowania do gali MMA, dymisja brytyjskiego ministra obrony i poszerzona strefa płatnego parkowania w Warszawie.
6: Wiadomości.
5: W Waszyngtonie trwają ostatnie przygotowania do niedzielnej gali mieszanych sztuk walki MMA, która odbędzie się w urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Przy Białym Domu stoi już arena, mająca pomieścić kilka tysięcy widzów. Wśród gości wydarzenia będzie prezydent Karol Nawrocki. Nad areną wzniesiono konstrukcję w barwach amerykańskiej flagi o nazwie The Claw, która ma służyć oświetleniu. Gala ma upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale to będzie także dzień 80. urodzin prezydenta Trumpa, który prywatnie jest fanem UFC. Około 85 tysięcy widzów będzie mogło oglądać galę w pobliskim parku, gdzie przygotowywana jest specjalna strefa dla widzów. Gala rozpocznie się o godzinie 20 czasu lokalnego. Po jej zakończeniu Trump ma udać się do Francji na szczyt G7. Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey podał się do dymisji. To już szósty brytyjski minister, który odchodzi z rządu w ostatnich tygodniach. W liście rezygnacyjnym, który opublikował na platformie X, polityk uzasadnił swoją decyzję brakiem pieniędzy na obronność. Pan nie jest w stanie, a Ministerstwo Finansów nie było skłonne zapewnić środków, których naród potrzebuje, by chronić kraj w czasie narastających zagrożeń, napisał Healey w liście do premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. W brytyjskim rządzie od miesięcy trwa spór o to, skąd wziąć pieniądze na obronność. To dlatego opóźnia się publikacja kompleksowego planu inwestycji w obronność, Defence Investment Plan DIP. Wielka Brytania przechodzi trudny okres polityczny. Premier Starmer mierzy się z buntem we własnej partii i wezwaniami części posłów, by odszedł ze stanowiska. Radni Warszawy zdecydowali, że od 7 września strefa płatnego parkowania niestrzeżonego zostanie poszerzona o kolejną część Pragi Południe i Woli. W uzasadnieniu przyjętej uchwały zapisano, że podstawowym celem strefy jest zwiększenie rotacji parkujących pojazdów oraz realizacja polityki transportowej miasta, w szczególności ograniczenia dostępności określonych obszarów dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej. Zaznaczono, że stale rozwija się komunikacja publiczna, co

0: daje alternatywę dla przemieszczania się po Warszawie samochodem. Natomiast 17 maja przyszłego roku za parkowanie trzeba będzie płacić też na Służewcu, Rakowie, Okęciu i części Włochów.
1: Sportowy kampus.
0: Somalijski sędzia piłkarski Omar Abdulakir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do tego kraju na rozpoczynające się dzisiaj Mistrzostwa Świata, poprowadzi zaplanowany na 12 sierpnia w Salzburg mecz o Superpuchar UEFA między Paris Saint-Germain a Aston Villą. To, co się stało, było niefortunne. Jestem wdzięczny za wsparcie, jakiego udzieliła mi FIFA. Somalia jest nasza, niezależnie od tego, czy jest dobrze, czy źle. Chcę powiedzieć naszej młodzieży, żeby nie traciła nadziei. Powiedział Artan po powrocie do Mogadiszu. Rząd Somalii oświadczył natomiast, że bezskutecznie próbował negocjować z USA i FIFA, aby arbiter mógł wjechać do USA i jest zasmucony tym, co się stało. O Superpuchar UEFA u progu nowego sezonu tradycyjnie w jednym spotkaniu na neutralnym gruncie rywalizują triumfator piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG z najlepszą drużyną Ligi Europy Aston Villa.

0: powiedziałaś coś państwu?
1: No nie zdążyłam, to Franz Ferdinand, jedynka. Alternator.
0: No ja tu 7 rzeczy naraz mi każą robić. Co się
1: Kamil,
0: tak, przepraszam, tak się nie da.
1: Opuścił kokpit na chwilę.
0: To inaczej zrobimy. Czy a państwo wiedzą, co to ten Franz Ferdinand? Ogarnął chyba, nie?
1: Tak. Dobra.

0: a to Queens of the Stone Age 2.
1: Gdybyście Państwo chcieli pobujać, make it with you, Queens of the Stone Age 2.

0: Alternator. 228-277-205.
1: Halo?
2: Halo, halo. Messie Royal z tej strony, kłaniam się uprzejmie.
1: Witamy.
2: A żeby formalności stało się zadość, to oddaję głos na dwójkę, a teraz wróćmy do sprawy, która miała miejsce wcześniej. Otóż jako stały bywalec tegoż dworca stanowczo demontuję pogłoski, jakoby na peronach i koluszkach nie było słychać komunikatu.
1: Tak, dobrze, wyraźnie mówią, wszystkie głośniki działają ostro,
2: da się zrozumieć? Wręcz, nawet bym ich posłuchał w sobotę, gdyby nie mistrzostwa, o których mowa przez cały program, więc będę musiał grillowanie przesunąć o jeden dzień w związku z tym.
1: Czyli wybierasz się?
2: No wybieram. W zeszłym roku był blamasz straszny, choć liczyłem na zwycięstwo. W tym roku liczę na blamasz, żeby zdążyć na tego łonę na stalową. Tylko nie wiem, jak z premedytacją przegrać w grę losową. No, mam jeszcze dwa dni, żeby nad tym popracować.
1: No
2: przy okazji tych mistrzostw pozwolę sobie jeszcze podzielić się z jednym moim doświadczeniem z mistrzostw zeszłorocznych.
1: Tak.
2: Kiedy to przed turniejem poszedłem potwierdzić swoją obecność i miałem na słuchawkach, no jakże Radio Campus. Czekałem sobie w kolejce, a w porze, w której się tam znajdowałem, leciała akurat w kampusie audycja, zdaje się, tutorial tytuł nosi.
1: To brzmi jak pora tutorialowa.
2: Doświadczyłem wtedy pewnego mistycznego zjawiska, ponieważ w jednym momencie patrzyłem na redaktora Michałowskiego, który nie rusza ustami, i w tej samej chwili słyszałem jego głos
1: w twojej głowie, no.
3: Dlatego w tym roku nieco zmodyfikowaliśmy program i tutorial o godzinie 16 spokojnie można odsłuchać i dopiero potem na mistrzostwa się udać.
2: Aczkolwiek, to jest dokładnie mój plan na sobotę.
3: Aczkolwiek powiem ci, jest już nagrany na emisji.
2: Zapoznam się zapewne tak.
1: Kamil musi się ukryć przez godzinę między 16 a 17 gdzieś w sobotę.
3: Pomyśl sobie,
1: żeby oszczędzić takich sytuacji.
3: Jak bardzo zdziwiony czasem w sobotę jest mój 5-letni syn, jak jedzie ze mną autem.
2: No masz, czyli on ma Boże cały tutorialu. Czas to samo, co ja miałem ten jeden raz, ależ mu zazdroszczę. Nieprawdopodobne. Pozdrawiam serdecznie, życzę
3: spokojnego w sobotę.
2: I do zobaczyska.
3: Dzięki,
1: no, słuchajcie, państwo, no tak, jeśli no. Nie do startu, to zachęcamy, żeby przyjść i zobaczyć te mistrzostwa. To jest
3: państwa.
1: Gra widowiskowa. Nawet zaryzykuję stwierdzenie, że to się ciekawie ogląda niż tę piłkę nożną. Szybciej, krócej, lepiej widać, co się dzieje.
3: No i mistrza wyłania się w
1: ma przerwy reklamowej.
3: Tak, mistrza wyłania się w jeden wieczór, a nie w 30 dni. No to też bez przesady. To.
1: Kontuzji nie ma.
3: Tudzież mistrzynia. Tak, tu myślę, że
1: tak, można
3: zespół ciśni nadgarstka może być jakąś przeszkodą.
1: Kurczę, jakiegoś tutaj kości. Jest takie coś, tak, ciśni.
3: Halo!
4: Witam, Adam, z tej strony.
3: Witamy. Adam.
1: Czy my się witamy po raz drugi dzisiaj, czy mi się wydaje?
4: Tak, witam się po raz, tak, pomyślałem, że zadzwonię po raz drugi.
1: Bardzo dobry pomysł.
4: Cieszę się niezmiernie. Na dwójeczkę poproszę, tak jak poprzednio.
1: Queens. Proszę bardzo.
4: Yes. Dziękuję.
1: Pozdrawiamy.
4: Ja również. Do usłyszenia.
1: A.
3: Czy Mada? Kojarzysz Madę?
1: Kojarzę.
3: I raper?
1: Tak. Gościem był.
3: Ma na imię Adam?
1: Nie wiem.
3: Tak! Ale numer.
1: Ale
3: czy państwo wiedzieli, że Mada to Adam od tyłu?
1: Niesamowite.
3: Ja ostatnio mam taką faskę, że lubię sobie czytać od tyłu
1: Kamil
3: rzeczy.
1: Kamil Ślimak.
3: Tak, Kamil Ślimak. Klasyk, wiadomo. No. To nie ma, że to tamto. No. I teraz mnie tak natknęło, jak Adam zadzwonił, że Adam od tyłu to Mada. Ale numer, widzisz? To się można dowiedzieć. No, jeszcze masz jakieś takie słowa,
1: mam,
3: które lubisz od tyłu?
1: Kajak. Czekaj. Czy ja dobrze myślę?
3: Kajak, super. No.
1: Jest taka marka sprzętu pewnego kuchennego, której nazwa składa się z liter określających ten sprzęt, tylko ułożonych w innej kolejności. Bardzo to jest enigmatycznie powiedziane.
3: Bardzo.
1: Ale jeżeli się rozrzuci litery ze słowa okap i się je złoży, to wyjdzie nazwa tej marki. I ona robi okapy. O to mi chodzi.
3: Okej. Okay. Bardzo to zagmatwane. Ja jeszcze nie wiem, o jaką chodzi. Dawaj.
1: Cię stworzyłam.
3: Znowu rozgadała się, no. Halo.
4: Cześć, Adam, po raz trzeci, bo rozmawiacie o wyrazach, które od tyłu śmiesznie brzmią. I ja miałem taki przypadek, tak szybko powiem, żeby
3: tylko
4: to nie
3: tylko o tej planecie to nie mów, wszyscy wiedzą. To...
4: Nie, ja o żadnej planecie. Jechałem
1: o żarówkach też nie. O napędach rowerowych też nie. Ale no mów.
3: No dawaj,
1: nie.
3: Dawaj, no.
4: Jechałem za ciężarówką, która oferowała opakowania tekturowe i się nazywała AKPUD. AKPUD, tak? A od tyłu to jest dupka.
3: No, bardzo ładnie.
4: I to koniec.
1: Myślałam, że jednak będzie to pudło od tyłu. Nie, to było to drugie.
3: No. Dzięki, pozdro.
4: Także tyle, cześć.
1: Pa. Tu jakiś słuchacz znowu próbował...
3: Ciekawe ciekawostki i śmieszne żarciki. To my. To jest właśnie takie radio. Zobacz, co tam państwo w SMS-ach i ten, bo tu może też być, no.
1: Zakaz.
3: No, proszę państwa, no odkrywanie palindromów, no czekaj, musimy czekaj. Powiedzieć, że to już, no to już za późno jest.
1: Dzień dobry.
5: Kajak od tyłu to kajak.
1: Tak, brawo. Tak, tam już byliśmy.
5: A, jeszcze jest, słuchajcie, jedno, ale nie wiem, czy można powiedzieć.
1: Jak brzydkie, to nie mów. Jak w słowniku języka występuje jako wulgaryzm, to nie można.
5: Nie występuje, ale tak... Wody, żal dla... Wyślę wam SMS, a najwyżej przeczytacie.
3: O, SMS
1: tak,
3: jest okej.
1: Tak byśmy poprosili, no.
5: Dobrze. Nie wiem, na kogo głosuję. Obojętne. Proszę wylosować.
1: Nie. Losowanie to zupełnie inna rozrywka.
5: Dobra, to na jedynkę.
3: O, no
5: na
3: fajnie.
5: Jedynkę. I kajak od tyłu to kajak. Bo to mnie strasznie zawsze śmieszy. No i wiadomo już, że Marko z tyłu to...
1: Też wiemy, wiemy.
3: Będzie jedzony. Dzięki, pozdrawiamy.
1: Myślę, że słuchacz miał tutaj refleks i to by się nie wydarzyło, ale...
3: Myślisz? Ja wolę nie ryzykować.
1: Właśnie ryzykować.
3: I co? To co, idziemy do domu, Kasia?
1: Kobyła ma za mały bok.
3: Ładne też.
1: Też w dwie strony działa. Ktoś tutaj, zobacz, coś kropkuje.
3: Tak. A, też
1: to też o kobyle.
3: No. Ładne. Pozdro z Pruszkowa. Pozdrawiamy z Powiśla. Idziemy?
1: Tak? Już myślisz, możemy?
3: No czy co? Czy coś jeszcze chcesz państwo zagrać? Dobra, zagramy coś państwu.

0: ostatnia para.
1: Spłyty Karta Gina, czyli wspólnego projektu OSTR-a i Marco Polo.
2: Przyjaciel, jeszcze jeden wróg, który się nie ujawnił. Ja nie mam przyjaciół, trzymam się tylko z braćmi.
0: Karta Gina.
3: Bra.

0: 886-971-971. Tekstami do arki, falami Alternator. My się będziemy powoli z Kasieńką zawijać. Zostawimy was z Francem Ferdinandem. Macie jeszcze 3 minuty, żeby zagłosować albo na Ostrego, albo na Tała. I co? Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie. Widzimy się w sobotę, tak?
1: Jeśli wszystko dobrze się ułoży, jak bezpiecznie mawia jeden z naszych redakcyjnych kolegów, ten kolega jutro po 7 z tym drugim kolegą was obudzą.
0: Jak wszystko dobrze się ułoży.
1: To prawda.
0: Uważajcie na siebie, no i co? I używajcie kremów z filtrem. Pa!
1: Ta jest. Miłego wieczoru. Dziękujemy.

0: 3 dni. Setki artystów. Jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. Audio River Festival. 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
1: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie. Happylandia. U nas wszystko jest w cenie.
2: Reklama.

Bemo chodnik i to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Show Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Reklama.

0: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Uczestnicy Mistrzostw Polski w papier, kamień, nożyce. Wzywani na pokład.
3: Już w sobotę dowiemy się, kto jest najlepszy w tę grę. Wymiatałeś na podwórku w papier, kamień, nożyce? Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Wejdź na radiocampus.fm/mistrzostwa i zapisz się do gry. Startujemy w sobotę 13 czerwca na Placu Zabaw nad Wisłą. www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
4: Reklama.
5: Campus. Same sztosy.
6: Cześć, jestem Janek z Cukru i zapraszam na 100% Cukru, audycję, w której każdy odcinek to jakieś inne zagadnienie związane z muzyką. Dziś mamy temat, wydaje mi się, bardzo ciekawy, bo temat to ulubiony zespół twojego ulubionego zespołu. Zapytałem różnych artystów z Polski, wysyłałem im po prostu SMS-y, czy mogliby mi powiedzieć, jaki jest jakiś taki wasz, no nie wiem, jeden z ulubionych zespołów i ulubiony utwór tego zespołu, i ku mojej uciesze wszyscy mi odpisali, więc będą takie rzeczy z Polski, będą też z zagranicy, no i tam oczywiście po prostu szukałem sobie w jakichś wywiadach, w jakichś po prostu, no, czy spisanych, czy wypowiadanych, jakichś takich, no, szukałem po prostu, jak nie wiem, jakiś taki artysta, którego bardzo lubię, mówi, że no to jest mój jeden z ulubionych, albo nawet ulubiony utwór jednego z moich ulubionych zespołów. Nie będzie do końca tak jak w tytule, że będzie zawsze ulubiony zespół zespołu, bo czasem będzie ulubiony artysta artysty, no ale no, taki jest po prostu, to jest tylko nazwa, to jest tylko taki tytuł. No i zaczniemy od ulubionego zespołu Def Cab for Cutie. Bardzo lubię Def Cab for Cutie, nie jest to mój ulubiony zespół, więc no, trzeba traktować z minimalnym dystansem ten tytuł, no ale wiadomo, o co chodzi. Def Cab for Cutie to jest amerykański zespół indie rockowy. Jego wokalista to jest Ben Gibbard, znany też z The Postal Service. I ostatnio w wywiadzie właśnie Ben Gibbard i Dave Depper powiedzieli, że jeden z ich ulubionych zespołów to Rilo Kiley i że frontmenka tego zespołu, Jenny Lewis, to jest dla nich jedna z najlepszych songwriterek wszechczasów. Powiedzieli, że to jest jeden z ich ulubionych zespołów, między innymi dlatego, że po prostu poznali ich osobiście, byli na koncertach, wpadali na backstage i bardzo się polubili. Dla mnie to jest spoko wytłumaczenie, no bo można też po prostu najbardziej lubić jakiś zespół, bo po prostu lubicie tych ludzi, ale to nie jest tak, że tylko chodzi o to, że lubią tych ludzi, no bo powiedzieli, że utwór, którego zaraz posłuchamy, to jest praktycznie, no, lepszego utworu w tym, czym jest, się nie da napisać. Rilo Kiley to nie był jakiś bardzo znany zespół, ani nie jest. Największą popularnością cieszyli się na przełomie lat 90. i 2000. To jest zespół indie rockowy, indie popowy. Jeden z najbardziej znanych ich utworów to jest Portion for Foxes. To właśnie tego utworu posłuchamy i to o tym utworze właśnie chłopaki z Def Cab for Cutie powiedzieli, że lepszego utworu napisać się nie da. Że można inny, można w innym stylu, ale lepszego się nie da. No i faktycznie, jeżeli chodzi o indie pop, to trudno mi sobie wyobrazić lepszy numer. Rilo Kiley, Portion for Foxes.

Rilo Kiley, Portion for Foxes w Radiu Campus. Dzisiaj temat to ulubiony zespół twojego ulubionego zespołu. Więc pytałem różnych artystów z Polski, z zagranicy, szukałem, jakie są po prostu ulubione zespoły, ulubione utwory jakichś artystów. No i teraz czas na Polskę. Teraz Polska będzie jeden z ulubionych utworów Afrojacksa z Afrokolektywu. Afrokolektyw to jest mój ulubiony polski zespół, więc musiałem zapytać, a że Afro jest wspaniałym człowiekiem, to oczywiście mi odpowiedział i też wybrał bardzo dobry numer. Wybrał utwór Lo Borgesa i jego siostry Solange Borges. Lo Borges też to jest legenda muzyki brazylijskiej i wiem, że Afro jest wielkim fanem tego muzyka. Mówił dużo razy o tym, jak bardzo uwielbia jego płytę Clube de Esquina. To faktycznie jest, jak nie najwybitniejsza, to na pewno jedna z najwybitniejszych płyt brazylijskich wszechczasów, ale Afro wybrał utwór nie z tej płyty, tylko z solowej płyty Lo Borgesa z 79 roku. Nazywa się ten utwór Vento de Mayo i faktycznie jest przepiękny. No, nie znałem tego numeru, ale jest przepiękny. Lo Borges w tym roku niestety zmarł, więc zagramy ten utwór nie tylko dlatego, że jest cudowny, ale też w hołdzie dla Lo Borgesa, czyli dla ikony muzyki brazylijskiej. Lo Borges i jego siostra Solange, Vento de Mayo.

Lo Borges, Solange, Borges, Vento de Mayo. Teraz będzie coś, co jest chyba najbliższe tytułowi dzisiejszego odcinka, bo tytuł to jest ulubiony zespół twojego ulubionego zespołu, a teraz będzie coś od ulubionego, jednego z ulubionych zespołów Autechre. Autechre faktycznie było kiedyś moim ulubionym zespołem. Dalej kocham Autechre, ale po prostu już nie mam teraz ulubionego zespołu, przynajmniej z zagranicy. No i wielokrotnie Autechre mówili, Sean Booth i Rob Brown, że jeden z ich ulubionych zespołów to jest Kraftwerk, że to też był zespół, który był jedną z ich największych inspiracji i wskazali kiedyś w wywiadzie, jaki jest ich ulubiony, albo no przynajmniej jeden z najulubieńszych utworów Kraftwerku. Jest to utwór Music Non-Stop. Też kocham ten numer. No jak można nie kochać Kraftwerku, ale akurat ten numer nie jest jakiś bardzo, bardzo znany, a bezapelacyjnie jest to jeden z ich najlepszych. Jest z 1986 roku i po tylu latach nadal brzmi doskonale. Słychać, że ma swoje lata, ale nadal brzmi genialnie. Kraftwerk, Music Non-Stop.

Kraftwerk Music Non Stop, czyli jeden z ulubionych utworów chłopaków z Autekre. Temat dzisiejszego odcinka to ulubiony zespół twojego ulubionego zespołu i następny zespół, który wybrał swój ulubiony zespół, to jest Klawo. Świetny polski skład jazzowy z Trójmiasta. No i zapytałem ich, napisałem do nich wiadomość, jaki jest jakiś wasz ulubiony zespół, jakiś taki ulubiony utwór tego zespołu. No i wybrali kolektywnie, więc bardzo fajnie. Też musiałem trochę dłużej poczekać. Cały dzień praktycznie czekałem, no bo trochę ich tam jest w zespole, więc musieli zrobić naradę, demokratycznie wybrać. Niełatwo się jest zgodzić na coś takiego, jak jest więcej osób w zespole. Co wybrali? Jaki zespół? Wybrali zespół The Meters. I myślę, że to jest fenomenalny wybór, bo na pewno jest to jeden z najlepszych zespołów w historii. Absolutnie legendarna funkowa grupa ze Stanów Zjednoczonych. Wybitny zespół w dosłownym znaczeniu, no bo nieprawdopodobnie pracują właśnie jako zespół, jako drużyna. Grają tak, jakby to był jeden organizm, niezwykle precyzyjnie, po prostu doskonale naoliwiona maszyna funkcjonuje ten skład, a jednocześnie no nie są robotyczni, tylko są funky i to czyni ich niesamowitymi moim zdaniem. A jaki zespół od The Meters wybrała ekipa Klawo? Wybrali numer People Say z płyty Rejuvenation. The Meters, People Say, teraz w Radiu Campus.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Reklama. Demeter's People Say, czyli jeden z ulubionych utworów ekipy Klawo. Dzisiaj słuchamy ulubionych utworów, ulubionych muzyków i teraz będzie jeden z ulubionych utworów Franciszka Oceańskiego, zwanego też Frankiem Oceanem. Frank Ocean udostępnił w ogóle taką listę. Moje 50 ulubionych utworów wszechczasów. Można ją sobie znaleźć w streamingach. Kocham, jak artyści wrzucają takie swoje listy wszechczasów. Uwielbiam to naprawdę szczerze, bo czerpię z nich potem latami. Do niektórych utworów natychmiast dojrzewam od razu. Po prostu mi się bardzo podobają, inne później i naprawdę wiele lat mi zawsze towarzyszą takie listy. Na liście Franka Oceana było na przykład coś od The Cure, od Simona and Garfunkela, od Steve'a Reicha, Williego Nelsona, Mazzy Star, a co ja wybrałem z tej listy? Wybrałem utwór Jamesa Blake'a, I Never Learned to Share. Dlaczego? Dlatego, że chciałem, żeby była zróżnicowana ta lista i też w ogóle James Blake to dla mnie ważny artysta, bo długo się denerwowałem, czemu on śpiewa, ma taki popowy głos, takie świetne bity, a taki popowy głos, a dopiero po latach zrozumiałem, że nie ma czegoś takiego jak popowy głos, jest tylko dobry albo słaby i to, że ma barwę taką nieco bardziej

utworów wszechczasów Franka Uszyna, a teraz będzie jeden z ulubionych utworów wszechczasów Lou Reeda. I on też, tak jak Frank Ocean, zrobił taką swoją listę 50 ulubionych utworów wszechczasów i jest to moja ulubiona tego typu lista, a dużo takich znam. Kocham ją. Równie bardzo jak muzykę Lou Reeda. Ta lista jest po prostu nieprawdopodobna i zawsze mam ochotę posłuchać sobie tej listy po prostu na szaflu w każdych okolicznościach, bo każdy utwór jest tam doskonały i w sumie mogłem z zamkniętymi oczami wybrać cokolwiek z tej listy i byłoby ekstra. Wybrałem utwór Sama Cooke'a, czyli ojca chrzestnego muzyki soul, cudownego artysty, którego z każdym rokiem życia lubię coraz bardziej, odkąd tylko go poznałem. Jaki utwór Sama Cooke'a Lou Reed umieścił na swojej liście ulubionych utworów wszechczasów? Umieścił utwór Mean Old World. Wspaniały, wzruszający, z dźwiękiem jakby monet, jakby jakiejś takiej kasy fiskalnej, jak to mówią ludzie, chcą powiedzieć z szacunkiem o pieniądzach, pieniążków, no coś takiego tam w tle po prostu tam sobie stuka jakiś metal. No i ten tekst o tym, że świat jest wredny, jest okropny, w tle te pieniądze stukają, on śpiewa, że trudno jest żyć samemu. No genialny numer w swojej prostocie. Sam Cooke, Mean Old World, czyli jeden z ulubionych utworów wszechczasów Lou Reeda.

Sam Cooke, Mean Old World, jeden z najpiękniejszych męskich głosów w historii muzyki. A teraz będzie propozycja od pana Fisha, jednego z ulubionych utworów. Fish w ogóle podesłał mi kilka propozycji. Dwa numery od Franka Zappy, Vitamin C od Ken, Something Got to Give od Beastie Boys oraz utwór, który wybrałem, czyli utwór Umi Says Mos Defa z jego legendarnej płyty Black on Both Sides. Kiedyś w wywiadzie ze mną Fish mówił, że to jest jedna z jego najważniejszych płyt życia, ulubionych też, a wygląda na to, że to jest jego ulubiony utwór z tej jednej z ulubionych płyt, więc naprawdę poważna sprawa. Wybrałem właśnie ten utwór ze wszystkich jego propozycji, bo chciałem w audycji trochę więcej takiego nowszego brzmienia, żeby nie było za dużo takich już klasyków, Muszę przyznać, że słuchając tej płyty, nigdy ten utwór nie przykuł mojej szczególnej uwagi. Dopiero po rekomendacji Fisha usłyszałem go inaczej, więc już zawsze będę teraz inaczej też słyszał całą płytę Black on Both Sides. Dopiero po rekomendacji Fisha usłyszałem, jaki to jest genialny numer i mam nadzieję, że wy też to teraz poczujecie. A jeżeli wiedzieliście to od dawna, no to tym lepiej. Mos Def, Umi Says.

Mos Def, Umi Says, czyli jeden z ulubionych utworów Fisha, a teraz będzie jeden z ulubionych utworów Briana Eno. Brian Eno wrzucił w ogóle śmieszną taką dosyć listę, moje 8 ulubionych utworów. Nie wiem czemu 8, no 8 utworów, bez których nie mógłbym żyć, 8 utworów na bezludną wyspę. Był tam m.in. Duke of Earl w wykonaniu Gene Chandlera, Sunday Morning, The Velvet Underground, czy He Loved Him Madly Milesa Davisa. Wybrałem jednak z tej listy inny utwór, Captain Beefheart and His Magic Band Too Much Time. Taki to będzie utwór. Czemu wybrałem właśnie ten utwór? Po pierwsze dlatego, że bardzo lubię ogólnie zespół Captain Beefheart. Uważam, że jest do dziś nieco niedoceniany. Oczywiście ten zespół ma nie tyle fanów, co wyznawców i to dość sporo, ale to ciągle jest jednak dosyć niszowy zespół, a myślę, że to jest jeden z najlepszych zespołów rockowych lat 60. i 70. Takie jest pierwsze wytłumaczenie. A jakie jest drugie? No bo to są utwory na bezludną wyspę Briana Eno i on powiedział, no, że to jest po prostu dobry tekst na bezludną wyspę tego utworu, bo tam jest tekst, mam za dużo czasu, żeby być bez miłości. No faktycznie, na bezludnej wyspie wszystkiego może brakować, ale czasu myślę, że ma się akurat całkiem sporo. Captain Beefheart and His Magic Band, Too Much Time.

0: Too Much Time, czyli jeden z ulubionych utworów wszechczasów Briana Eno, a teraz będzie jeden z ulubionych utworów wszechczasów polskiego artysty i do tego będzie to polski utwór. Będzie to jeden z ulubionych utworów wszechczasów Nuna i w ogóle Nun odpisał mi najszybciej. Wyświetlił wiadomość po sekundzie i odpisał po 2 sekundach, więc wiedział po prostu dokładnie, że to musi być ten utwór i zabił mnie totalnie, bo wysłał utwór, którego kompletnie nie znałem, od artysty, którego nie znałem. Jest to utwór Modlitwa, rapera Ośka. Utworu tego nie ma w streamingach. Na YouTubie jest w kilku wersjach, wszystkie w niskiej jakości i łącznie nazbierały może z 11 tysięcy wyświetleń. Także głęboki underground. Utwór ten znalazł się na kompilacji Ośki z 99 roku. Dajcie znać, proszę, piszcie tutaj, czy na WhatsAppa, czy SMS-y, czy w ogóle kojarzycie ten numer, no bo jak Nun coś znajdzie, to Nun coś znajdzie. Jest to jedyne w swoim rodzaju. Nun lubi rzeczy jedyne w swoim rodzaju i faktycznie ciężko jest to z czymś porównać. Jest to uliczny polski rap z 99 roku, a w tym roku nadal byłby świeży ten beat. Do tego tekst tego utworu opowiada o wierze, co też nie jest jakieś bardzo typowe jak na rap uliczny z lat 90. Tego chciałem od Nuna i to dostałem. Dlatego go zapytałem, bo wiedziałem, że to będzie coś właśnie takiego. I to po kilku sekundach jeszcze mi odpowiedział. No cały Nun. Ośka, Modlitwa, jeden z ulubionych utworów od Nuna.
1: Życie jest jak bitwa, niekończąca się gonitwa. Ostatnia.

0: Zwyciężaj, Wiktoria, Wiktoria, Wiktoria.
1: Ośka, modlitwa, jeden z ulubionych utworów Nuna. Taki dzisiaj jest temat audycji. Ulubiony zespół twojego ulubionego zespołu, ulubiony artysta twojego ulubionego artysty. No i z tego miejsca chciałbym pozdrowić Bartka Rudnika, który wpadł na ten pomysł i napisał do mnie na Instagramie, żeby takie coś zrobić. Pomysł na tyle mi się spodobał, że go zrealizowałem. Myślę, że to naprawdę był świetny pomysł, więc dziękuję. Przed nami utwór ostatni. Jak ktoś tej audycji trochę słucha, to pewnie możecie już wiedzieć, że lubię spektakularne finały, no ale ciężko spektakularny finał, jak tak naprawdę to nie ja do końca wybierałem dzisiaj te utwory, tylko to były ulubione utwory moich ulubionych artystów, ale tak się stało, że samoistnie ten finał się zrobił, bo najdłużej czekałem na odpowiedź Tymona Tymańskiego, co on mi napisze, i tak się złożyło, że napisał utwór doskonały na spektakularny finał. Wraca Lou Reed, wcześniej był ulubiony jeden z utworów Lou Reeda, a teraz będzie utwór Lou Reeda, który jest jednym z ulubionych utworów Tymona Tymańskiego. Powiedział mi, wybierz albo Venus in Furs, który no wiadomo, że lubi, bo nawet skoverował razem z Miłość i z Lesterem Bowie zespołem, albo Perfect Day. No i uznałem, nie no, na finał no to musi być przecież Perfect Day. Wiedziałem, że bardzo lubi oczywiście Lou Reeda Tymon Tymański, ale nie wiedziałem, że aż tak bardzo lubi utwór Perfect Day. No ale trudno tego utworu bardzo nie lubić, bo jest wspaniały. Zawsze mi się kojarzył ten utwór z filmem Trainspotting. Teraz będzie mi się kojarzył i z Trainspotting, i z tym, że jest jednym z ulubionych utworów Tymona Tymańskiego. Tyle na dziś. Dziękuję bardzo. Mówił dla was Janek z Cukru z kanału Cukier Official, a teraz na koniec Lou Reed i Perfect Day, czyli jeden z ulubionych utworów Tymona Tymańskiego.

Smoke, dust, phones, drugs, sosh, cuffs, no.

Pieniądze ściągnęły niedole, lek wywołał chorobę. Szkoły wpędziły w obłęd, gdzie jest podpowiedź, co wiarygodne. Filantropia to dziś marketing, farmakologia to chleb powszedni. Utopia to, że coś się zmieni, jak się zachować, kto poznał przepis, kto mnie oświeci. Robi się już widno, przemyślniki kwitną. Zimny jest ten świat, ale zbudowałem iglo. Potem na pustyni odnalazłem wodę pitną. W jednej dłoni sky, w drugiej dłonie zmieniamy ten slajd, jakby to był sen. To chyba jest maj, no bo czuję bez.

zdradźmy i połammy się opłatkiem. Powalczmy nocą na śmierć, ocalmy się z porankiem. Zaufajmy, by poczuć, jak to jest być odpadkiem. Popatrzmy z góry na to, nacieszmy się obrazkiem. Obiecajmy, śmiejąc się w źrenicy, okażmy litość. Jak znicze, zgaśmy obietnicę. Zatraćmy się, mówiąc ostatnie kocham. Wróćmy po syntetyczną miłość, jak w ządrotach my. Idealni na powierzchni tafli świata. Wyjmijmy z serca ostrze z inicjałami brata. Pomaszmy jak dwudziestolatkowie, którzy nie przetestowali błędów świata na sobie. Trucizna wzrasta, lub jestem ślepy i widzę rozdarte bebechy. Nad nimi uśmiechy i mrugają

0: Hip-Hop Campus, minęła godzina 22, jest czwartek wieczór.
1: Czwartek wieczór.
0: Piękny czas dla sportu i dla hip-hopu, czyli nasza patologiczna audycja. Dzisiaj mamy wspaniałych gości, także zostańcie
1: z
0: nami.
1: Dzisiaj kącik sportowy, że tak powiem, nabrał nowej formy u nas.
2: No dobry wieczór.
0: 3-2 mamy w zasadzie.
2: 3-3, no we trzech jesteśmy, będzie... no. Was jest dwóch, nie macie jest, szans. Tak, ja już mogę się odzywać,
0: tak? Jeszcze cenzura jest trzecia. Także
2: tu nie ma cenzury.
0: Dobra, no przedstawmy tych gości, bo tutaj poleciały kawałki. Jano przed momentem, Legia Kosz. No a mamy naprawdę dzisiaj piękne grono gości w studio, bo są z nami, no jest z nami Łysąży Miłosz.
2: Dobry siemanko. Wieczór.
0: Jest z nami Piotrek Żółw. Cześć Piotrek.
3: Siemano.
0: No jest z nami Kowal, Darek. Cześć Kowal.
2: Od niego witam, to się zaczęło, serdecznie. Niech on opowie.
3: No właśnie, dawaj. No dobrze, Darek, jak to
0: ale
3: było?
0: Poczekajcie, przedstawmy sytuację, bo poleciał Jano, to jakby nie będziemy o tym kawałku akurat rozmawiać.
2: Pozdrawiamy Jana, nie?
3: Ale jak
2: nikt
3: tu
2: nie pali Jana.
3: Jano, pozdrówki mordeczko.
2: Nikt tu nie pali Jana, nie?
0: Tak, musimy przedstawić sytuację, o co chodzi dzisiaj w audycji, bo dopiero co zakończyły się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3, organizowane tutaj pod Patykiem. No i mamy dzisiaj w studio pod Patykiem, czyli pod Pałacem Kultury, w całym centrum Warszawy.
3: Typowy Patyk.
0: No i mamy w studio tutaj osoby zamieszane w całe przedsięwzięcie.
2: Każdemu jest ciężko, to nie jest żadne tłumaczenie.
0: Którzy rapowali w kawałku reprezentacja na bicie ostrego, czyli mamy Łysążego i mamy Żółwia. No i mamy też Kowala, który też tutaj jest współorganizatorem całego zamieszania.
3: No ja bym powiedział nawet, że inicjatorem.
2: Inicjator.
4: Wiesz, ojcem.
3: Ojcem chrzestnym.
4: Ojcem chrzestnym to jest Piotrek właśnie.
0: Taki organizator.
4: Jak załapał temat, no to później bardzo szybko to przyspieszyło, a tak naprawdę jadąc na koncert Wu-Tangu do Łodzi.
3: A jechali razem,
4: tak,
3: niestety.
4: Właśnie.
3: Albo na szczęście.
4: Na kierowcy. I tutaj wtedy ten temat tak było. Wcześniej byłem po rozmowie z Bilonem, że kiedyś coś takiego można by było stworzyć, taką piosenkę związaną z koszykówką i z miejscem, które wspólnie z żoną prowadzimy, czyli Basket Bazę 3x3, miejsce, gdzie mogą trenować zawodnicy koszykówkę 3x3 w tej bardzo dynamicznej, szybkiej odmianie koszykówki. I po prostu ten koncert u tego.
3: Ja się nie zgodziłem.
4: Tak, jak to widać właśnie na płycie CD, winylu i teledysku, który jest na YouTubie i na różnych platformach, na e-muzyce, Piotrek się nie zgodził i wcale nie pomógł tutaj. I tak samo tej Łysąży też mocno się zaangażował w działalność i pozostali koledzy i koleżanka, którzy wzięli udział w tym projekcie. A tutaj o kwestii właśnie tutaj negocjacji, może rozmów z artystami, to Piotrka najbardziej, bo on poza Bilonem, z którym pierwszym rozmawiałem, i Piotrek jako drugi, to on tutaj najbardziej przyłożył rękę do...
3: Znaczy, no ja
4: czy też mikrofon do ich ust.
3: Ja powiedziałem, że zbiorę ekipę, no i kurczę, no i fajnie, wiesz, zadzwonić do Ostrego i powiedzieć, stary jest projekt, on mówi, jestem. Zadzwonić do następnej osoby i do Wigora, zadzwonić do Namaste, ziaja. I wszyscy mówią, jestem.
2: Ja
3: jestem.
2: Się cieszę, że właśnie Żół do mnie zadzwonił i odebrałem telefon, bo to mogło być źle odebrane, jakby Żół do mnie nie zadzwonił, więc wielkie dzięki.
3: Nie, jeśli chodzi o Łysiężego, to sobie pomyślałem, że to jest gość, który mi ściągnął Legia Kosz i sobie pomyślałem, no jeżeli ma być Kosz, no to nie może nie być Łysiężego, więc...
2: Elo!
3: Normalna akcja dla mnie.
2: To nie gadka, to
0: wy teraz chodzicie na finały przecież. Warszawa gra z Zieloną Górą. Pamiętajmy, że spotykamy się w takim specyficznym koszykarskim czasie. No,
3: nie, nie, ale przerwę ci, ale to oni grają z nami, nie my z nimi.
4: Legia nad wszystkimi.
2: Na razie jest 1-1, walka trwa.
4: Potyczki pod Patykiem.
3: No dobra, ale drugi mecz poszedł grubo tak, że oni naprawdę mogą się martwić. No.
2: Jasne, ale to chodzi o to, żeby wygrać mecz tam. Czy wygrasz jednym, czy 20, to walka trwa. Boję się, że będę jechał do Zielonej Góry, nie?
3: Znaczy, ja się nie boję. Ja myślę, że zakończymy to u nas. No.
4: Wyjazd ale... bardzo fajna rzecz.
3: Nie, no słuchaj, my żyjemy z wyjazdów. Żyjemy wyjazdami, o tak.
2: Kowal, żyjesz z wyjazdu?
0: No dobrze, no dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać dzisiaj o takich tematach, ale...
3: Ale gadułeś, zaprosiłeś, będziesz miał ciężko.
2: No. W ogóle gitarz tam nie będziesz miał nic do gadania.
0: Nie, lepiej. Słuchajcie, proponuję, żebyśmy dzisiaj zrobili taką premierę troszeczkę, bo kawałek reprezentacja już hula, tak jak wspomnieliście, i na cyfrze. No też puścimy oczywiście ten utwór w wersji oryginalnej, ale mamy taką dzisiaj niepowtarzalną okazję, żeby zaprezentować go w remiksach, które są też dostępne, rozumiem, na tych nośnikach, tak?
3: Tak, jak najbardziej.
2: Tak, na winylu, na CD, ale wiesz co, no tego jeszcze nie ma jakby na cyfrze, ale ja co na remiksie.
3: Ale zaraz to wejdzie na cyfrę, także to spokojnie. U was to jest mega premiera.
2: Ekskluzywnie, nie?
4: To nie jedna premiera dzisiaj prawdopodobnie.
3: A coś słyszałem, że tam jeszcze jakaś będzie.
2: No, też słyszałem, że jakiś żółw, jakiś coś.
3: Żółw?
4: Ale to powolutku.
3: Powolutku.
0: No. Nie no, elegancko, to będzie fenomenalna audycja, coś czuję.
4: Premierowa rzecz.
0: Tam jako pierwszy.
3: Lecimy.
2: No, dawaj Jace. One, into the night.

0: No ja też z samego rańca na 18 do pracy, więc...
1: No, na 18 do pracy.
2: Na 18 mamy niezły do pracy. Meksyk.
3: To jest... nie?
1: Niezły Meksyk mamy dzisiaj w Hip Hop Campusie, tak szczególnie, że Meksyk prowadzi z RPA 1 do 0.
4: Na co, zdziwiony jesteś?
0: A, je? A jest? Tak?
2: No nam wyłączyli transmisję na monitorze.
0: A to dobrze, że prowadzi. Ja jestem za nimi, no, bo jakoś mniej przybrócę.
1: Poleciały...
4: Nie słyszeliśmy tego.
2: Myślałem, że serial bardziej fajniejszy.
1: No dzisiaj mamy taki kartel koszykarski bardziej niż meksykański, bo poleciał najpierw kawałek w remiksie Jacy, reprezentacja
4: na remiksie.
1: Żółw, Bilon, Wigor, Żary, Łysąży, Ryfari. Kto tam jeszcze? Kogoś pominąłem?
4: No stary, wszystkich pominąłeś. No. Weź
0: na Master.
4: Wszystkich albo nikogo. Nie?
1: Na Master.
4: No
1: przecież.
4: Nie, no
1: proszę. Przecież na Master jeszcze.
0: OSTR,
1: no.
0: Mordo.
1: No i przede wszystkim OSTR, nabicie.
0: Nie przede wszystkim, tylko po prostu.
4: Nie, stary, no tak jak będziesz mieli cztery osoby, pytasz to jeszcze. No tam jest 9 osób, nie?
1: No wiem, ale jak ja patrzyłem na Żary, nie? Tu jest tak napisane.
0: Nie, album. No to ja ci powiem.
4: A to nie patrz na głównych,
0: Bilon. Żółw, Namast, Żary, Wigor, Łysąży, Ryfa, ale tylko dlatego to wiem, i DJ HWR, tylko dlatego to wiem, bo mam przed sobą winyl.
4: Który będzie można kupić niedługo.
0: Dokładnie, zapraszamy do zakupu.
4: Gdzie można to kupić? Kowal?
0: SK Store można kupić już teraz.
4: Już teraz,
2: od
4: tak?
2: Jutra powinno, może od jutra będzie możliwość kupienia w SK Store i tak samo w Hemshopie.
0: I w Hemshopie i oczywiście zapraszam do siebie, do afery na Szpitalnej, fizycznie przebić piątkę i można też kupić.
4: A co, w szpitalu?
2: A jak się dobrze, będzie się dobrym klientem, to jeszcze i autograf się dostanie może na płycie.
0: No i no, liścia też można wyłapać, no wiesz, to zależy, nie?
4: Zależy od klienta, zależy od klienta, nie?
1: Od
0: gościa, bo klienci są w burdelu.
4: A ja rozumiem. Żółw, ale ty miałeś taką aferę szpitalną, nie? I taki kawałek powstał, słyszałem.
0: No, coś to, co,
4: dobry
0: coś
4: kawałek.
0: Tam było.
4: A co, powiedz coś więcej o tym.
0: No to było tak, że co, no, zamiotło mnie po covidowo. Ledwo przeżyłem, ogólnie dużo leżałem na kardiologii, ale jestem z wami, no, więc ja się cieszę, nie wiem jak wy, ale...
4: Ja się mega cieszę,
0: ja myślę, że niektóre, niektóre osoby się cieszą, że jestem, niektórych wkurwiło, że znowu jestem.
1: Prosimy nie przeklinać kondycji,
0: przepraszam.
4: Zdenerwowałem, tak.
0: Więc nadal tu, tyle co mogę powiedzieć.
1: No to bardzo dobrze. A jeszcze chciałem zapytać was o kawałek Hit Them High, który poleciał przed chwilą też. Mm. Która zwrotka waszym zdaniem najfajniejsza w tym utworze, wasza ulubiona?
4: No, każda.
1: Method Man jest...
4: Dla mnie każda.
0: Nie, no,
4: tam nie ma osoby
0: Nie, no dla mnie Method Man to jest... W ogóle on zamyka wszystko. Jak dla mnie. Jak byłem na koncercie Wu-Tangu, byłem z Kowalem. W Łodzi, ale wcześniej byłem na O2 w Londynie, no to bardzo się zawiodłem, że nie było Method Mana, gdzie grał Wu-Tang z Nasem i Nas dał lepszy koncert jak dla mnie niż cały Wu-Tang, bo nie było Method Mana, no dla mnie to jest taka podstawa Wu-Tangu, w ogóle bez niego nie ma Wu-Tangu. Więc dla mnie jak najbardziej on i Busta Rhymes oczywiście, no to bez dyskusji.
4: No nie wiem, ja nie byłem w Łodzi, ale każda zwrotka jest dobra, wiesz o co chodzi.
0: Ja nie byłem w Łodzi, jak stara się rapować ten stop, no.
2: Ja akurat miałem możliwość Method Mana już posłuchania któryś raz, bo nawet kiedyś w klubie tutaj, co był przy skrze, na dole się schodziło tam schodkami.
4: We Freshu czy w Paragrafie?
2: We Freshu wtedy to był...
4: Czy w Paragrafie 61?
2: I stary, wtedy były dwa koncerty Method Mana z rzędu i ja na
0: naprawdę
2: drugi.
0: Tam grał Method Man?
2: Dwa razy.
4: We Freshu?
2: Dwa dni
4: czy w Paragrafie?
2: Było tak, że ja akurat wyjechałem za granicę i mój brat był na jednym dniu i na drugi dzień udało się kupić.
4: We Freshu to musiało być świeże, nie?
0: No to ja ci powiem, że ja nie wiem, co ja wtedy robiłem, ale na pewno, bo ja tam bywałem często.
2: Mi też się zdarzało.
0: W różnych stanach.
2: Mi się też zdarzało.
4: Nie, ale grał faktycznie. Kafar mówił faktycznie, że to był dobry koncert.
2: Bardzo
4: Kafar
2: dobry,
4: mówił.
2: Polecam Kafara. Filmy na YouTubie są nagrane przez takiego gościa, Kowal WWA chyba. Jakoś tam,
4: nie
2: tam są
4: chłopa.
2: Nagrane spod
4: nie
2: samego
4: chłopa,
2: głośnika po lewej stronie sceny.
0: Nie, no dla mnie Method jest sztosem.
2: Nie no, to no jest...
1: No to wyszło na Method Mana w takim razie, że on jest najlepszy, niech będzie.
0: Znaczy, tak z mojej strony, no, a chłopaki albo się zgodzą, albo wychodzą ze studia.
4: Ja chciałem tylko podkreślić, że Żółw, nie dość to, że był w szpitalu, to jak kręciliśmy klip, to były 3 albo 4 dni zdjęciowe, to był piękny czas, który spędziliśmy wspólnie, wspaniali raperzy, reprezentacja Polski, ale jak Żółw leżał na plecach i wypadł mu bark, kurde, to wstał, nie?
0: Miał tego Żółw, nie być,
4: ale Żółw wstał.
2: Kurde. Ale żeby nie było. Pojechał, został
4: zaopiekowany
2: i wrócił
4: ze skorupy,
2: i dokręcił swoją serię zdjęć do teledysku,
4: no ja wiem,
2: żeby nie było.
4: Bo to jest bohater, nie?
3: Od Żółwia, nie? Ale akurat ten potrafi wstać.
4: Nie, to jest Żółw ninja, więc wiesz, pozdrawiam ninja, korzystając z okazji, ale Żółw był bohaterem, nie? Pozdrawiamy ninja, dokładnie.
1: Piotrek, no to zapowiedz ten kawałek tak jakoś w kilku słowach teraz, żebyśmy tak, wiesz, puentę dobrą zrobili.
4: Posłuchajcie rapu, nie?
0: Co mogę powiedzieć? No, posłuchajcie tego, co przeżyłem i tyle, no. Zapraszam.
1: Lecimy do 23 Hip Hop Campus.

0: Dobra, tylko dobra, spoko.
1: Siemano, no siemano. I mamy kolejne wejście nasze antenowe. Cała tutaj brygada, ekipa i całe crew w studio na dobrej 55.
2: No prawie
1: poleciały całe, dwa całe. Kawałki. Poleciały dwa kawałki. Najpierw zupełnie ekskluzywnie, premierowo i specjalnie dla słuchaczy Radia Campus. Poleciał kawałek Żółwia, Nadal Tu. No i fajnie, że z nami jesteś cały czas, Piotrka, jak bardzo się cieszymy. Tak, jeszcze się wiele przed nami. No i specjalnie tak potem zrobiliśmy taki krótki set, czyli kawałek Mobb Deep, Shook Ones. Po pierwsze, dlatego, że jest to mistrzowski klasyk. No a Prodigy już nie jest Nadal Tu też, to jest ważny aspekt tej sytuacji. Havok jak najbardziej, nawet byłem ostatnio na koncercie w Pradze. No i co? Są z nami goście, którzy łączą hip-hop i koszykówkę w jedną całość, bo są z nami Kowal, Łysąży i Żółw i rozmawiamy o kawałku Reprezentacja 3x3, który promował Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. No i też zupełnie ekskluzywnie, tylko kochani, 97.1 FM, tylko takie rzeczy tutaj się dzieją na żywo. Mamy na antenie kapitana reprezentacji Polski, Przemka Zamojskiego. Siemanko, dobry wieczór.
2: Siema, Przemek.
3: Siema, mordzia.
1: Siemano, siemano.
4: Dobry wieczór, witam panowie, siemanko.
1: No Przemek, no jak powiedz, pierwsze twoje wrażenie, współpraca koszykarzy i hip-hopowców, jak to się układa, jak to się klei twoim zdaniem?
4: No, moim zdaniem się bardzo dobrze klei, to ogólnie, wiesz, koszykówka uliczna i rap, to myślę, że są takie dwa elementy, które od zawsze ze sobą grają i bardzo mnie to cieszy, naprawdę, że taki projekt powstał, było czuć wsparcie ze strony chłopaków i no mega, mega byłem zajarany całym tym projektem i dalej jestem, bo na pewno cały czas na słuchawkach ta muza leci dalej.
1: Żeby przybliżyć twoją sylwetkę naszym słuchaczom, to muszę zadać ci takie pytanie. Która twoim zdaniem najlepsza zwrotka jest w kawałku Hit Them High z filmu Space Jam? Kto najlepiej zarapował?
2: I dlaczego co, metodę?
4: Wydaje mi się, że... No właśnie, ale już odpowiedziałeś sobie na to.
2: Dlaczego Giżów? Bo mnie nie było.
1: Bez indoktrynacji, to, proszę, bez indoktrynacji.
4: Ja zawsze byłem wielkim fanem Method Mana, nie? Method Man i Redman dla mnie to było takie najlepsze duo, jakie było. I Method Man to był taki raper numer jeden zawsze dla mnie, z Wu-Tang Clanu i myślę, że gdzieś tam najwięcej go na słuchawkach z tych wszystkich swoich latach gdzieś tam związany z koszykówką miałem, także jakbym miał wskazać, to na pewno był to Method Man.
3: Ale to ci powiem, że ja mam to samo. Ja, ale to mam
2: te, tak ale samo, jak ty.
3: Tak, dokładnie. Ale mam też pytanie takie do ciebie osobiste, bo dalej. Każdy z nas marzył, żeby być koszykarzem. A czy wy marzyliście, żeby być raperami?
4: No stary, jasne, że tak. Myślę, że pierwsze te momenty, kiedy rap jeszcze tam w 90-tych latach hulał po Polsce i się zrobił taki wielki rozgłos, to myślę, że każdy z nas chciał być raperem i gdzieś do tego dążył. Ja pamiętam pierwsze obozy sportowe, jak jeździłem, właśnie gdzieś tam Fenomen grał u nas na głośnikach i to był totalny sztos. Teraz słuchaliśmy, masz to jak w banku, on trener się wkurza, że tyle przekleństw jest dookoła i wiesz, i nas zapyganiał, ale myślę, że po prostu no, to jest coś fajnego, że takie dwie kultury się łączą.
5: No ale ten utwór Fenomenu był dla was wielką szansą.
2: No, bo to wszystko się łączy.
4: Był wielką szansą i nadal jest.
3: Znaczy, no i to jest piękne, że mogliśmy się połączyć właśnie w taki sposób, nie? Że ja zawsze chciałem być koszykarzem, ale mi nie poszło. Tobie się udało i w ogóle schylam głowę i szacunek dożywotni.
2: Ja też chylę wysokie czoło, nie?
3: Za 10 miesięcy. I się spotkaliśmy po tylu latach, gdzie ty gdzieś tam słuchałeś, a ja gdzieś tam mierałem się koszem i nagle robimy coś wspólnie. To jest coś naprawdę fajnego.
1: No ja bym tutaj dodał od siebie, że... Ja bym dodał od siebie, że zawsze koszykarz może zostać raperem, ale już nie zawsze raper może zostać koszykarzem.
2: Ale to nieprawda, bo z Przemkiem się spotkamy.
3: Z moimi barkami to nie ma szans.
2: No, to nie wypada, że Barek wypada. Jest problem z Barkiem, ale wydaje mi się, że Przemek wpadnie.
5: Zależy jakim Barek.
2: To ty, no właśnie to chodzi. Przemek wpadnie po rapu, a my z Żółwiu pogramy, nie?
5: No ale no, tutaj warto też...
3: Nie, to ja z Przemkiem porapuję, a wy se pograjcie.
5: Tutaj warto wspomnieć, że Przemek też poświęcił swój czas, przyjechał na nagranie tego klipu, spędził z nami cały dzień na
3: nagrywkach. Przemek przede wszystkim zorganizował całą ekipę i był z nami, no i całym serduchem i całą osobą i fizycznie. I za co ci, Przemek, bardzo dziękujemy, bo dla mnie poznać reprezentanta Polski, a do tego jakby wspomóc waszą kadrę, naszą kadrę swoim numerem. Dla mnie to był zaszczyt i naprawdę...
2: Dla mnie tak samo, stary.
3: To jest coś pięknego, co się wydarzyło i będę to pamiętał dożywotnio, ale Kowal chciał coś powiedzieć, ale ja zawsze muszę pierdzielić coś.
1: Dawaj Kowal. No,
5: bardzo żałujemy tego, że tylko 4 razy ten kawałek zabrzmiał na arenie, bo to był kawałek, do którego wy wychodziliście i mieliście możliwość, że też publiczność go usłyszała i to nam też bardzo sprawiło wielką satysfakcję tak naprawdę. Nie było nam danego zagrać w całości, bo akurat tak, no wiadomo, na rozgrywkach FIBY czas jest najważniejszy i to jak na antenie to leci, ale też była to okazja, że przed meczem finałowym kobiet była możliwość, że właśnie tutaj reprezentanci reprezentacji twórców utworu wyszli z wami, czyli z tobą, z Adamem Waczyńskim, z Anią Pawłowską i z Olą Ziemborską i mogliście podziękować tym uczestnikom, widzom, którzy byli na arenie, no bo na Mistrzostwach Świata przez arenę przewinęło się około 100 tysięcy osób. No to jest naprawdę fenomenalny wynik tych mistrzostw.
2: Kowal, walka trwa, to nie jest ostatni raz, kiedy ten kawałek...
1: No właśnie, jeszcze do naszego gościa telefonicznego, do Przemka mam takie pytanie właśnie, bo zawsze jest ten niedosyt. No, też hip-hop jest oparty na cierpieniu, przecież każdy raper musi swoje wycierpieć, więc chcę cię zapytać właśnie o jakie, co teraz z tą reprezentacją Polski 3x3 po mistrzostwach, jakie są wasze kolejne cele na najbliższe miesiące.
5: Dni.
4: No u nas ogólnie nie ma jakby, wiesz, za bardzo wolnych dni, bo ja już jestem w Wiedniu, jutro rozpoczynam już eliminację do kolejnego World Toura i chłopaki w międzyczasie jutro też wylatują i grają eliminację do Mistrzostw Europy, które odbędą się we wrześniu. No i mam nadzieję, że zdobędą ten bilet, że dostaną się do tych Mistrzostw Europy, no i kolejny raz będziemy mieli okazję słuchać naszego kawałka reprezentacji 3x3.
2: A jak walka
5: Przemek,
2: trwa,
5: nie, Przemek
2: walka
5: nic nie szkodzi, żebyście go słuchali codziennie na treningach.
1: No dokładnie.
4: Ale wiesz, w oficjalnych zawodach na intro przy wyjściu, nie?
5: To a, jest, no to i, tak, oczywiście, nie, za co bardzo dziękujemy.
3: To elegancko.
5: A widzimy się niebawem, jak wrócisz z Wiednia.
1: W ogóle Żółw, dobrze, że nie nagraliście kawałka dla reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, bo by ani razu nie zagrali go. Nie?
3: My jesteśmy koko Eurospoko, więc no zrobiliśmy właśnie coś konkretnego. No. Ale dobra, nie umieszając nikogo. No.
2: Procent, nie rozumiem twojego poczucia humoru.
1: Jeszcze pytanie do Przemka, kapitana reprezentacji. No to w tym kawałku reprezentacja, która zwrotka najbardziej ci ujęła?
2: Nie, może! No w ogóle, nie, który punchline? Twoja najgorsza,
4: stary, cały kawałek jest ogólnie sztosem. Ja jestem zajarany, że wiesz, że chłopaki poświęcili swój czas naprawdę, żeby stworzyć coś super, no coś, co łączy kultury i myślę, że to jest największa wartość dodatnia tego wszystkiego, że wszyscy się połączyliśmy w imię koszykówki, w imię, wiesz, dyscypliny, którą kochamy, mimo że niektórzy nie grają w nią zawodowo, ale mają gdzieś ją w sercu i wyrastali z tych podwórek i to jest właśnie najpiękniejsze, że te obie, koszykówka i rap, się łączą, one się przenikają i oby jak najdłużej, oby jak najczęściej.
5: Zresztą warto dodać, że tak naprawdę koszykówka 3x3 jest bardzo nieliczną bodajże, albo jedyną imprezą na igrzyskach chociażby, w trakcie meczy leci muzyka, prawda, bo w innych, no nie mówimy tutaj o pływaniu synchronicznym i o gimnastyce artystycznej, ale także na takich zawodach, gdzie są sport drużynowy, cały czas to leci, no bo to tylko przerywniki, jakieś takie inne rzeczy, prawda, Przemek?
4: Dokładnie tak, no tak to wygląda podczas spotkań oficjalnych, gramy za cały czas, my tak samo trenujemy nawet codziennie na swoich treningach, wiesz, już pamiętam jak skończyłem tą zawodową karierę i trenowaliśmy na hali w Gdyni i wiesz, się kończył ekstraklasowej drużyny trening i tam nagle ja z ekipą wjeżdżałem z głośnikiem na ramieniu, od razu muga odpalona, 11:00, jak był nasz czas na trening i się tylko tam, wiesz, goście gotowali, że klienci wchodzą, słuchają muzy na makta, jakiś rap leci z głośników i się wygłupiają, grają w kosze, jeszcze dostaną za to pieniądze, nie?
3: Ale nadal rap, więc to jest sztos, no.
1: Przemek, a powiedz, twoim zdaniem, jak to się zakończy w NBA w tym finale Nowy Jork, San Antonio? Komu kibicujesz i jak ci się podoba w tym roku?
4: Wiesz co, gdzieś tam mieliśmy na tych media dayach taki typer, ja tam wytypowałem wtedy San Antonio, ale teraz jak widzę, jak to się wszystko rozwija, no to jednak poszedłbym w stronę New York Knicks.
2: O proszę, Wu-Tang. Długo czekali.
1: Wu-Tang is for the children.
5: No w końcu no, Wu-Tang miał występ w trakcie tego meczu ostatniego, co na 3-1.
4: Po tylu latach, to ponad 50 chyba latach, no fajnie jakby New York zdobył tytuł mistrza NBA, no to by było coś na pewno wielkiego. A jak Wu-Tang Clan wjeżdża tam w meczu piątym i robi performance, no to inaczej być nie może.
3: Stary, no to jest co najmniej jak my wjechaliśmy do was.
2: Dokładnie tak.
1: To teraz proponuję, żebyśmy polecieli z kawałkiem reprezentacja w kolejnym remiksie i niech to będzie remiks Nodzieja HWR-a, który...
3: No proste, a jak pozdrow HWR. Pozdrawiamy HWR-a.
5: Przemek zostaje jeszcze z nami na linii, nie?
4: Dobra, zostanę jeszcze.
3: No ale tak czy siak pozdrawiamy
1: serdecznie. Ale dzięki Przemek za fajną rozmowę.
2: Tak jest.
4: Nie ma problemu, ja również dziękuję panowie i pozdrowionka i duży szacunek.
5: I jutro śledzimy i oglądamy eliminacje, jeżeli gdzieś lecą z tego Wiednia.
3: Dokładnie.
4: Będzie wszystko, na transmisja będzie na YouTubie oficjalnie.
3: No to oglądamy i trzymamy kciuki jak zawsze.
5: Czyli Team Warsaw.
1: Ja coś czuję, że jeszcze będziemy mieli...
5: chyba, tak Przemek?
4: Tak, jutro jako Team Warsaw z litewskim zespołem z Mariampole gramy drugi mecz z Phoenix z USA.
3: Dobra, który zespół jest cięższy, twoim zdaniem, w takim razie?
4: Wiesz co, tu już nie ma.
3: Na tym etapie nie ma miękkiej gry.
4: Wiesz co, na pewno dużo bardziej fizyczni są Litwini, a gdzieś tam taka finezja i gdzieś, myślę, czysto koszykarskie skille są po stronie Phoenix tam z USA, ale to są obie drużyny w naszym zasięgu.
3: No ale wy fizycznie jesteście, moim zdaniem, naprawdę na wysokim poziomie, więc nie ma się co martwić.
4: Jeszcze tutaj centymetry mamy pod koszem, wzięliśmy ze sobą czerwonego smoka Boguckiego 2.15, także żadna tutaj siła fizyczna nam nie straszna.
3: No jeszcze masz kawałek reprezentacji,
2: walka
3: więc...
2: trwa.
1: No i to jest właśnie audycja na wysokim poziomie.
5: Teraz będą potyczki pod praterem.
2: A jak? Potyczki zawsze.
3: Dobra, słuchamy numeru i wracamy,
1: tak
3: gadamy, nie?
1: Tak jest, jedziemy.

0: Hip Hop Campus, cały czas jesteśmy na antenie 97.1 FM, robimy rzeczy nieprawdopodobne, tak jak koszykarze,
1: tak
0: którzy grali
1: na mistrzach świata
0: w tym roku. No w zasadzie to chwilę temu się zakończyły te mistrzostwa świata pod patykiem. No i mamy osoby, które są w to wszystko dosyć mocno zamieszane, bo są w studio goście. Jest Żółw i jest Łysąży, dwóch raperów, jest też Darek Kowalczyk, czyli Kowal, czyli pomysłodawca tego kawałka, który tutaj w remiksach cały czas katujemy na antenie, czyli reprezentacja. Mamy też na antenie cały czas kapitana reprezentacji Polski, czyli Przemka Zamojskiego. Przemek, jesteś z nami cały czas?
2: Jestem.
0: No, także elegancko i mistrzowsko powiedziałbym za jednym razem.
3: Dawaj konkurs, procent, nie przedłużaj.
0: No i tak, no ale chciałem takie napięcie zbudować. No dobra, Johnson, do wygrania będzie płyta CD. Powiedzcie, co to jest za płyta, co tam się na tej płycie znajduje.
4: No słaba jest, bo
3: stary, słaba ta płyta.
4: Słabi raperzy są.
3: W ogóle tam nikt nie przyszedł, nie?
4: Jest Żary, jest Żółw, jest Namaste, jest Bigor, jest Łysąży, jest Ryfa i DJ HWR, więc ogólnie płyta jest słaba.
3: Polecam jej, w ogóle nie kupujcie, nie wygrywajcie. Także na tej płycie jeszcze macie remix HWR-a i Jaca na bicie, także znakomicie.
4: A kapelle.
3: I instrumentale.
4: I zdjęciówki także też macie.
3: Dokładnie.
4: Nasze.
0: Ekskluzywna opcja dla kolekcjonerów. Możecie tą płytę wygrać, jeżeli weźmiecie udział w konkursie. A żeby wziąć udział w konkursie, przygotujcie się na takie zagadnienie. 5 powodów, dla których hip-hop i koszykówka to idealne połączenie. Jeżeli takie 5 powodów jesteście w stanie nam tutaj nawinąć na żywo do słuchawki, to dzwońcie 228277205, to jest prefiks 22, a potem 827-7205. Czekamy na pierwszego odważnego słuchacza, który się do nas dodzwoni i poda 5 powodów, dla których hip-hop i koszykówka to idealne połączenie. Ja sam bym teraz podał z głowy pewnie z 50, ale nie mogę brać udziału w konkursie, nepotyzm.
4: A ja chyba jeden bym tylko podał.
0: No ale to właśnie nie podawaj na razie, bo to może być ten powód jeden z 5, który poda jeden ze słuchaczy.
4: Ale to nie będzie się liczyło do konkursu.
0: No dobra, no to dawaj.
4: Rap i Kozy ze sobą jak bracia.
3: Mordo, pokaż ze spod klatki i nieziemsko wymiata.
0: Kurczę, myślałem, że powiecie, że każdy raper dostał kiedyś kosza.
3: Każdemu jest ciężko, to nie jest żadne tłumaczenie.
4: Tak jest. Ja myślę, że każdy dostał kosza. Nie raper. Zamoj, co ty o tym powiesz? Bo grając w kosza, dostałeś nieraz kosza, czy jak to było?
2: No i dostałem, no. próbowałem tam czasami poza boiskiem i czasami dostałem kosza, no.
4: A widzisz, a wysoki, przystojny i nie poszło, no. Zdarza się.
0: 228277205 228277205 numer do studia. Ale w ogóle, Norix, nie zauważyłeś, że ostatnio był problem z tym naszym telefonem? Ty jesteś pewien, że tam wszystko działa dobrze?
1: Tak, jestem pewien, że tam wszystko jest w jak najlepszym porządku. Mamy gościa na linii, więc telefon działa śmiało, możecie dzwonić, także wystarczy się tylko odważyć.
0: No, 228277205. To jest pytanie właśnie. Kto zadzwoni i poda 5 powodów, dla których hip-hop i koszykówka to idealne połączenie.
4: Ale to pięć powodów, no? Czy najciekawszych 5 powodów, bo to jest różnica.
0: No ja podejrzewam, że nasi słuchacze to każdy powód podadzą bardzo ciekawy. Będą to najciekawsze powody, siłą rzeczy. Tak.
4: Nie neguję.
0: No Giggs, a ty byś jaki podał powód?
1: Ja tutaj nie będę utrudniał właśnie słuchaczom konkursu, więc zostawmy to dla słuchaczy, moim zdaniem.
0: No jak nikt nie zadzwoni, to zostawimy to może na Facebook ewentualnie.
1: Tak jest.
0: No na koniec to w ogóle, to jeszcze wrzućmy temat, czekając na słuchacza, bo trwają bardzo ważne mecze, finały Polskiej Ligi Koszykówki, a wy akurat Łysąży i Żółw, pewnie Kowal tak samo, no wy tam chodzicie ciągle na to Bemowo.
3: A ty prosząc za kim jesteś, za Czechami?
0: Zielona Góra to już Czechy są, twoim zdaniem.
3: Ale tutaj bliżej dostałem, jak będę wracał z Czech, to właśnie mogę zahaczyć, nie?
0: Przez Zieloną Górę.
5: Naszego gościa nie będziemy się pytać. Tutaj Przemka Zamońskiego nie będziemy się pytać, za kim jest, w końcu jakieś tam medale wiszą na, wisiały na piersi w tamtej drużynie.
2: No, coś tam było, niestety.
4: Nie, no, musi być taki lekko wycofany, znaczy taki i trochę inkognito.
2: Druga strona, Wrląga zawsze z Tomasz Legem była, nie?
0: Łysąży, no to... tegoroczne finały, co takiego w nich odnajdujesz, tak, no, nadzwyczajnego?
3: Znaczy, że walka trwa, bo pierwszy mecz to był przedwcześnie otworzony szampan, ale drugi mecz zdecydowanie dla nas. No i walka trwa, to się tak szybko się nie skończy.
0: Moim zdaniem
3: ta seria może dużo długo potrwać.
4: My zdobędziemy mistrzostwo moim zdaniem w Warszawie, no to nie ma w ogóle innej opcji. To jest pierwsza sprawa, druga sprawa, zdobędziemy je, no. Dziękuję, do widzenia.
3: Znaczy,
5: nie, no,
3: będziemy walczyć.
1: Krótko tak, i na temat.
4: Nie, no, ale no. Słuchaj, no, albo jesteś kibicem od serducha, albo będziesz debatował. No.
3: Nie, ja nie debatuję, ja wiem, że mistrzostwo będzie nasze, tylko pytanie w ilu meczach, więc tutaj jakby nie debatuję. Nie?
4: No na pewno nie w czterech na to wychodzi. Teraz.
3: No na pewno.
0: Nie. Tak, wygrają zieloni, albo zielona góra, albo zieloni kanonierzy.
3: Moja żona nie jest szczęśliwa, że jak będę wracał z Pragi od procenta, że zahaczę o zieloną górę, ale walka trwa.
5: Słuchajcie, mam taką rzecz, no tutaj Przemek też znalazł czas dla nas, żeby z nami porozmawiać, a wiadomo, jutro ważny też turniej World Tourowy, eliminacja w dniu jutrzejszym. Może Norix będzie miał kawałek, który Przemek wybierze jakiś hip-hopowy ze swoich ulubionych i można coś by było puścić takiego.
0: To może
3: odrodzenie potęgi, byle nie bał, wow, nie?
4: Nie, no ale czekaj, daj Przemkowi przemówić.
2: Oczywiście. Nie, ja też zawsze moim chłopakom daję wybór, żeby sobie coś tam wybrali, coś tam napędza.
4: To co wybierają? Akurat
2: dzisiaj akurat się mnie pytała babeczka, która jutro tam będzie nas puszczała i akurat Adrian Bogucki, który z nami niestety nie zagrał na Mistrzostwach Świata, ale już tutaj ze mną jest na turnieju, bo się zapytałem, jaki kawałek, do jakiego kawałka jutro wychodzimy, on wybrał dosyć oldschoolowy, ale myślę taki podbijający bicik Taylor Randori.
0: No, a tylko pytanie, czy my to mamy?
1: Zaraz właśnie szukamy, czy mamy?
2: No, jest, trzeba tam będzie pokopać, dobrze, no.
5: Duże kilofy trzeba wziąć?
4: Ja to nie wiem w ogóle, co to jest.
1: Niestety Randori nie mamy.
4: Jestem ignorantem i totalnie nie mam pojęcia na
0: to. Nie, no to odrodzenie potęgi. To w takim razie odrodzenie potęgi tutaj możemy też. Jeśli nie ma tamtego, to...
3: No, byle nie bał, to jak, wow, nie.
0: No, Przemek, dziękujemy ci bardzo.
4: Dziękujemy.
0: I w ogóle powodzenia.
4: Przemek, trzymam kciuki za ciebie i jesteśmy razem, nie?
3: Pozdro, elo.
2: Dzięki panu.
5: Trzymaj się, dziękujemy.
2: Wszystkiego dobrego.
4: Hej.
0: No, dziękujemy, fajnie porozmawiać z kapitanem reprezentacji Polski. To jest no, kolejna historyczna chwila w Hip Hop Campusie. Dzisiaj naszymi gośćmi byli, no, jakby to powiedzieć, miłośnicy koszykówki i rapu, czyli Łysąży, Żółw, Kowal. Bardzo wam dziękujemy, że wpadliście do naszego akademickiego radia, żeby zaprezentować te magiczne klejnoty własności intelektualnej.
4: Grubo poszedłeś.
1: Bardzo ładna klamra kompozycyjna.
4: Ale my dziękujemy za zaproszenie.
5: Tak, mój radiowy debiut.
4: I słuchajcie, Basket Baza 3x3 prezentuje naprawdę kozacki numer, który powstał na Mistrzostwa Świata Kosza 3x3. Jak słychać było, reprezentacja nas wspierała i wspiera. My wspieramy reprezentację dożywotnio.
3: Ale bądźcie za Mongolią.
4: Łysąży, odstaw tą kolę już.
5: Rapi, kosz.
0: Dokładnie.
4: Ze sobą jak bracia. My ze swojej strony bardzo ładnie dziękuję za zaproszenie i dużo zdrowia dla wszystkich.
3: Ja
4: pozdrawiam rodzinę, przyjaciół i wszystkich pozdrawiam, którzy są z Olegią.
5: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, za mój radiowy debiut, za tak wspaniały zespół redakcyjny. Dzisiaj mogliśmy tutaj porozmawiać i...
4: Hop.
5: I słuchajmy hip-hopu.
4: Dokładnie tak.
0: Myślałem, że ja ty jutro co, do Pragi jedziesz? No.
3: Tak.
4: Podobno do procenta.
3: Jadę.
4: Po procenty.
0: Do szerokości w takim razie, szerokości i pozdrawiamy wszystkich miłośników koszykówki,
4: dobra,
0: sportu.
4: Dobra, ale mam do ciebie prośbę, procenta. W takim razie weźmy, przekaż jakieś piwo czeskie dla mnie, dobra?
3: To ja wezmę na wynos.
0: Nie ma problemu.
4: No i Baja. Zdróweczka. Najlepszego.
5: Na razie.
3: To ja 3x3. Na razie.
4: Kurwa, panowie...

całe życie. Wciąż wiem, jaka jesteś piękna. Wciąż pamiętam twój zapach. Wierzę, że mnie pamiętasz. Wracam z drugiego końca świata.

śpiewającą kością. Jestem śpiewająca kość, jak w bajce. Śpiewająca.

Kiedyś wypiję tę szalę goryczy do reszty. Życie moneta, wiem, nie byłbym orłem bez reszki. Lecz muszę wyrównać rachunki, zanim zamknę księgi, bo wciąż nad głową mi krąży.

Tak wielu z nas pochowano tu żywcem za młodo. Tak wielu porzucono na mieliźnie, daj spokój. Po swoje wrócimy tu nawet jeśli za grobą. Życzyli śmierci, to się nie spełni, słuchać ich jęki za wodą. Co było na dole, to będzie na górze, to proste. Moją poczujecie na własnej skórze jak klątwę.

krwawię głodem. Niezdolny do zemsty, wciąż robię z bezradności cnotę. Tkwić w roli ofiary to chore. Ten węzeł na szyi nie jest okoliczność i splotem. Tak wielu z nas przytrzymano niewinnych pod taflą. Tak wielu z nas poświęciło się innym na darmo. Wasz krok jest pewny, lecz lód nigdy nie był tak cienki. I spod powierzchni już słychać, jak zgrzytają zęba.

piosenki aktorskiej. Słuchałem nie marząc nawet o trasach po Polsce. Los wiedział, nie graliśmy tylko w Patagonii. Spacer po Timpanale i po koncercie dla Polonii. Miałem mistrzów, zrywali horyzont.